0: sucho, upały nie pomagają. Przez ostatnie 3 miesiące w Kampinoskim Parku Narodowym wybuchło 30 pożarów. To najwięcej ze wszystkich parków narodowych w Polsce, mówi Robert Przybysz, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej w Kampinosie.
1: Przy szlaku rowerowym na przykład, gdzie widziano rowerzystę, który przejeżdżał i zaproszył w dwóch miejscach. Kilku minut powstały dwa pożary w różnych miejscach. Bardzo szybko reagujemy na te wszystkie pożary, które powstają. Bardzo szybko je wykrywamy. Lata są coraz bardziej suche. Problemy z wodą są coraz większe.
0: Od lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, jest za to coraz cieplej. To wpływa na silne parowanie. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Prokuratura i Wydział Kontroli Komendy Stołecznej wyjaśniają okoliczności interwencji na warszawskiej Białołęce. Funkcjonariusze dostali wezwanie do agresywnego 37-latka. W trakcie obezwładniania mężczyzna stracił przytomność i po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Jak przebiegała ta interwencja, ze stołeczną policją rozmawiał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Policja powiadomiła kobieta z rodziny 37-latka. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie. Tym razem od tego mężczyzny, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, on zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
2: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki.
0: Dwóch interweniujących policjantów wymagało pomocy lekarskiej. Za kilka dni wakacje sanepid ruszył więc z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Radiu Z rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie Agnieszka Dados.
4: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. Kraków zapowiada większy odłów dzików. To reakcja na ostatnie zdarzenie na osiedlu Kliny Zacisze, gdzie spłoszone zwierzęta przewróciły wózek z dzieckiem. Miasto zwołało sztab kryzysowy i podjęło decyzję. Jakie konkretnie działania zapowiadają władze Krakowa? O tym reporter Radia Z Szymon Kastylik.
5: Liczba odłowni, czyli specjalnych pułapek na dziki, zostanie zwiększona z 3 do 6. Ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, złapane zwierzęta nie będą mogły być przenoszone w inne miejsca, mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek.
6: W niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, no niestety musi być uśmiercany.
5: Koła łowieckie zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików w Krakowie i okolicach. Miasto planuje też dokładne policzenie ich populacji. Szacuje się, że na tym terenie żyje około 2000 dzików. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Krakowska Straż Miejska kupiła specjalne odstraszacze na dziki, które będą teraz testowane. Ponad 220 obiektów noclegowych na Pomorzu chce na kilka lat przekształcić się w hotele pracownicze. Wszystko z powodu budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Inwestycja może przyhamować turystykę, stąd pomysł, by ludzie z branży mogli zarobić na swoje utrzymanie w inny sposób. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Agencja Rozwoju Pomorza sprawdziła ponad 800 miejsc, których właściciele myślą o przebranżowieniu się. Odsiano blisko 3/4 z nich, bo obiekty muszą spełniać konkretne wymogi, leżeć dość blisko Choczewa i mieć sporo pokoi. Jaki jest zatem rezultat badania?
8: Tutaj taki potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9000 miejsc noclegowych.
7: Mówi autor raportu Tomasz Grabowski. Przy budowie elektrowni ma w szczycie pracować nawet 13000 osób, dlatego dla reszty mają stanąć małe miasteczka modułowe. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Zgodnie z planem budowy elektrowni, pierwsi pracownicy mogliby wprowadzić się do nadmorskich ośrodków za 2 lata. Szpital w Lublinie szuka pań chętnych do opracowania leku na endometriozę. Rekrutację prowadzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4. Jest jedyną polską placówką, która bierze udział w tym europejskim programie. Kto może się zgłosić, powie Marek Gogacz z Kliniki Ginekologii Operacyjnej.
9: Szukamy pacjentek, które mają rozpoznaną endometriozę i które aktualnie nie przyjmują leków przez ostatnie 3 miesiące. Badanie będzie polegało na pobraniu krwi obwodowej, a w drugiej części badania dodatkowo będziemy pobierać jeszcze krew miesiączkową od tych pacjentek.
0: Szczegóły rekrutacji są w internecie na stronie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. Na koniec ważna wiadomość dla mieszkańców Krakowa. Będą korki w waszym mieście, bo dziś rusza remont mostu Kotlarskiego. Potrwa do końca wakacji. Przez pierwszy tydzień prace będą prowadzone tylko w nocy. Ze szczegółami krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Przeprawa przez Wisłę łącząca dzielnice Kazimierz i Podgórze ma już 25 lat. Przede wszystkim trzeba poprawić tak zwane dylatacje łączące most z brzegiem, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
11: Do tego wymienimy asfalt, do tego wymienimy nawierzchnię na tych częściach pieszo-rowerowych oraz poprawimy oświetlenie na moście. Całość tych prac potrwa 2 miesiące.
10: Przejazd przez most Kotlarski nie zostanie zamknięty całkowicie, ale w lipcu i sierpniu będzie zwężony do jednego pasa w każdą stronę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: I jeszcze sport i kolejny sensacyjny wynik na mundialu. Wyspy Zielonego Przylądka zremisowały 2-2 z Urugwajem w meczu grupy H. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Oka, zawołał. Oka, jesteś cała? Tym razem już niemal szepnął, gdy korzystając z pomocy kolejnych gałęzi w końcu przysunął się do kobiety. Szczypenko żyła i oddychała, ale wyglądała na skrajnie wyczerpaną. Przez chwilę zdawała się go nie zauważać. Dopiero po kilku sekundach z trudem uniosła powieki, a na jej twarzy pojawił się nieśmiały uśmiech. To ja, Oka. Nic ci już nie grozi, szepnął jej do ucha, zgrzytając zębami. Spróbuj tylko wykrzesać jeszcze odrobinę siły. Musimy jak najszybciej wyjść z tej lodowatej wody. Szczypenko nieznacznie kiwnęła głową. Sprawiała wrażenie, jakby już było jej wszystko jedno. Brudny chwycił jej rękę i założył sobie na szyję. Gdy chciał chwycić drugą, poczuł za sobą nienaturalny ruch wody, a chwilę później gwałtowne szarpnięcie. Znów znalazł się pod powierzchnią. Jan pociągnął go w dół, a następnie założył duszenie i uwięził jego szyję w morderczym uścisku. Brudny poczuł, jak w jednej sekundzie odcina mu dopływ tlenu. Instynktownie złapał go za ramię, ale chwyt brata zdawał się nie gorszy od zaciśniętego imadła. W zachowanie komisarza wkradła się panika, bo nie miał żadnej możliwości wyjścia z opresji. Pomyślał, że tysiące szalejących bąbelków i prześwitujący nad taflą księżyc będą ostatnimi, co zobaczy, zanim pochłonie go mroczna toń. Kiedy walcząc o życie, rozpaczliwie zaczął machać rękami, natrafił na jeden z odstających konarów. Chwycił go mocno i poczuł, jak ostre krańce z łatwością wrzynają się w ciało. Mimo to zacisnął na nim palce z siłą, jakiej nie powstydziłby się rozjuszony goryl. Nie myślał. Zdał się na instynkt. Gdy jego płuca bezpardonowo zaczęły domagać się tlenu, ułamał zaostrzony kawałek drewna i wbił go w szyję napastnika. W jednej chwili ramię obejmujące jego szyję zwolniło uścisk, a Brudny wystrzelił nad powierzchnię. Wyłaniając się spod wody, z jękiem zaczerpnął życiodajnego tlenu. Następnie chwycił bezwładne ramię przeciwnika i zrzucił je z siebie. Obrócił się i spojrzał na oprawcę. Jego wykrzywiona w grymasie wściekłości i kompletnego zdumienia twarz znajdowała się na granicy tafli wody. Z ust i tętnicy chlustała krew. Jego oczy, duże i ciemne, spoglądały na Brudnego, jakby pragnęły wyssać z niego duszę. To było skrajnie irracjonalne. Powiedzieć, że komisarz czuł się, jakby patrzył w lustro, to nic nie powiedzieć. Intensywność tej chwili zdawała się absolutnie nadzwyczajna. Brudny patrzył, jak jego rodzony brat broczy krwią, a usta wykrzywiają się w ostatnich żałosnych grymasach. Gdy z szeroko otwartymi powiekami powoli osuwał się w mroczną toń, komisarz poczuł, jakby ktoś wyrwał mu serce. Chwilę później zarzucił sobie ramiona Oksany Szczypenko na szyję i ostatkami sił oboje wypełzli na brzeg. Skrajnie wycieńczeni, legli w błocie niczym para szpetnych kochanków. Gdy Brudny upewnił się, że kobieta miarowo oddycha, zamknął na chwilę oczy i pomyślał, że dobrze by było już ich nie otworzyć. Otworzył je, gdy usłyszał szelest w pobliskich trawach. Z trudem uniósł głowę, instynktownie szukając za paskiem broni. Nie było jej tam. Skupił wzrok w punkcie, który uznał za źródło hałasu. Wtedy z pomiędzy rzecznych chaszczy wyłonił się cień, który szybko nabrał wyraźniejszych kształtów. Zanim Brudny zdążył cokolwiek zrobić, ubłocone półbuty znalazły się już kilkadziesiąt centymetrów od jego głowy. To nic osobistego, rzekł prokurator, przeładowując broń. Jesteś mordercą, a ja człowiekiem, który go zabije. I chuj ci w dupę, gnoju, warknął Brudny. No, teraz to będzie trochę osobiste. Wiesz, że już nie preferuję tego typu zabaw. Zmieniłem się. Tylko ty wiesz, że... Lis zawiesił na chwilę głos. Kiedyś było inaczej. Owszem, zmieniłeś się. Jakoś umknęła mi ta twoja paskudna morda przy pierwszym spotkaniu. Prokurator nachylił się nad brudnym. Do tej pory masz tę bliznę? Zapytał i dotknął lufą łuku brwiowego rozmówcy. Komisarz szarpnął się nieznacznie. Z przyjemnością spuszczałem ci w pierdol i... Bałeś się mnie i boisz do tej pory? Warknął brudny. Garnitur i lakierki nie zmienią tego, że wciąż jesteś tchórzem i tym samym cwelem, jakiego zrobił z ciebie Wilczek i reszta tych... Komisarz nie dokończył, gdy dostał solidnego kopniaka w głowę. Prokurator zaklął pod nosem i cofnął się kilka kroków w stronę wału. W tym czasie brudny podpełzł jak najbliżej Oksany i zakrył ją własnym ciałem. Jej nie zabijaj, tylko o to cię proszę. Brudny zmienił ton. Niestety tego obiecać nie mogę. I wybacz, ale naprawdę nie mam czasu na te jałowe dyskusje. Wycelował w głowę komisarza. Nie wywiniesz się. Czarnecki już wie. I Czarnecki może i wie, ale nic mi nie zrobi bez dowodów. A ty i ta twoja lafirynda jesteście w tej chwili ostatnimi z nich. I do tego jesteś mordercą, prawda? A, zapomniałem, to nie ty. Ty tylko wyglądasz dokładnie jak on. A ja w tych warunkach mogłem się przecież pomylić. Pierdol się. Nie tym razem. Brudny zamknął oczy. Nie przejmował się sobą. Mógł zdechnąć tu i teraz. Jeśli całe jego życie miało prowadzić do takiego finału, był gotów do końca patrzeć śmierci w oczy. Ale nie mógł pozwolić, aby ktoś skrzywdził Oksanę. Wtedy usłyszał strzał. Jego ciało jakby przeszył prąd z paralizatora. Ze zdumieniem zdał sobie sprawę, że nie czuje bólu. To było coś nowego, ale może tak właśnie wyglądała śmierć. Może dlatego większość ofiar po postrzałach umierała w ciszy. Otworzył oczy. Zrobił to akurat w momencie, gdy ciało prokuratora runęło tuż obok. Twarz Lisa wykrzywiała się w koszmarnym grymasie bólu i niezrozumienia. Brudny nie czekał ani chwili. Instynktownie przypadł do wijącego się w agonii prokuratora i przygniótł go swoim ciałem, po czym założył dźwignię na zgruchotane przez pocisk ramię. Lis jęknął wściekle, ale nie był w stanie oprzeć się jego sile. Nie strzelać! Rozległo się z pobliskich szuwarów. Trzymajcie go na muszce, ale nie otwierajcie ognia. Brudny rozpoznał go od razu. Na wszelki wypadek przylgnął do unieruchomionego prokuratora i poczekał na inspektora i jego ludzi. Nie opierał się, gdy jeden z zamaskowanych policjantów powalił go i przygwoździł do ziemi, a następnie kilkoma wprawnymi ruchami skuł mu nadgarstki. Z niekłamaną przyjemnością patrzył, jak drugi robi dokładnie to samo z łapami wściekającego się prokuratora. Mam nadzieję, że to pan, komisarzu, spytał Czarnecki, gdy zbliżył się na wyciągnięcie ręki. Igor Brudny we własnej osobie, odparł z ironią w głosie. Rozkujcie go, rozkazał inspektor. I niech przyleci tu ten cholerny śmigłowiec. Mamy trzech rannych, których trzeba natychmiast przetransportować do szpitala. Zamaskowani policjanci od razu wykonali polecenie. Pozostali zajęli się zapewnieniem opieki Oksanie Szczypenko, zorganizowaniem lądowiska dla helikoptera i innymi niezbędnymi działaniami. Inspektor wyciągnął rękę w kierunku komisarza i pomógł mu wstać. Brudny natychmiast skierował się w stronę Oksany, ale zajmujący się nią policjant powstrzymał go wymownym gestem. Jest wyczerpana, ale przeżyje, rzekł. Rany nie są głębokie. Oddycha równo, ale potrzebuje spokoju. Brudny dotknął tylko delikatnie jej policzka i wyprostował się. Poczuł, jak trzeszczą mu wszystkie kości, a ramię pali żywym ogniem. Jęknął, gdy przyłożył dłoń do rany w okolicach tricepsa. Inspektor zignorował ten fakt. Wiedział, że Brudny to twardziel. Przez moment przyglądał mu się jednak uważnie. Gdzie ten trzeci? Spytał. Brudny kiwnął głową w kierunku tkwiącego przy brzegu konaru. Zaraz ktoś się tobą zajmie. Twoja głowa naprawdę wygląda kiepsko. Bywało gorzej. Czarnecki pomyślał, że chyba warto dać Brudnemu chwilę spokoju. Potrzebował jej równie mocno jak on mocnej kawy. Kiwnął nieznacznie głową i już miał obrócić się na pięcie, gdy z powrotem skierował swoją uwagę na komisarza. Jeszcze jedna sprawa, zwrócił się do niego. Tylko jedna? Tylko jedna. A więc słucham. Możesz mi zagwarantować, że nie było was czterech? Brudny wymownie spojrzał inspektorowi w oczy. Kiepski żart, inspektorze. Przed chwilą zabiłem brata. Czarnecki skarcił się w myślach. Chciał odrobinę rozładować napiętą atmosferę, ale trafił kulą w płot. Przepraszam, robię się na to za stary. Próbował wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. Chyba tak. Poza tym wciąż nie przeszliśmy na ty. Ja żartuję. Od teraz możesz mówić mi Igor. Romek. Obaj mężczyźni uścisnęli sobie dłonie, po czym inspektor odwrócił się do jednego z policjantów, który właśnie podnosił z błota skamlącego i wijącego się prokuratora. A ty, Krzysztof, jesteś aresztowany pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia oraz usiłowania dwóch kolejnych. Zwrócił się do niego oschłym tonem. Nikt w całej mojej karierze nie zawiódł mnie tak bardzo jak ty, dodał, po czym rzucił krótkie zabrać go i Krzysztof Lis, prowadzony przez dwóch rosłych policjantów, zaraz zniknął gdzieś w szuwarach. Z oddali dobiegł warkot silników zbliżającego się śmigłowca, a księżyc niepostrzeżenie zniknął za chmurami. Brudny pomyślał, że to jednak chyba jeszcze nie ten czas i siląc się na słaby uśmiech, odebrał od jednego z policjantów koc termiczny. Przysiadł na kamieniu obok leżącej na noszach i przykrytej podobnym Oksany, po czym zarzucił go sobie na ramiona. Patrzył na nią, niedowierzając, że wszystko zakończyło się szczęśliwie. Nawet nie poczuł, gdy na jego twarz spadły pierwsze krople. Do wschodu słońca pozostało jeszcze kilka dobrych godzin, a nad Lubuskie znów nadciągał deszcz.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Miesiąc później. Za powrót do pracy? Zawadzka uniosła butelkę, spoglądając na Brudnego. Trochę lichy ten toast, ale może być. Odparł komisarz i posłał przyjaciółce nieco wymuszony uśmiech. W skromnie urządzonym salonie jednej z setek kamienic na warszawskiej Saskiej Kępie zabrzmiał brzęk stukających się butelek. Chwilę później obie dołączyły do szeregu podobnych, a Brudny poszedł do lodówki po kolejne piwo. Wyciągnął i z charakterystycznym brzękiem otworzył dwa ostatnie, a w szufladzie wyszperał częściowo opróżnioną puszkę orzeszków ziemnych. Wręczył schłodzoną butelkę przyjaciółce, a na środku postawił przekąskę. Myślisz, że utworzą nam szpaler i będą śpiewać 100 lat? Zapytał, gdy z powrotem zatopił się w miękkim fotelu. Mam nadzieję, że nie. Chociaż po zastępach tych świeżaków to wszystkiego można się spodziewać. Brudny odchylił się w fotelu i na chwilę zamknął oczy, po czym znienacka parsknął szczerym śmiechem. Już to widzę. Na końcu szpaleru czekający na nas beryl z kwiatami i orderami. Ja pierdziel. Zawadzka też się roześmiała. No, to byłby rzadki widok, dorzuciła rozbawiona. Oboje śmiali się jeszcze przez chwilę. Nie widzieli się blisko 2 tygodnie, które po wyjściu ze szpitala wykorzystali na załatwienie zaległych spraw, zarówno ważnych, jak i bardziej przyziemnych. Zawadzka odwiedziła długo niewidzianych rodziców, a Brudny skupił się na zdruzgotanej ostatnimi wydarzeniami Oksanie. Do tego kolejne wizyty u lekarzy, papierkowa robota, krótka, acz budująca wizyta we Lwowie, urodziny partnerki. Wszystko to sprawiło, że mijali się i nie mieli czasu, aby usiąść i po ludzku napić się piwa. Wiesz, Igor? Zawadzka znów spoważniała. No? Do tej pory nie mogę uwierzyć, że ten Jan tak to sobie wykombinował. Masz na myśli DNA? No tak. Przecież ta kobieta, ta... Zawadzka przez chwilę szukała właściwego słowa. Matka, wtrącił Brudny. Ciągle się hamuje, że naprawdę nie musisz. Ona była moją matką. Moją, Filipa i Jana. Dobra, sorry, jestem już trochę podchmielona i nie chcę walnąć jakiegoś babola, a... Wyluzuj, Julka, to już historia. Okej, a więc ta twoja matka... Myślisz, że ruszyło ją sumienie i dlatego mu powiedziała? Musimy o tym gadać? Wyraz twarzy Brudnego mówił więcej niż 1000 słów. Mam już w czubie, a do tego przerabiałem to już 100 razy. Dobra już, dobra. Tylko spójrz, jak łatwo można kogoś udupić. Nie ustępowała. Wystarczy kępka włosów z okresu niemowlęcego, aby wyrobić Bogu ducha winnego faceta. No, tu masz rację. To był jedyny wątek, którego nie byłem w stanie ogarnąć. W pewnym momencie połapałem się, że ktoś wykorzystał moją nieuwagę i podrzucił nad rzekę kiepa i te kawałki pizzy. Ale za cholerę nie mogłem zrozumieć, skąd przy tych bachusikach wzięły się moje włosy. Brudny odchylił się w fotelu i zamknął oczy. Sprawa Jana Jasiny powoli schodziła na dalszy plan, a media znów skupiły się na politycznych wojenkach przy Wiejskiej. Od czasu do czasu jednak dokopywały się do utajnionych informacji i rzucały z pragnionej tłuszczy kolejny kawałek mięcha, próbując odświeżyć wiecznie podgrzewanego kotleta. Nieco ponad tydzień temu, co wyjątkowo Brudnego wkurwiło, puściły w eter fakt, który na nowo rozbudził ciekawość tłumów, a programy informacyjne ponownie zapełniły się mądrymi głowami i pseudospecjalistami próbującymi odgadnąć, dlaczego rzeźnik z Nietkowa zrobił to, co zrobił. Brudny uzgodnił z Czarneckim, że szczegóły śledztwa nie zostaną podane do publicznej wiadomości, zwłaszcza, że morderca nie przeżył, a wobec wyłowienia jego ciała i odnalezienia tak oczywistych śladów kolejnych zbrodni w należącej do niego chlewni, nikt nie miał wątpliwości, że to Jan był odpowiedzialny za wszystkie morderstwa. Ale media, jak to media, próbowały wycisnąć ze sprawy wszystko, co tylko możliwe, nie bacząc na fakt, że przy życiu pozostało dwóch braci bliźniaków, największego i najbardziej bezwzględnego seryjnego mordercy w najnowszej historii Polski. Braci, którzy chcieliby wrócić do normalnego życia, nie będąc na każdym kroku wytykani na ulicy palcami. Wiemy już, skąd morderca miał twoje DNA, oznajmił inspektor Czarnecki, gdy dwa dni po zakończeniu akcji odwiedził Brudnego w szpitalu. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Wstyd przyznać, ale trochę mnie to wszystko przytłacza. To były włosy. Czarnecki wyciągnął trzy plastikowe woreczki z imionami i nazwiskami osób, do których należały. Przystawił je bliżej owiniętej bandażem głowy komisarza. Na naklejonych karteczkach napisano Jan Jasina, Filip Trochan, Igor Brudny. Wasza matka tuż po urodzeniu każdemu z was ucięła po kosmyku włosów i schowała je do szuflady, pewnie na pamiątkę. Morderca po latach wykorzystał je, aby spróbować was wrobić. Czyli jestem w całości oczyszczony z zarzutów? Brudny wyszczerzył zęby w grymasie, który miał przypominać uśmiech, choć bliżej mu było do warczenia hieny. Lichy żart, ale tak, jesteś wolny, a zaraz pewnie zostaniesz bohaterem. W przeciwieństwie do prokuratora, którego przyszłość nie rysuje się w zbyt różowych barwach, morderstwo Gwidony na pewno nie ujdzie mu płazem. Jemu chętnie dałbym w mordę, ale skoro to niemożliwe, to bez względu na to, co mi powiesz, humoru mi dziś nie poprawisz. Ale dobrze wiedzieć, dzięki. Założyliśmy też, że Jasina nie miał pojęcia o waszym istnieniu i dowiedział się na krótko przed śmiercią matki. Od tego momentu zaczął zabijać tych facetów? Dopiero gdy ostatecznie odeszła z jego życia, zdobył się na to, aby wyjść z jej cienia. Klasyka, można by rzec. Przeanalizowaliście historię ofiar? Wygląda na to, że każdy z sześciu zamordowanych mężczyzn kiedyś miał z nim kontakt. To by się zgadzało z tym, co ci wyjawił. Gwałcili go, gdy był dzieckiem, przy biernej postawie matki, a być może i za jej przyzwoleniem. Tak mówił. Kupowali go za butelkę wódki. Kurwa, jasna. Brudny zamknął oczy i nabrał powietrza w płuca. Choć był zimnym i twardym sukinsynem, który potrafił odgrodzić się od świata szczelnym murem, wydarzenia ostatnich dni przytłoczyły go jak nic do tej pory. Nigdy nie chciał wracać do przeszłości. Jakby podświadomie przeczuwał, że historia jego rodziny jest wystarczająco ponura. W najmroczniejszych koszmarach nie podejrzewał jednak, że prawda może być tak okrutna i tragiczna.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Pożar zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki został zlokalizowany, przekazała wieczorem Straż Pożarna, co znaczy, że ogień się nie rozprzestrzenia. Według strażaków działania gaśnicze będą jednak trwały jeszcze kilka godzin. Jak podano, ogień objął około 3000 metrów kwadratowych. Strażacy podkreślają, że nikomu nic się nie stało, a priorytetem jest ugaszenie i zapobieżenie stratom. Wciąż monitorowany jest stan powietrza, strażacy odradzają przebywanie na świeżym powietrzu. W okolicach pożaru z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. Teraz Ukraina. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w wyniku ataku rakietą balistyczną Iskander na południu obwodu odeskiego, podał w komunikatorze Telegram gubernator obwodu. Ołech Kiper dodał, że był to atak na gospodarstwo rolne. W jego wyniku zapaliły się pojazdy i zbiorniki z paliwem. Zniszczeniu uległ magazyn. Jestem za, ale to na razie moja prywatna opinia. Tak Donald Tusk mówi, pytany przez Radio Z o propozycję opodatkowania małpek, czyli najmniejszych butelek alkoholu. Resort finansów szykuje 4-krotną podwyżkę ich ceny. Droższe małpki wyjdą na zdrowie i dla budżetu, i dla ograniczenia w piciu alkoholu, podkreśla szef rządu.
1: Nie by nie przeszkadzało opodatkowanie małpek, ale nie mogę mówić w charakterze człowieka, który po prostu nie jest konsumentem tego produktu. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne.
0: Pieniądze z droższych małpek trafiałyby do NFZ-u. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Dariusz Wieczorek, Lewica.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry, witam.
3: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry.
3: Pan Marcin Możdżonek, Konfederacja.
7: Dzień dobry.
3: Pani Joanna Mucha, kiedyś Platforma, potem Polska 2050, dziś posłanka niezrzeszona. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Szanowni Państwo, skandal w Stołecznej Służbie Zdrowia. Zaledwie 28-letni lekarz bez specjalizacji, radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kasprzyk, zarobił w zeszłym roku 1 600 000 złotych w 4 warszawskich placówkach publicznych. Według serwisu Zero.pl Kasprzyk przyjmował bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny, stworzyć miał dla nich specjalny salon VIP. Pan Michał Szczerba, jako wieloletni poseł z Warszawy, europoseł z Warszawy, pan coś o tym wiedział, że w szpitalu południowym w warszawskiej dzielnicy Ursynów jesteście jako politycy Koalicji Obywatelskiej specjalnie traktowani?
5: Nigdy nie byłem pacjentem tego szpitala. Byłem tylko raz w szpitalu południowym na jego otwarciu. O co zabiegałem bardzo, bo przecież PiS inwestował w szpital na Narodowym. Wtedy, kiedy
3: panie proszę, dobrze, wiemy. Ten powstał, drodzy Państwo, ten szpital rzeczywiście powstał, został oddany za rządów Rafała Trzaskowskiego. Był oto konflikt między rządem PiSu a stołecznym samorządem w czasie pandemii, bo rząd chciał przejąć ten szpital. Trzaskowski wygrał
5: tak,
3: przed
5: dobrze,
3: sądem.
5: To...
3: Dobrze, miejmy to za sobą. Czy pan cokolwiek wiedział, że pana koledzy, koleżanki odwiedzają ten szpital i że mają specjalne traktowanie tamże?
5: Nie miałem pojęcia o takiej sytuacji i też nie mam do tej pory żadnych takich konkretnych dowodów, że tak rzeczywiście było i w jakiej skali było, i chętnie bym się dowiedział i poznał te wszystkie nazwiska. Natomiast jedna sprawa jest jedna sprawna, no właśnie, więc ja też, jedna sprawa jest bardzo konkretna, mianowicie rozliczenie tej sprawy, i tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć, bo szpital południowy dla mnie, dla warszawiaka, był po prostu bardzo ważną inwestycją, która była wykonana gigantycznymi środkami, które miasto wygospodarowało. Więc jak powiedziałem, w tej sprawie nie będzie zmiłuj się. I pani redaktor ma pełną świadomość, że w tej sprawie będą, jeżeli się okażą, że ktokolwiek jeszcze o tej sytuacji wiedział albo ją tolerował, nie będzie żadnego, że nie będzie żadnych świętych.
3: Czy pan znał Dawida Kacprzyka?
5: Oczywiście wszyscy znali radnego
3: Czy pan widział, żeby kiedykolwiek przyjeżdżał na spotkania partyjne albo partyjnej młodzieżówki, którą kierował swoim luksusowym samochodem Porsche, który kupił za gotówkę?
5: Nie, nigdy nie widziałem go też w ostatnim czasie w ogóle, więc a szczególności nie wiedziałem, że ma taki samochód, więc ja mam absolutnie...
3: W jednym oświadczeniu bankowym, ponieważ akurat
5: dobrze, no, to jest kwestia ostatnich kilku tygodni. Takie zarobki są niedopuszczalne. W ogóle pracowanie lekarza w kilku miejscach, de facto w pełnym wymiarze czasu pracy, jest rzeczą absolutnie niebezpieczną nawet z punktu widzenia pacjentów, ale jeżeli tam jest pojawi się oszustwa, będzie zajmowała się tą sprawą prokuratura, jestem absolutnym zwolennikiem po prostu wypalenia gorącym żelazem tego typu nieprawidłowości i chciałbym bardzo, żeby Koalicja Obywatelska w tej sprawie okazała się środowiskiem innym niż PiS, bo jesteśmy innym środowiskiem najwyższych wartościów i odcinania ludzi, środowisk, które są czarnymi owcami, które nie powinny się w naszym środowisku pojawić.
3: To mam ostatnie pytanie do pana. Wszyscy tutaj państwo jesteście politykami. Ja zajmuję się polityką 25 lat. Jeżeli jest tak, że młody człowiek zostaje radnym w wieku lat 20, potem dostaje okazję kandydowania w wyborach parlamentarnych w roku 2019, a potem nagle w kolejnych wyborach i parlamentarnych, i samorządowych jest degradowany, czyli nie pozwala mu się kandydować do Rady Miasta, nie pozwala mu się po raz kolejny kandydować do parlamentu, to znaczy, że coś jest z nim nie halo. I tak było w tym przypadku. Mimo wszystko, mimo że wasze struktury w jakiś sposób, czy Marcin Kierwiński, czy Rafał Trzaskowski uważali, że pan Kacprzyk jest problemem i przestali mu pozwalać kandydować, zdegradowali go nawet na liście wyborczej do Rady Dzielnicy na niskie miejsce, to jakim cudem nie mieliście go na radarach? Jakim cudem nie wiedzieliście, że bez specjalizacji zajmuje stanowisko szefa SOR-u, do którego trzeba mieć specjalizację? Jakim cudem nie wiedzieliście, że jeździ Porsche, jeżeli to było w jego oświadczeniu majątkowym? Panie pośle.
5: No, panie dyrektorze, oświadczenie majątkowe jest bardzo ważnym, okazało się instrumentem również kontroli społecznej.
3: Dobrze,
5: kontroli
3: ale wrócę
5: medialnej.
3: Do tego pytania. Pan zna tę strukturę. Nie, no, jakim cudem człowiek, który idzie jak burza w hierarchii partyjnej, jako dwudziestokilkulatek kandyduje do Sejmu, w kolejnych wyborach dostaje degradację w wyborach samorządowych, nie kandyduje
5: nigdy,
3: w wyborach parlamentarnych.
5: Nigdy, jak pan redaktor wie, bardziej mi pochłaniała praca i zajmowanie
3: czyli
5: się
3: pan nie wie, dlaczego został zdegradowany,
5: niż życie partyjne, więc w związku z tym nie są to pytania do mnie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, na takiej sytuacji nie ma zgody, nie będzie mojej zgody. Ja sam będę pierwszą osobą, która będzie zachęcała szefa mojej partii do bycia bezwzględnym w wyciąganiu wniosków.
3: Ostatnie pytanie do pana. Jako człowiek, który zajmował się tak zwanymi rozliczeniami rządu Prawa i Sprawiedliwości, między innymi aferą respiratorową, czyli zakupem respiratorów za rządu PiS-u w czasie pandemii, od handlarza bronią te respiratory albo do Polski nie dotarły, albo były niekompletne. Czy pan nie ma kaca?
5: Jakiego mam kaca?
3: O tym to się zdarza.
5: Panie dyrektorze, ja jestem wściekły. Znaczy, wie pan, ja jestem de facto drugi dzień od dwóch tygodni w Warszawie. Wczoraj kilkadniowe spotkanie w Nikozji z amerykańskimi kongresmanami, gdzie rozmawialiśmy o obecności wojsk amerykańskich.
3: To
5: nie jest mój kas. To jest po prostu wściekłość w tym momencie, że wykonaliśmy gigantyczną robotę. Jedna czarna owca albo brak reakcji od środowiska na tego typu zachowania absolutnie patologiczne.
3: Kto personalnie w Platformie powinien za to odpowiedzieć, jeżeli chodzi o struktury partii? Marcin Kierwiński, sekretarz generalny,
5: ja nie jestem od tego, żeby komukolwiek
3: miasta, który nadzorował szpital.
5: Nie, pan prezydent Trzaskowski zarządza gigantyczną metropolią. Pan prezydent Trzaskowski, jak powiedziałem, kosztem innych inwestycji zdawał się, że dobrze, mieszkańcy Ursynowa, Wilanowa potrzebują nowoczesny szpital.
3: Ani Kierwiński, tak?
5: Słucham?
3: Ani Trzaskowski, ani Kierwiński nie odpowiadają za tę historię.
5: Ale znaczy ja za bardzo nie rozumiem. W sensie
3: to panu tłumaczę. Kierwiński jest szefem struktur Platformy i kieruje Platformą w regionie, a Trzaskowski jest prezydentem miasta, który odpowiada za szpital. Jego wiceprezydenci, trzech różnych wiceprezydentów, było w różnym czasie w Radzie Nadzorczej. Także ostatnio jego zastępca.
5: Pan prezydent Trzaskowski wykazuje się podręcznikową determinacją w wyjaśnieniu tej sprawy. Odsunął zarząd, odsunął Radę Nadzorczą, zarządził kontrolę we wszystkich warszawskich SOR-ach i chciałbym, żeby PiS i inni przedstawiciele opozycji uczyli się skuteczności działania, którą Rafał Trzaskowski zademonstrował w tej sprawie. I determinacją.
3: Prawo i Sprawiedliwość.
6: No słaba ta determinacja, bo tak naprawdę pan Trzaskowski najpierw odsunął zarząd, przypomnę, a ponieważ afera nadal się rozkręcała, pojawiały się nowe dane i nowe fakty, to dopiero w drugim kroku zdecydował się na odwołanie Rady Nadzorczej, która składała się, jak pan redaktor przypomniał, z samych polityków tak naprawdę Platformy Obywatelskiej. No, epizod, gdzie prawda wypiera się, że nic nie wiedział, chwilę później okazuje się, się, że media informują, że jednak wiedział, że były SMS-y i tak dalej. No szanowny panie, no naprawdę jestem wzruszona, że pan się wściekł. Czekam, kiedy się wścieknie Donald Tusk, bo jak na razie to mam wrażenie, że liczycie na to, że ta afera się rozpłynie, rozmydli, że ludzie nie jakby zapomną, przyzwyczają się o swoją. No proszę nie mówić, naprawdę proszę nie mówić, że czy pan Kierwiński, czy pan Trzaskowski o czymś nie wiedzieli albo nie wiedzieli, prawda, że ten pan radny po prostu sobie pozwala na takie rzeczy, albo że jest po prostu milionerem, no bo wie pan, ja mam doświadczenie, jeśli chodzi o bycie szefową okręgu w strukturach partii politycznej i zapewniam pana, że naprawdę wiedziałam wszystko o wszystkich i o każdym ewentualnym awansie oraz o tym, czy ktoś jest bogaty,
3: brała pani też odpowiedzialność za wszystkich
6: ludzi. I brałam
3: ludzi
6: za takie rzeczy odpowiedzialność, więc ja oczekuję, że jak już się w końcu ten Donald wścieknie, Tusk, to że jednak
3: posłuchajmy, może pani posłuchaj się, zaraz pani wróci, oddam pani głos. Donald Tusk się wścieka, posłuchajmy Donalda Tuska.
1: Nie będę się bił w niczyją pierś. Na portalach, w mediach pojawia się problem Szpitala Południowego i sugestie, że korzystano poza kolejnością czy z jakimiś ułatwieniami z usług tego szpitala i że dotyczy to jakichś polityków Koalicji Obywatelskiej. Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie usługi jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. I za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
3: Możemy się domyślać, jaka to ma być odpowiedzialność polityczna, bo niedawno członek zarządu Platformy Tomasz Lenz, lider Platformy w Kujawsko-Pomorskim, wepchnął swojego syna bez kolegi na zabieg i został z partii usunięty. Mirosława Stachowiak-Różecka.
6: Jedno zdanie jeszcze. To wiecie państwo, ja nie wierzę, że ta afera zostanie wyjaśniona. Donald Tusk, zresztą jak widzieliśmy w załączonym materiale, przyjął strategię taką jak zwykle, czyli na konferencji prasowej się napina, puszy, że będzie rozliczał. Taki jest groźny Donald Tusk. A w praktyce mija kilka dni i no ja jak obserwuję, to jednak moje wnioski
3: dobrze,
6: są takie,
3: pani,
6: że działa
3: doktryna pani
6: Neumana,
3: pani
6: czyli
3: poseł,
6: będzie rozmydlanie,
3: poseł,
6: będzie
3: poseł,
6: takie, prawda...
3: Pani poseł, tak. Powiedziała pani o swoich strukturach partyjnych na Dolnym Śląsku, to teraz tak. Kaczczyk został wyrzucony ze Szpitala Południowego, zwrócił 500 000 z tych pieniędzy, które tam zarobił, czyli skorygował faktury...
6: Tym, widocznie było coś na rzeczy.
3: Pełna zgoda. Skorygował też faktury, które dotyczą częściowo tego roku, a zatem i w tym roku pewnie coś było nie halo. Został usunięty z Platformy, czy zrezygnował z Platformy, zrezygnował z posady radnego. Czyli na zdrowy rozum jakieś konsekwencje są. Natomiast ja sobie przypominam historię w państwa czasach. No, ujawniała przez Radio Z historia, kiedy mąż Elżbiety Witek 2,5 roku leżał na Ojomie. Ojom nie jest placówką, gdzie się ludzi leczy długo. Falowo. Takie placówki medycyny paliatywnej są do tego przeznaczone i wtedy wyście jak jeden mąż, czy pani region Dolny Śląsk, bronili Elżbiety Witek i atakowali dziennikarzy Radia Z za to, że tę sprawę ujawnili, a tam było doniesienie, drodzy państwo, rodziny jednej z pacjentek, która zmarła, bo nie było dla niej miejsca na Ojomie właśnie dlatego, że to miejsce było na stałe zajęte i byście udawali, że nic się nie stało.
6: Znaczy ja rozumiem te argumenty, żeby prawda tutaj trochę skleić
3: nie,
6: sytuację,
3: bo nie powiedziała pani, że
6: była...
3: pani odpowiada za nie, ludzi w swoim
6: momencik,
3: regionie.
6: Już odpowiadam. Jednak dla mnie te sytuacje są nieporównane. Po pierwsze, niech biegli eksperci ocenią, czy rzeczywiście stan męża pani Elżbiety Witek był taki, że faktycznie nie mógł przez tak długi czas zajmować Ojomu, bo ja tego nie wiem i w tej sprawie się nie wypowiem. To jest pierwsza sprawa. Drugi, przypomnę, że pan Stanisław Witek nie żyje. To była poważna sprawa. On był poważnie chory,
3: niech
6: a tutaj
3: nie
6: mamy do czynienia
3: nie
6: z sytuacją,
3: tego, żeby leczyć ludzi długofalowo,
6: a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie SOR stał się takim miejscem, z doniesień medialnych podkreślam, gdzie mogli przyjść z ulicy koledzy z Platformy Obywatelskiej i zrobić sobie bieżące badania, bo się źle poczuli.
3: Dobrze,
6: no to wie
3: mówi
6: pan
3: pani
6: co,
3: o śmierci.
6: Porównywanie tych sytuacji
3: pani,
6: jest naprawdę
3: mówi pani,
6: dla
3: że,
6: mnie nieporównywalne.
3: To
6: nieporównywalne.
3: Dobrze, to inna historia, która nie jest tak dramatyczna. No wie pani, sądzę, że niewielu naszym widzom, słuchaczom dyrektor szpitala wojskowego na szaseru, przywoził do domu kulę, a
6: tak,
3: przywoził
6: Jarosławowi
3: Kaczyńskiemu.
6: Tak, ten argument też słyszałam, ale panie redaktorze, generalnie...
3: I na rzecz obecna Własego w ogóle nie odwołała też, więc on do dzisiaj kieruje tym
6: Instytutem Wojskowym. Oczywiście, ja stoję na stanowisku, że elity władzy oczywiście nie powinny być w takich sytuacjach traktowane wyjątkowo i zapewne każda z tych praw będzie wyjaśniona. Rozumiem, że się o tym przypomina, żeby trochę zneutralizować
3: ten problem,
6: który w tej chwili ma
3: dodać tu. Do krytykowania.
6: Ale ja nadal, szanowni państwo, ja przypomnę, specjalny salonik VIP, to jest jedna rzecz. Obsługiwani koledzy z Platformy Obywatelskiej. No to się jeszcze okaże, bo widzę, że państwo przyjęli strategię, żeby udawać, że to nie miało miejsca. Nie liczycie na to, że nie będzie dowodów.
3: Panie pośle, zaraz pan odpowie.
5: Ja spędziłem tydzień czasu za granicą i cały czas słuchałem informacji. I nagle dostawałem informację przez kilka dni, że jest jakiś, że na Sorze, dokładnie na Sorze jest jakiś salonik. Teraz się okazuje, że nie na Sorze, tylko w jakimś innym miejscu, że ktoś miał jakiś klucz do jakiegoś pokoju i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym poznać...
3: Dobrze, to wyjaśnijcie to po prostu.
5: Ale niech ci dziennikarze, którzy zajmują się tą sprawą, karty na stół, niech pokażą, jak nazwiska, niech ci ludzie się mają wykorzystać. A przestańmy Bogu ducha winną posłankę piekarską, pacjentkę onkologiczną oskarżać o korzystanie z jakichś specjalnych przywilejów, których nigdy nie miała w tym
3: szpitalu. Panie poseł, chwileczkę. Ja nikogo nie oskarżam. Przywołuję informacje, które podał portal Zero.pl, że oni dysponują dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia konkretnych polityków Koalicji Obywatelskiej, że przekazali je organom nadzoru. I teraz, czy to jest chwalebne, że takie dane wyciekły? Nie jest chwalebne. Natomiast wobec państwa, jego polityków, oczekiwania są szczególne. Więc wie pan dobrze, mówiąc, żeby wzywając do ujawnienia tej listy, że nikt tego nie zrobi, bo to byłoby złamaniem prawa. Więc być może wy powinniście ujawnić, może sami siebie powinniście zapytać, kto się tam leczył.
5: Takiego
3: i to ujawnić.
5: Tak? Przekazali te informacje?
3: Do NFZ-u, z tego co wiem, przekazali te informacje.
5: Chciałbym, żeby NFZ to potwierdziło.
6: Trzeci punkt. Ostatnie
3: zdanie, pani poseł.
6: Trzeci argument jeszcze. No to oczywiście kwestia tego pana doktora, lekarza, bez specjalizacji, zajmujący takie stanowisko, pracującego w kilku szpitalach, gdzie jak już wiemy, nie wszędzie mógł być. No, mamy do czynienia ze zwykłym złodziejstwem i to jest też sprawa, której naprawdę nie jesteście państwo w stanie przykryć. No, doktor bez specjalizacji, milioner, doktor, który sobie po prostu nie wiadomo jednym, jak i na podstawie czego wystawiał
3: doktor
6: faktury.
3: Doktor pracował w czterech placówkach, dwie dokładnie podlegają urzędowi miasta, ratuszowi stołecznemu w Warszawie, dwie samorządowi województwa, gdzie też rządzi Koalicja Obywatelska razem z PSL-em. W samym tylko Szpitalu Południowym w zeszłym roku przepracował prawie 4000 godzin. Biorąc statystycznie, wychodzi jakieś 11 godzin dziennie, wliczając to każdy dzień roku, łącznie ze świętami. Umówmy się, drodzy państwo.
5: Dramat.
3: Nie jest to możliwe. Joanna Mucha, jako specjalistka od zarządzania służbą zdrowia, bo pani takie studia kończyła. Jak pani to ocenia?
7: Nie. To już mój doktorat z ekonomii zdrowia. Studia zarządzania na Uniwerku Warszawskim. Ja sobie rozpisałam tę sytuację na tematy, więc to powiedziałabym tak, że najważniejszy temat jest oczywiście ten salonik VIP, czyli dostęp dla osób uprzywilejowanych. Zarobki nieadekwatne do przygotowania tego młodego lekarza. Prawdopodobnie oszustwo dotyczące czasu pracy. Powoływanie się na wpływy polityczne.
3: Co ma pani na myśli?
7: No, w tej chwili mówi się o tym, to się pojawia w mediach, że on się powoływał na wpływy polityczne wtedy, kiedy otrzymywał tę pracę. Więc opieram się na...
3: Formalnie nie powinien tej roboty dostać, bo nie miał specjalizacji. No, żeby kierować SOR-em, trzeba mieć specjalizację.
7: No, więc,
3: on robił
7: więc
3: dopiero specjalizację.
7: Pojawia się hasło powoływania się na wpływy polityczne. Brak nadzoru w szpitalu, brak nadzoru w systemie i każdy z tych tematów tak naprawdę można byłoby spokojnie przypisać też czas.
3: Ale wie pani, podam jeszcze jeden element. Mm-hmm. To znaczy my o tej historii dowiedzieliśmy się tylko dlatego, że on był radnym i składał oświadczenia majątkowe. Gdyby nie był radnym i byłby po prostu lekarzem, który pracuje w czterech placówkach i wystawia faktury za 1 600 000, to nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli.
7: Jasne, że tak. Ja mówię o tym od strony politycznej, tylko każdy z tych punktów, tak jak dotyczy Koalicji Obywatelskiej, tak w zwielokrotnionym wymiarze dotyczył rządów PiS-u.
3: W jakim sensie?
7: Czy powoływanie się na wpływy polityczne, czy jakiś uprzywilejowany dostęp do usług zdrowotnych, czy zarobki nieadekwatne do.
3: Dobrze, ale czy
7: te
3: historie, o których powiedziałem, czyli historia Jarosława Kaczyńskiego, historia Elżbiety Witek, mamy jeszcze Stanisława Karczewskiego, który twierdził, że jest zawodowym senatorem i wolontarystycznie pracuje w szpitalu, okazało się, że brał pieniądze za dyżury. Czy jest tych historii więcej? Bo pani mówi, że to było za rządów PiS-u częste, więc ja znam takie historie. Czy były jakieś inne jeszcze?
7: Myślę, że się będziemy tego dowiadywali.
3: Ale 2,5 roku, pani też była w tym rządzie, więc no, rządzicie dwa, czy rządziliście, bo pani jest
7: poza klubami koalicyjnymi. Ja mam wrażenie, że naprawdę wystarczająco dużo wiemy po tych 8 latach, żeby powiedzieć, że każdy z tych negatywnych zjawisk zdarzało się w zwielokrotnionym formie za czasów
3: państwo,
7: PiSu.
3: Tylko jak PiS dochodził do władzy, to ten człowiek, o którym mówimy, miał pewnie 20 lat.
7: Ja nie chcę bronić, ja chcę to pokazać pewnego rodzaju analizę politologiczną, tak? Bo ten problem, znaczy to, że władza jest uprzywilejowana, dla elektoratu PiSu w jakiś sposób jest zrozumiałe. Dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej nie. To jest nieakceptowalne.
6: Ja zaraz podam jeszcze jeden przykład.
7: Dlatego...
3: Pani uważa, że elektorat PiSu zgadza się na uprzywilejowanie władzy także w dostępie do usług zdrowotnych, a elektorat szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej nie, tak?
7: Uważam, że elektorat Koalicji Obywatelskiej nie jest w stanie zaakceptować żadnego uprzywilejowania władzy. I w związku z tym PiS potraktował to jak polityczne złoto. To jest ta różnica w podejściu do elektoratów i dlatego oni nie robią tego w trosce o pacjentów.
3: Ale mówi
7: oni
3: pani o krytyce Prawa i Sprawiedliwości tego, co się działo w szpitalu południowym,
7: tak? Mówię o tym, w jaki sposób PiS do tego dzisiaj podchodzi, dlatego że to nie jest w trosce o pacjentów. To jest w trosce o to, żeby wykorzystać to polityczne złoto. Notabene, gdybyśmy popatrzyli na polski system opieki zdrowotnej, to tych szpitali powiatowych, gdzie osobą prowadzącą ten szpital jest starosta i to starosta z PiSu, jest znacznie więcej.
3: Znaczy, większość szpitali w Polsce to są szpitale samorządowe.
7: Poczekajmy chwilę na to, aż będziemy się dowiadywali o tym, w jaki sposób uprzywilejowanie władzy wygląda w tych szpitalach.
3: No wie pani, tylko wolałbym usłyszeć konkret. Tu mamy konkret z Warszawy, który dotyczy Koalicji Obywatelskiej, bardzo dużych pieniędzy, drogich samochodów i saloników VIP, a pani mi trochę hipotetycznie mówi, co się dzieje w szpitalach powiatowych.
7: Ja myślę, że ta sytuacja jest bardzo rozwojowa, myślę, że jest bardzo obciążająca dla Koalicji Obywatelskiej i w odróżnieniu, proszę zobaczyć, jakie były reakcje PiSu, kiedy rządził i koalicji, która rządzi, w reakcji na tego typu sprawę, bo wspomniana pani Witek została szefową Komisji Etyki. Nie poniosła żadnych konsekwencji, została szefową partyjnej komisji etyki. Natomiast tutaj nie wiem, jakie jeszcze konsekwencje można byłoby wyciągnąć. Więc podejście do tej sprawy ze strony elektoratu PiSu i Platformy jest zupełnie inne i w związku z tym reakcja ze strony PiSu i Platformy jest zupełnie inna. Natomiast ostatnie zdanie na temat tego systemowego jakby rysu, bo pan w sumie chyba o to mnie zapytał. Brak nadzoru w systemie. Mówimy o tym, że lekarz średnio pracował tylko w jednym miejscu 11 godzin, 11,5 godziny. Przecież my mamy przepisy dotyczące czasu pracy lekarzy. Jeśli to jest etat, to jest 7,5 godziny dziennie.
3: Nie, on był kontraktowym lekarzem.
7: Tak, no ale
3: większość lekarzy już w tej chwili w Polsce pracuje na kontrakt.
7: Ale opt-out też jest, też ma limity. To jest też około tam 11 godzin, a on pracował jeszcze w kilku innych miejscach.
3: O kilkaset godzin rocznie dodatkowo.
7: Gdzie jest nadzór NFZ-u, który byłby w stanie, przecież wszystko wskazuje na to, że ten człowiek pracował w kilku miejscach jednocześnie. On nie ma umiejętności bilokacji. Dlaczego nasz system nie jest w stanie tego wyłapywać?
3: Ja mam też pytanie.
7: Ale jeszcze chwilkę.
3: Mówimy o
7: zarobkach lekarzy, o tym, że my nie mamy możliwości sprawdzenia zarobków lekarzy. Przecież mamy system podatkowy. Jak to nie możemy sprawdzić zarobków lekarzy? Chcieliśmy tego robić.
3: Rząd zmienia przepisy teraz, żeby po numerze PESEL móc ustalić, w ilu miejscach lekarze pracują i realnie zarabiają. Pani mówi o progach podatkowych. To nie jest takie proste, bo jeszcze spora część tych lekarzy, którzy mają kontrakty nawet w kilku miejscach, ma prywatne praktyki.
7: Oczywiście, że tak.
3: To też widać w tej chwili. Ja dokonałem lektury lekarzy, którzy są politykami, radnymi, wojewódzkimi czy powiatowymi, składają się majątkowe. Bardzo trudno rozróżnić, ile zarobili na państwowym, ile zarobili prywatnie. No nie zabroni pani prywatnie człowiekowi zarabiać nawet milionów.
7: Nie zabroni. Natomiast absolutnie, jeśli chodzi o prywatne, finansowane z prywatnych środków, więc oni
3: Oni składają jedno oświadczenie majątkowe i tam pani zobaczy duży dochód, ale nie wie pani, czy to jest dochód z
7: pieniędzy publicznych. Ale oświadczenie majątkowe jest jak najbardziej podzielone na te miejsca, w których zarabiamy.
3: Lekarze, którzy nie są radnymi, nie składają takich oświadczeń
7: Można to wychwycić, a system NFZ-owski powinien doprowadzić do tego, żeby lekarze się nie bilokowali, a niestety mam głębokie przekonanie, że niektórzy to robią, żeby czas pracy lekarzy był rzetelnie rozliczany i żeby ich wynagrodzenia były rzetelnie
3: rozliczane. Ja zapytam pana Dariusza Wieczorka. Był pan w rządzie, kiedy w rządzie także była poprzednia minister zdrowia Izabela Leszczyna i ona zapowiadała, że skończy z praktyką pracy w kilku miejscach jednocześnie. Chciała jednocześnie wprowadzić taką zasadę, żeby zarobki tego typu, jak ten młody człowiek zarabiał, nie były możliwe. Ona chciała ograniczyć zarobki na kontraktach. On pracował na kontrakcie. Do 40 tysięcy miesięcznie, do 48 wyjątkowych przypadkach unikatowych specjalizacji. On nie miał żadnej specjalizacji. I wyście, mówię o koalicji, pozbyli się Leszczyny, nic z tymi przepisami nie zrobiliście.
4: Tak, panie redaktorze, najpierw krótkie dwa odniesienia. Po pierwsze do pani poseł Różyckiej. Więcej wiary, bo ta sprawa musi być rozliczona i wyjaśniona i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo to ciąży na Koalicji Obywatelskiej, ale ciąży też na całej koalicji, bo prawda też jest taka, jak dzisiaj będziemy sobie mówili, co ten PiS robił i tak dalej, to przepraszam. Ja wchodziłem do tej koalicji jako przedstawiciel lewicy po to, żeby robić inaczej jak PiS, czyli mówiąc krótko, żeby tych wszystkich patologii nie popełniać, więc absolutnie się nie zgadzam z czymś takim, że dzisiaj nie wyjaśnimy tej sprawy i powiemy, dobra, zamiatamy pod dywan. No nie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to trzeba wyjaśnić.
3: No dobrze, natomiast ale panu podaję przykład. Zanim była afera, Leszczyna zgłaszała pomysły, które być może gdyby zostały wprowadzone, to takie przypadki były króciwe. Nic tam nie zrobiliście.
4: Potwierdzam, rzeczywiście to była bardzo poważna dyskusja dotycząca tego, co zrobić, bo myślę też te wnioski nasuwały się również po tym czasie covidowym. W tamtym czasie też te wszystkie analizy, bo wydaliśmy w sumie chyba ponad 50 miliardów więcej na te wszystkie covidowe przedsięwzięcia, na liczbowe rzeczy, kontrakty i tak dalej. I rzeczywiście o tym dyskutowaliśmy i to musi ulec zmianie. Stąd też jest ta czwórka marszałka Czarzastego. To są właśnie te elementy, na które zwracamy uwagę, o których już wtedy dyskutowano. Ja mam nadzieję, że obecnie minister zdrowia i Ministerstwo Zdrowia nad tym pracuje, bo w tym wszystkim też zwróćmy uwagę...
3: Pani minister w ogóle milczy w tej sprawie.
4: Dobrze, ale też zwróćmy uwagę, że tu jest błąd na błędzie, czyli dzisiaj ja bym był daleki od hejtowania lekarzy, natomiast zwracałbym uwagę na jedną rzecz. Ktoś musiał z tym lekarzem w tym południowym szpitalu podpisać tą umowę. Ktoś musiał zatwierdzić, tak, no sprawdzić, czy... Tak, ktoś musiał sprawdzić...
3: No zarząd był polityczny, kierował tym szpitalem,
4: czy on pracuje...
3: Była wiceminister zdrowia.
4: Dobra.
3: W pierwszych rządach PO-PSL.
4: Okej, to ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność. Ktoś musiał podpisać co miesiąc te papiery, że on pracuje 11 godzin codziennie w tym szpitalu. Ktoś musiał to zatwierdzić.
3: Zostali wyrzuceni, ale tak. To jest kwestia poświadczenia nieprawdy. No,
4: to jest oczywiście...
5: Ale będzie zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
4: To jest temat dalszy. Ktoś musiał wyrazić zgodę, no bo ktoś się musiał zapytać, czy on pracuje w innych placówkach, jak to wszystko wygląda.
7: Ale pytanie, jakie były radnym... Być może to było wszystko jakby zgodne z
4: konkursem,
7: który został ogłoszony.
4: Ale to jest wszystko w dokumentach. Tak. Podobnie jest, pan redaktor słusznie się pyta i Michał też o tym sygnalizował, no bo kwestie dotyczące, kto tam był, no przecież to w systemie NFZ-owskim, w systemie szpitala te nazwiska są. Ja uważam, że dzisiaj dajmy spokój już dziennikarzom, bo oni nieraz wymyślają różne rzeczy z całym szacunkiem, nie do końca być może potwierdzone i to powoduje, że
3: macie
4: dyskutujemy.
3: Wszystkie instrumenty, żeby to potwierdzić.
4: Dokładnie. I o to mi tylko chodzi. Ja mam wielki apel. Naprawdę NFZ, szpital, dysponuje wszystkimi dokumentami z imienia i nazwiska, kto tam w ostatnim czasie z usług tego szpitala korzystał i być może trzeba powiedzieć, dobra, trzeba powiedzieć, nieważne jaka choroba, ale z imienia, nazwiska powiedzieć, tak jest. Ten
3: a ja się stanie, jestem panem, z panem tu założyć, że nic takiego nie będzie miało miejsca.
4: No to jak nie będzie miało miejsca, to będziemy widzieli to na jakichś portalach czy w telewizjach i jak nie będzie miało miejsca, to będzie miało miejsce. No ja jestem
3: Marcin
4: pod tym
3: przekonany. Konfederacja.
8: Szanowni Państwo, przysłuchuję się tej dyskusji i wręcz przecieram uszy ze zdumienia, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest cały czas przerzucanie się tylko od 20 lat, bo PiS to, bo Platforma tamto, bo wy w COVID-zie to, bo wy respiratory, bo wy ten szpital, bo w samorządach, bo w powiatach.
3: Dobrze, to pójdźmy do przodu.
8: PiS-owcy. Tak, i pójdźmy do przodu. Afera pewnie zostanie rozliczona w sposób karny, zostaną złożone zawiadomienia do odpowiednich organów, do prokuratury, będą się tym zajmować, będą, mam nadzieję, wyciągnięte konsekwencje, bo ja jednak w organy państwa wierzę mimo wszystko. że będą skuteczne. Czy politycznie to zostanie rozliczone? Absolutnie nie. Nikt nie poniesie za to konsekwencji. Zostanie poświęcony jakiś radny dzielnicy, jacyś ludzie z politycznego zarządu szpitala.
3: Tak, kto to na zdaniem odpowiada politycznie?
8: Przewodniczący struktur warszawskich, pan Kierwiński, powinien zostać zdymisjonowany ze swojej funkcji ministra, powinien zostać wyrzucony ze struktur, Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji. Tak, tak to powinno się dziać.
3: Pan, to nie jest realne.
8: Tak, tak, to nie jest żart.
9: Pan co,
8: to nie
9: jest zarządzanie metropolią warszawską?
8: To nie jest, no właśnie widzimy jak tak zarządza. Tak, pan Rafał Trzaskowski bardzo się chwalił, jak w kampanii wyborczej, jeszcze pamiętamy, przecież wszyscy teraz śmieją się z tego nagrania, jak to on zarządza 10 szpitalami, wybudował jeden. No i właśnie widzimy, jak wybudował. To jest właśnie w cywilizowanej,
9: dojrzałej demokracji. Zarządzanie szpitalem.
8: Odpowiada za bezpośrednie zarządzanie.
9: Nadzorca, który podążą,
8: kto go wybiera? Kto ma na tym nadzór? Kto ma na tym nadzór?
9: Jak wiedział
8: kto tym, ma tak na tym nadzór? Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim.
9: No, ordynator, nie wiem. Proszę, nie żartuje,
8: to jest kłamstwo, bo Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim doskonale. Dostawał wiadomości bezpośrednio od ordynatora na komunikator WhatsApp, po czym ten ordynator został wyrzucony z pracy.
9: Z tego powodu?
3: Panie Marcinie, ja to muszę wyjaśnić, dlatego że, drodzy państwo, pojawiły się takie doniesienia portalu Zero, że do Rafała Trzaskowskiego rok temu zwrócił się dr Emil Jędrzejewski, który był ordynatorem w tym szpitalu, miał poinformować o tych nieprawidłowościach dotyczących Kasprzyka. Napisał wiadomość na komunikatorze, Trzaskowski poprosił o oficjalne doniesienie i tu się różnica pojawia, dlatego że pan lekarz, pan doktor twierdzi, pan Jędrzejewski twierdzi, że złożył takie pismo, urząd sprawdził i twierdzi, że tego pisma nie ma. I teraz tak, ja nie oceniam, jestem dziennikarzem, więc wiem, że informatorzy są różni. Natomiast z panem Jędrzejewskim jest kilka problemów. Przede wszystkim ma szpital, spór ze szpitalem południowym, domaga się 500 000. Szpital mu nie chce zapłacić, bo zarzuca mu, że wpisywał się na fikcyjne dyżury, a także dopisywał się do zabiegów.
9: Pan autorytet.
3: Pan Jędrzejewski jest pułkownikiem Wojska Polskiego, jednak na początku zeszłego roku został zwolniony z armii, to dlatego, że przestał się pojawiać w Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, gdzie miał armijny przydział i zdaniem szpitala, bo szpital się rozstał z nim, zdaniem szpitala zalegał ze sprawozdaniami do NFZ-u i skarżyli się na niego pacjenci. Jeszcze państwu jedną historię powiem, to jest historia ujawniona 5 lat temu przez Onet. Otóż kiedy wpadł naukowiec z Łodzi, który handlował dyplomami, pan Zbigniew D., to był naukowiec, który między innymi polskim piłkarzom miał fabrykować dyplomy. Ciekawe. To jednym z ludzi, który dostarczył mu zdjęcia do dyplomów dla Roberta Lewandowskiego, dostarczył mu właśnie pan Emil Jędrzejewski. To jest w materiałach śledztwa, które w tej sprawie się toczy. A zatem powtarzam.
9: No to dystans, nie, dystans.
3: Ja rozumiem, tylko
9: mieć,
3: jakby to nie oznacza, że cała historia jest nieprawdziwa.
9: Oczywiście.
3: Ale to oznacza, że trzeba zachować pewien dystans do informatora i do jego relacji, że on poinformował Rafała Trzaskowskiego.
9: Bardziej, że jest zainteresowany w dezinformowaniu.
3: Marcin Możdżonek.
8: Zawsze należy zachować dystans i pan redaktor ma tutaj absolutną rację. Ale skupmy się na sprawie, bo tak możemy rozmydlać ten temat.
3: Nie
8: rozmydlam. Sprawa jest bardzo zagmatwana, co widać, ale te informacje dotarły do prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego.
9: Nie dotarły.
8: I powinien się tym zająć. On zarządza, on bierze za to pełną odpowiedzialność polityczną przede wszystkim. Wiem, na czym polega praca w samorządzie. To wszystko było za jego zgodą. Jeżeli on o tym nie wiedział, to jeszcze gorzej świadczy o tym, jak on przecież zarządza. Im więcej tych nieprawidłowości, im więcej tych wątpliwości, które pan tutaj redaktor przytoczył, tym bardziej tą sprawą należało się zająć i to bezwzględnie wyjaśnić. A ile mamy takich jeszcze spraw? Ile z nich wyjdzie? Co teraz te kontrole i audyty mogą nam pokazać? Co trzeba ukryć? Co trzeba coś przykryć? Ilu jest radnych?
9: To jest skandaliczne, co pan robi w
8: tej chwili. Ile radnych dzielnicowych jest teraz?
9: Brak zaufania do państwa, do samorządu lekarskiego?
8: Brak zaufania do zarządzania. Kompletny brak zaufania do obecnej koalicji rządzącej, kompletny brak zaufania do zarządzania stolicą naszego kraju. Zadam pytanie, ilu radnych dzielnicowych jest w radach nadzorczych szpitali w Warszawie?
3: Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć.
8: Ale są czy nie? W nagrodę za to,
3: ostatnie zdanie, panie Mirosławie.
9: Podziały zonda krypto, które dostawały Fundacje Konfederacji.
3: Panie proszę, dobrze, ale nie rozmawiamy teraz o zonda krypto. Jak był program o zonda krypto, to rozmawialiśmy na ten temat.
9: Tak, bo pan może tutaj przyjeżdża, pan Sztyna udaje dziewicę, nie ma nic wspólnego.
8: Się nazywa obrona przez ośmieszanie się.
3: Mirosławia Stachowiak-Różecka, kończąc ten wątek, mamy jeszcze jeden ważny temat.
6: bo tu prawda pani poseł Mucha opowiadała, że to tak za PiS-u, takie tradycje, łączenie funkcji samorządowych z innymi i tak dalej. Tytuł z jednego z artykułów, znowu wracamy na Dolny Śląsk. Prezydent Wałbrzycha dorabia w szpitalu, zarobił setki tysięcy złotych od początku roku, szanowna pani. To jest norma w tym środowisku. To też była sytuacja, o której było głośno na Dolnym Śląsku, bo to też były ogromne pieniądze, jakie sobie na dyżurach
3: mówimy o prezydencie
6: nie oceniam,
3: z Platformy.
6: Bo to się skończyło tym, że sąd nie przyjął, jakby dowodów, więc tak naprawdę trudno
3: pani
6: powiedzieć
3: poseł,
6: winny,
3: to jest,
6: w każdym razie kwestia była taka, że też nie wiadomo,
3: ja czy rozumiem, był prezydentem, ale to jest poboczny
6: czy
3: wątek.
6: Był na
3: drodzy państwo,
6: w szpitalu, więc to jest norma. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bardzo ważną,
3: zdanie,
6: bo uciekła nam. Szanowni państwo, przypominam, w czasach Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tu do Darka Wieczorka, który był ministrem nauki, Prawo i Sprawiedliwość zwiększało liczbę miejsc na wydziałach medycznych. Z 6 tysięcy wskoczyło to do ponad 10 tysięcy. Pamiętam, jakie były awantury na Komisji Edukacji ze strony państwa środowiska, że to skandal, że powstają na przykład wydziały medyczne w Zielonej Górze czy w Kaliszu, żeby
3: pani
6: było
3: poseł,
6: więcej
3: pani
6: lekarzy.
3: Poseł, jednym,
6: to też jest skutek tego, co teraz obserwujemy.
3: Jednym z problemów, drodzy państwo, kończę.
4: Tam, gdzie miały powstać, powstały. To już chcę oświadczyć.
3: Jednym z problemów rosnących płac jest to, że rzeczywiście w Polsce lekarzy jest za mało, bardzo mało. Jesteśmy
7: w... To się zmieni w ciągu kilku najbliższych lat. Rzeczywiście powstały nowe wydziały. Rzeczywiście mamy bardzo dużą liczbę studentów.
3: Dobrze, pani poseł, tylko skończę zdanie, ale jednocześnie na przykład zwracam uwagę, że samorząd lekarski, ale też pan prezydent posłucha samorządu lekarskiego, blokuje otwarcie większe. Na przykład dla medyków ze wschodu, pan prezydent zawotował ustawę, która ułatwiała ze względów językowych takie wejście do zawodu zupełnie niedawno. Przejdźmy do drugiego tematu, jeżeli mówimy o panu prezydencie. Bardzo proszę.
2: To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Bo prezydent zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego, który jest najwyższym polskim odznaczeniem, Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Posłuchajmy prezydenta.
10: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz. Polska pozostaje gotowa do współpracy z Ukrainą.

0: totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli.
1: Zełenski opublikował zdjęcia, na których wysyła order Orła Białego przez ukraińskiego prywatnego operatora przesyłkowego Nowa Poczta i napisał też tak: uważaliśmy, że to narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku order Orła Białego, tak wtedy mówiono, dziś odesłałem order panu prezydentowi Polski. Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostawać w rękach Katarzyny II, Benito Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my w Ukrainie nie będziemy z tym polemizować, oświadczył Zełenski, nawiązując do tych niechlubnych postaci z bliższej lub dalszej przeszłości, które są damami lub kawalerami tego orderu. Michał Szczerba.
2: Jestem najgorzalszym krytykiem decyzji prezydenta Zełenskiego. Uważam, że ona była jednym z największych kardynalnych błędów tej prezydentury. Natomiast my jesteśmy polskimi politykami i powinniśmy oceniać reakcję prezydenta Nowrockiego. Ona była niewłaściwa. I ona w tych naprawdę była dolewaniem oliwy do ognia. I pan redaktor jeszcze tego o tym nie wspomniał, ale ma to również reakcje związane z przekazaniem orderów, które otrzymał i pan prezydent Kuczma, i pan prezydent Juszczenko.
1: Proszę państwa, poza Zełenskim, jeśli pan pozwoli, poza Zełenskim od różnych polskich prezydentów, trzech ukraińskich prezydentów, Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, takie ordery na przestrzeni lat otrzymali, oni wszyscy jak jeden mąż.
2: Tak, ja pamiętam.
1: Ordery zwrócili, Kuczma napisał: palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien oślepiać na tyle, byśmy nie dostrzegali realnego obecnego zagrożenia ze strony imperialnej siły na wschodzie. Poroszenko nie bez powodu Karolowi Nawrockiemu pogratulował już były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Kreml zawsze przyklaskuje wszystkim, co osłabia jedność Ukrainy z Polską.
2: No tak, na razie jedynym osiągnięciem tej trudnej sytuacji, w której pan prezydent Nawrocki nie potrafił się odnaleźć, jest to, że będzie miał fanklub, który mu zakłada Miedwiediew w Moskwie, ale sprawa jest absolutnie poważna. Również dlatego, panie redaktorze, że za kilka dni odbywa się w Gdańsku konferencja międzynarodowa z udziałem 40 kilku delegacji rządowych dotycząca odbudowy Ukrainy.
1: Miał Zełenski przyjechać, nie wiadomo czy przyjedzie.
2: Mam nadzieję, że przyjedzie, bo uważam, że ta sprawa jest bardzo ważna również z punktu widzenia Polski i polskich interesów. I uważam, że to, co robi pan prezydent Nawrocki, mając świadomość wielkiego wydarzenia, którego Polska jest organizatorem i gospodarzem, podejmuje w piątek decyzję, mimo tego, że obiecywał, że da czas stronie ukraińskiej na odniesienie się do sprawy i na weryfikację i być może cofnięcie tej błędnej, skandalicznej decyzji, on po prostu konsekwentnie, mam wrażenie, podgrzewa emocje społeczne, podgrzewa polaryzację, podgrzewa niezgodę i jest to konsekwentne szkodnictwo. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie pierwsze, bo przecież mieliśmy do czynienia z SAFE, mieliśmy do czynienia z aferą kryptowalutową, mieliśmy do czynienia z tym, że
1: dobrze, ale
2: prezydent...
1: Nie budujmy do całego katalogu, ja go znam, słuchacze, widzowie też go znają.
2: A to jest recydywa prezydenta Nawrockiego.
1: Dzisiaj relacje między Polską a Ukrainą są najgorsze od wybuchu wojny.
2: Tak, no to są też te relacje, które...
1: Pani Joanna Mucha, bardzo proszę.
3: No tak, ale jeśli mamy do czynienia z ludźmi... Ja myślę, że pan prezydent Nawrocki powinien mieć hasło swojej prezydentury: wybieram przeszłość.
1: Nawiązuje kosztem pani do hasła Aleksandra Kwaśniewskiego, tylko ze zmianą jednego słowa na przyszłość.
3: Nie nawiązuje. Pan prezydent Nawrocki wszystko, co robi, robi tak, jak gdyby przeszłość była dla niego najważniejsza na świecie i która
1: A nie jest ważne to, w jaki sposób Ukraińcy odnoszą się do tej trudnej przeszłości w relacjach z Polską?
3: Ja jestem ogromną krytyczką, zresztą mówiłam o tym publicznie. Ogromnie krytycznie odnoszę się do tego.
1: To co Nawrocki powinien pani zdaniem zrobić, żeby nie doprowadzić do takiego nakręcania się? Bo to ewidentnie jest nakręcanie. On odebrał order, wszyscy ukraińscy prezydenci, jak jeden mąż, chociaż relacje między nimi są umysł najdelikatniej napięte Zełenski najchętniej by wpakował Poroszenkę za kraty. Jak jeden mąż zachowali się zgodnie i odesłali ordery.
3: Problem polega na tym, że pan prezydent Nawrocki prowadzi swoją bieżącą politykę polegającą na tym, że chce przyciągać elektorat Konfederacji kosztem naszych relacji międzynarodowych.
1: Dobrze, ale pytam, co mógł zrobić w tej sytuacji nadania nazwy bohaterów UPA jednej z jednostek?
3: Jest bardzo wiele różnego rodzaju narzędzi. My mamy formaty współpracy z Ukraińcami w wielu różnych miejscach. Wystarczyło porozmawiać z rządem i pomyśleć o tym, jakie formaty będziemy zamykać, albo przymykać, albo ograniczać. I w ten sposób...
1: Przemysław Czarnek na przykład mówi...

0: dopóki nie zmienią nazwy jednostek, powinniśmy wstrzymać pomoc militarną.
1: To jest kolejne, znaczy my dzisiaj mamy do czynienia z wielką grupą polityków, którzy wykorzystują przeszłość do prowadzenia swojej polityki bieżącej. Notabene mam takie głębokie przekonanie, że te 30 dobrych lat Polski było dlatego dobre, że przewodzili nami politycy, którzy wybierali przyszłość i potrafili wytłumaczyć bardzo trudne czasami wybory polityczne, których podejmowaliśmy. Dzisiaj mamy jedną część sceny politycznej, która wybiera przeszłość albo traktuje ją instrumentalnie i drugą część, która się poddaje szantażowi.
0: Proszę Państwa, proszę się nie gniewać.
1: Order Orła Białego stał się rekwizytem w bieżącej polityce pana prezydenta Nawrockiego. Order, który jest dla nas świętością.
0: Dobrze, ale
1: teraz, kto, damy, przyznamy komuś order Orła Białego. Ale na jaki czas przyznajecie mi ten order Orła Białego? Tak. Błędem było przyznanie orderu Orła Białego.
2: Nie weźmie żadnego orderu Nawrockiego więcej.
1: Błędem było przyznanie orderu Orła Białego przez prezydenta Dudę.
0: Zeleńskiemu, 23
1: roku. Dlatego, że nie przyznaje się orderów w trakcie wojny. W trakcie takich turbulentnych czasów. Po prostu tego się nie robi. Duda chciał sobie swoje własne ego.
0: Nie pamiętam, tylko że przypamiętam tamten nastrój, to był rok po wybuchu wojny. Nikt tego właściwie nie krytykował. Natomiast, drodzy Państwo, to Państwo jako polityków z takim
1: ale
0: pytaniem.
1: Ale nie robi się tego w takim
0: generalnie Polska i Polacy ponieśli duże i finansowe, i emocjonalne nakłady, żeby pomóc Ukrainie. I teraz, kiedy ta wojna tak czy inaczej zbliża się do jakiegoś końca, widać jakieś próby negocjowania, próby domykania i państwa Zachodu raczej przygotowują się do udziału w odbudowie Ukrainy, my na koniec rozpętujemy wojnę, która doprowadzi do tego, że na takim zakończeniu nie będziemy mieli wpływ na to, jakim kompromisem kończy się ta wojna.
1: Ile kontraktów na odbudowę Ukrainy stracimy ze względu na to, w jaki sposób zachowuje się w ostatnich tygodniach pan prezydent Nawrocki? Ile nasza polska gospodarka straci, dlatego że facet uprawia swoją bieżącą politykę?
3: Jak mówi pani o kontraktach, to ja odsyłam do sytuacji, w jakiej jest polskie przedsiębiorstwa w relacji z miastem Lwów, gdzie nie może odzyskać ani sprzętu, ani pieniędzy i to jest taki przykład, z którego też powinniśmy wyciągać wnioski. To jest jedna sprawa. Druga, jeżeli pan, panie pośle, mówi, że pan prezydent Nawrocki to sojusznik Putina, w tej sprawie sojusznikiem Putina w takim razie...
2: Nie użyłem tego nazwiska
0: Mówił o fanklubie Medwiediewa.
3: Jest niewątpliwie Zełenski, bo szanowni państwo, nie bądźcie naiwni, Zełenski dobrze wiedział, co robił i zrobił to, bo mógł sobie na to pozwolić, ponieważ my przez lata byliśmy właśnie tą stroną bardziej wrażliwą. Zawsze rozumieliśmy...
0: Ale to wy też jako rządzący Prawo i Sprawiedliwość.
3: Zawsze było tak, że jest wojna, odłóżmy te sprawy.
0: Ale proszę się nie gniewać, pani poseł, ale ja wielokrotnie na ten temat rozmawiałem z Lechem Kaczyńskim. Proszę. On miał też takie podejście do Ukrainy.
3: No dobrze, ale żeby była jasność. Popieram, absolutnie uważam, że to była bardzo dobra decyzja prezydenta Nawrockiego, że odebrał ten order.
2: A
0: decyzja Dudy z 23 roku była dobra czy zła?
3: Jestem zwolenniczką i popieram nadal wspieranie Ukrainy w tej wojnie. To są dwie różne rzeczy. Szanowni Państwo, za chwilę Ukraina, bo już się rozpoczął pierwszy krok, będzie starać się o akces do Unii Europejskiej. Z całym szacunkiem muszą wiedzieć, że nie będzie naszej zgody na to, żeby byli członkiem Unii Europejskiej, jeśli w końcu nie uporamy się z historią ofiar Polaków 120
0: Dobrze, pani poseł, ale jedna rzecz, pani poseł, ale jest to dowód, pani poseł, jest to dowód klęski naszej dyplomacji i za waszych czasów.
3: A jeśli pani pozwoli, nie był ostatni wagon
0: jeśli pani pozwoli, jeśli pani rozmawiamy,
2: znowu symbolem,
0: drodzy państwo,
3: przepraszam,
0: i za waszych czasów, i teraz, jednak nie potrafimy po pierwsze zablokować takiej decyzji Zełenskiego, a nawet jeśli ją podejmuje zakulisowo, nie potrafimy doprowadzić do zmiany, tylko robimy akty strzeliste.
1: Wykorzystując nasze narodowe świętości.
3: Ale nie mamy wyboru. To znaczy w tej sprawie nie mamy wyboru. Dobrze zrobił pan prezydent. Dobrze, Ukraina będzie mówić o wejściu do Unii Europejskiej.
0: Schröderowi powinien
3: panie redaktorze,
0: pani poseł,
3: Ukraińcy
0: pytam.
3: Mieli naprawdę różne inne nazwiska.
0: Pani poseł, czy Schröderowi powinien też odebrać?
3: Być może, Mussoliniemu, ale teraz jesteśmy Katarzynie w innym miejscu, drugiej. No to jest też relatywizowanie, no proszę.
0: Nie, no pytam, no.
3: Jeśli mogę skończyć myśl. Szanowni Państwo, naprawdę, Zełenski mógł wybrać wielu innych bohaterów ukraińskich, Petrule czy innych, proszę bardzo, on wiedział, co robi, to znaczy to był ten krok za daleko. Polacy dalej zgodziliby się na to, żeby odkładać tę sprawę na później,
1: ale
3: po wojnie.
1: Dariusz Wieczorek.
3: Ale on w tym
1: tylko
3: momencie
1: reakcja
3: tą decyzję
1: jest absolutnie
3: przerwał jednostkę imieniem Bandery, to jest po prostu...
0: Dariusz, ale Wieczorek, Lewica, drodzy Państwo.
1: Tylko reakcja jest.
0: Minister Wieczorek, drodzy Państwo.
3: Polacy popierają tę decyzję.
0: Pani poseł, Dariusz Wieczorek.
4: Szanowni Państwo, do... zastanówcie się, o czym my w ogóle dyskutujemy. Tam umierają setki tysięcy ludzi, setki tysięcy Ukraińców. Trwa regularna wojna. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, co tam się dzieje. W Ukrainie są też wewnętrzne problemy, też prowadzą swoją politykę.
0: Powinniśmy przymykać oko na to,
4: o czym,
0: tak?
4: Nie wiem. Nie mówię o przymykaniu oka, bo było wielkim błędem to, co się stało, jeżeli chodzi o nadanie tej nazwy, ale przypomnę tylko, że ten sam prezydent jako szef IPN-u mówił bardzo prosto. Każdy naród ma prawo do swoich bohaterów i do
0: mówimy
4: kreowania swoich
0: bohaterów. Mówimy o wypowiedzi Karola Nawrockiego tydzień temu państwu prezydentowi.
4: Dokładnie, więc...
5: Ale bierze za to odpowiedzialność.
4: Bierze za to
5: zgadzamy się co do tego.
4: Absolutnie, prawo, absolutnie bierze za to odpowiedzialność.
0: Karol, jeśli pan pozwoli, Karol Nawrocki, jako szef IPN-u, mówił, że oczywiście krytycznie podchodzi do bohaterów UPA, OUN, ale Polska nie powinna bohaterów Ukrainie układać.
4: No więc jestem absolutnie zaskoczony taką decyzją w takiej sytuacji, bo rozumiem, że to pogrożenie, które miało miejsce, że rozważa coś takiego, jest okej, ale od tego jest polska dyplomacja. Trzeba było wykonać po prostu telefon, zapytać się, z czego to wszystko wynikało. Jak możemy z tej sytuacji wyjść, żeby tutaj nie napinać tych stosunków polsko-ukraińskich. Natomiast ja mam wrażenie, że tu niestety zwyciężyła polityka i to, co...
1: Bieżąca.
4: To, co bieżąca polityka i nagle przedstawiciele pana prezydenta i PiS-u mówią, świetnie się stało, dobrze się stało. No bo za tydzień jest to wydarzenie w Gdańsku.
0: Ta konferencja.
4: W związku z czym ja mam wrażenie, że dzisiaj pan prezydent to zrobił, bo mówicie, nie miał wyjścia, nie miał wyjścia. No miał proste wyjście. Prezydent Zełenski przyjechałby do Gdańska, bo w mojej ocenie, gdyby nie było tego wydarzenia, przyjechałby do Gdańska. Panowie by siedli sobie, tak jak to w takiej poważnej sytuacji powinno wyglądać, siedliby sobie w saloniku, w cztery oczy
0: porozmawiali. Dlaczego Karol Nawrocki by to zrobił panu?
4: Dlatego, że chce zablokować tą konferencję. Chce eskalować ten konflikt. Nie chce, żeby temu rządowi coś się udało. No, zdaje sobie sprawę z tego, co robi pan prezydent od tych dwóch lat. Blokuje po prostu wszystkie działania polskiego rządu i tego nie ukrywa.
0: Marcin Moszczonek.
4: Więc dokładnie po to. Im gorzej, tym lepiej. To jest
0: jako jeden z niepolityka.
4: Natomiast ostatnie zdanie. Jest takie polskie przysłowie. Nie życzę temu panu prezydentowi, ale kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.
0: Jak Lewica mówi o piekle, to ja się przenoszę do Marcina Moszczonka. Bardzo proszę.
5: Dlaczego?
2: Piekło.
0: Jako jeden z... Ma pan kontakt z prezydentem? Pan rozumie tę decyzję?
6: Tak. Szanowni Państwo, decyzja prezydenta była jedyna słuszna. Nie miał prezydent wyjścia. Co by było, gdyby prezydent się z niej wycofał? Przypominam, że politycy ukraińscy to są posowieccy w mentalności posowieckiej polityki. Oni rozumieją język siły, wymiany, transakcji, niczym więcej.
0: A gdzie my jesteśmy
6: Wołodymyr Zełenski...
0: Ale gdzie my jesteśmy po tej wymianie? To znaczy jesteśmy tak, ordery, wszystkie ukraińskie ordery Orła Białego wracają do Polski.
6: To, o czym powiedziałem, świadczy tylko tak. Wołodymyr Zełenski naciągał strunę od bardzo dawna. Aż w końcu ta struna pękła i moim zdaniem przelicytował. Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem tych bohaterów UPA celowo. Zrobił to intencjonalnie po to, żeby mieć wytłumaczenie przed światem Zachodu. Zobaczcie, ci Polacy, oni znowu coś tam...
0: Czy to była jego prowokacja, pana zdaniem?
6: Uważam,
0: tak?
6: Z całą pewnością. Yes. Oni tam cały czas podnoszą kwestie, krzyczą, zobaczcie, zostawmy już tych Polaków. No pomogli, na początku to pomogli, ale ja tu potrzebuję teraz odbudowy Ukrainy, te najlepsze kąski i tak kraje zachodniej Europy dostaną, a my co najwyżej? Donieck, Ługańsk, kto to będzie robił? Jak my teraz nawet nie potrafimy zadbać o własnych przedsiębiorców.
1: Zabrujcie dalej, to może coś dostaniecie.
6: Ale jakie eskalujcie? Przecież Wołodymyr Zełenski już dawno, Ukraina już dawno podjęła decyzję, że to Europa Zachodnia będzie odbudowywała Ukrainę.
2: Podjął decyzję.
0: Dobrze, ale to pan uważa, to pan uważa, że ta konferencja w przyszłym tygodniu w Gdańsku, to co, ona była fikcyjna w sprawie odbudowy Ukrainy?
6: Będzie, ale to są różnego rodzaju gesty w polityce międzynarodowej. To, co Zełenski tutaj przelicytował...
2: To nie jest symboliczna konferencja, to jest praktyczna konferencja.
6: Proszę, Marcin Moszczonek. Zająć się sobą.
0: Nie, panie proszę, nie odsuwajmy się między sobą.
6: Wołodymyr Zełenski przelicytował, bo cały świat dowiedział się o Wołyniu. nie chodzi mi tutaj o aspekty polityczne, ale cały świat dowiedział się o tej strasznej zbrodni ludobójstwa, jakiej dokonali Ukraińcy na Polakach.
0: I czyli pan uważa, że jest, przepraszam, że w sensie edukacyjnym to jest pewien zysk z tej sytuacji, pan uważa, tak?
6: To jest zysk. Ja uważam, że cała ta sytuacja z odebraniem tego najwyższego naszego odznaczenia jest bardzo korzystna dla Polski, dla polskiej racji stanu, ponieważ zaczynamy grać z Ukraińcami twardo, zaczynamy myśleć transakcyjnie i w końcu nareszcie...
0: To jaki jest następny krok w tym myśleniu transakcyjnym, pana zdaniem?
6: Następny krok.
0: No, jak jest myślenie transakcyjne, to już medale pooddawane. Zresztą nie tylko prezydenci oddali.
4: Jeżeli
3: nie, drodzy państwo, nie, jeśli pani, do Unii Europejskiej musi być jednogłośna.
6: Co zyskaliśmy, panie redaktorze, na tej bezinteresownej pomocy? Rozmawialiśmy zresztą tu w studio, zgadzamy się co do tego, że zdaliśmy test z człowieczeństwa, ale też w polityce międzynarodowej nie ma emocji, nie można być naiwnym.
0: Dobrze, ale jaki jest następny krok, pana zdanie? Powinniśmy co blokować negocjacje Ukrainy z Unią Europejską, które tydzień temu się zaczęły?
6: Ale dopiero pierwszy klaster negocjacyjny został otwarty. To jest dwie dekady zajmie, zanim w ogóle jakieś rozmowy przyjdą. Przecież przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej jest absolutnie niemożliwe.
0: Po jednym zdaniu, ale krótko proszę.
2: Orban zabagnił relacje węgiersko-ukraińskie. Niech pan zobaczy na postawę Petera Madziara. On konsekwentnie uzyskuje kawałek po kawałku sprawy, na którym Węgrom zależą. Potrafi negocjować. Karol Nawrocki w tym przypadku kazał się całkowicie nieprezydencki, nieskuteczny, niesprawczy i doprowadził tak naprawdę do konfliktu. To jest konflikt w tej chwili Nawrocki, Zeleński, a ofiary rzezi wołyńskiej gdzieś są w oddali.
1: Proszę zauważyć, że Konfederacja zawsze mówi o tym, że jakieś decyzje, które zapadają w Polsce, są polską racją stanu. Wtedy, kiedy z tych decyzji cieszy się Rosja? Zawsze tak jest.
0: Joanna Mucha, Marcin Marzonek, Dariusz Wieczorek, Michał Szczerba, Mirosława Stachowa, Kurzowska byli moim państwem.
4: Dziękujemy. Dziękuję. Dobrego.
7: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: 4. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zakończyła się pierwsza runda amerykańsko-irańskich negocjacji w szwajcarskim Bürgenstock, poinformowali przedstawiciele Pakistanu i Kataru, którzy są mediatorami w rozmowach. Obie strony przyjęły tak zwaną mapę drogową w celu osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie zakończenia wojny w ciągu 60 dni. Przez cały tydzień będą trwały rozmowy zespołów technicznych, przekazali mediatorzy. Jak poinformowali, Teheran i Waszyngton uzgodniły utworzenie z Bejrutem komórki do spraw rozwiązania konfliktu w celu zaprzestania działań wojskowych w Libanie. Obie strony zgodziły się też na utworzenie linii komunikacyjnej, tak by uniknąć incydentów i nieporozumień i aby zapewnić bezpieczny przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormus. Niemal 1500 razy strażacy byli wczoraj wzywani do szkód wyrządzonych przez wiatr i ulewy. Najpoważniejsze akcje były w miejscowości Banie w zachodniopomorskim, gdzie drzewo przewróciło się na szkołę, zniszczyło dach i kawałek ściany, a także Wełku na Mazurach, gdzie z jednego z budynków wiatr zerwał część dachu. Burze nad Polską powoli będą zanikały, podaje IMGW. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie. Od jutra ma być już spokojnie w całej Polsce. Upały dziś także już nie tak piekące jak wczoraj i nie wszędzie. 30 stopni może być na termometrach na Podkarpaciu. Przy takiej pogodzie i prażącym słońcu nie wychodzimy z domów bez wody i bez nakrycia głowy. A co jeszcze robić, by nie dać się gorącu? O tym z medykami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Dużo pijemy, nie pomijamy też posiłku. Zamiast ciężkich sosów warto przejść jednak na chłodniki czy lekkie sałatki. Unikamy pełnego słońca. Może być zabójcze, zwłaszcza dla osób schorowanych, mówi mi ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
2: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia. Ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby.
1: W razie bólu, zawrotów i zasłabnięć od razu kontaktujemy się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Według prognoz upały z pełną mocą wrócą pod koniec tygodnia. Nie udało się odnaleźć mężczyzny, który w sobotę wpadł do wody na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. WOPR, policja i jednostki ratownicze szukały go wczoraj przez cały dzień. Jak wiecie z wiadomości, zaginął podczas burzy, pływając z kolegą na deskach SUP.
3: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
0: Mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Według nieoficjalnych informacji zaginiony mężczyzna nie założył kamizelki ratunkowej. Kancelaria Karola Nawrockiego komentuje masowe oddawanie orderu Orła Białego przez ukraińskich polityków. Ukraińskie władze oddają polskie odznaczenia lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk, napisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak wiecie z naszych wiadomości, po tym jak order Orła Białego odesłał Nawrockiemu Zełenski, to samo zrobiło trzech byłych prezydentów Ukrainy. A odebranie orderu Zełenskiemu przez Nawrockiego krytykują politycy z rządzącej koalicji. Jakie mają argumenty? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Według rządzących decyzja o odebraniu orderu odbije się także na polskich firmach, które chciałyby brać udział w odbudowie Ukrainy. Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że prezydent Nawrocki prowadzi wojnę z rządem kosztem relacji z Ukrainą.
5: Że chce zablokować tę konferencję, chce eskalować ten konflikt. Nie chce, żeby temu rządowi coś się udało.
4: Zdaniem rządzącej koalicji pod znakiem zapytania jest też sam udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.
0: Szef MSZ Ukrainy stwierdził, że prezydent Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się w ostatnim czasie wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą. Pentagon jest zainteresowany utworzeniem stałej bazy wojsk USA w Polsce. Decyzji jeszcze nie ma, choć ruszyła już debata o tym, gdzie konkretnie mieliby stacjonować Amerykanie. Kolejne samorządy oferują swoje propozycje. A szczegóły zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Największe szanse mają Dolny Śląsk i Wielkopolska, choć Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że szybko dokładnego adresu stałej amerykańskiej bazy nie poznamy.
7: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
6: Ostatecznie zdecydują zapewne sami Amerykanie, wybierając z kilku propozycji. W grze są m.in. dolnośląskie Bolesławiec i Legnica. W tym drugim mieście przez lata swoją polską kwaterę główną miała Armia Czerwona. To byłoby symboliczne, gdyby po latach w małej Moskwie pojawili się Amerykanie. Zachwala na swoich mediach społecznościowych prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
0: Koszt postawienia bazy rząd szacuje na kilka lub nawet kilkanaście miliardów złotych. Warszawa usunie polityków z rad nadzorczych szpitali. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski reaguje na aferę w Szpitalu Południowym, gdzie SOR-em zarządzał młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W Radzie Nadzorczej szpitala także byli politycy KO. To nie jedyny taki przypadek w spółkach warszawskich i mazowieckich, komentuje Jan Mentzfel, radny Warszawy z Miasto Jest Nasze.
8: To jest chociażby kwestia Szpitala Brudnowskiego, gdzie członkami Rady Nadzorczej są radny Miasta Stołecznego Warszawy Michał Matejka z Koalicji Obywatelskiej, radny dzielnicy Ursynów Tomasz Krasowski, też z Koalicji Obywatelskiej. To jest na przykład Centrum Rehabilitacji Stocer, gdzie członkiem Rady Nadzorczej jest radny Jarosław Jóźwiak, zastępca burmistrza dzielnicy Wola Adam Hać jest członkiem Rady Nadzorczej Szpitala Wolskiego.
0: Prawdopodobnie dziś zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. W składzie mają znaleźć się niezależni urzędnicy i eksperci medyczni. Wszyscy nowi członkowie zostali już zaakceptowani przez ratusz. Muszą jeszcze dosłać wymagane dokumenty. Dwa schrony przeciwatomowe i przeciwlotnicze z czasów zimnej wojny można zwiedzać w Nowej Hucie. Zostały przejęte i odnowione przez Muzeum Krakowa. Jeden z nich mogli jako pierwsi zobaczyć dziennikarze, wśród których był reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Do schronu wchodzi się przez ciężkie pancerne drzwi. W trzech tak zwanych komorach ochronnych można zobaczyć m.in. oryginalne drewniane prycze, a także agregat filtrowentylacyjny z ręczną korbą, której nie mogłem się oprzeć.
10: Które miało służyć do zapewnienia osobom potencjalnie przebywającym w schronie świeżego powietrza.
9: Proszę bardzo, świeże powietrze jest. Kary nie dostałem, bo przy wielu eksponatach jest naklejka można dotykać, co też odróżnia to muzeum od innych. Nowa Huta, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W Nowej Hucie jest około 250 schronów z czasów zimnej wojny. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Zabrze, październik 2016 roku. 51-letni mężczyzna na wózku inwalidzkim zostaje zamordowany we własnym łóżku przez 19-latka, któremu dał dach nad głową, jedzenie i szansę na nowy start, a który nie zrobił mu niczego złego, poza tym, że powiedział, że ma się wyprowadzić. W tym odcinku opowiadam historię pana Jana z Zabrza, człowieka życzliwego, spokojnego i całkowicie bezbronnego. Oraz historię chłopca z Żuromina, który przez 2 miesiące korzystał z jego gościnności, a pewnej nocy wziął do ręki młotek i zaatakował go podczas snu. Opowiadam także o 16-latce, której rola w tej zbrodni przez długie miesiące była przedmiotem kłamstw, manipulacji i zmiennych zeznań. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Jest poniedziałkowy poranek w centrum Zabrza i Jan wstaje tak jak zwykle. Powoli, bo inaczej się nie da. Bo wózek czeka przy łóżku i najpierw trzeba się na niego przetransferować. I to jest ta czynność, która w dawnym życiu trwała sekundę, a teraz jest niestety czymś, o czym trzeba myśleć. Jan ma 51 lat. Mieszka sam w mieszkaniu przy ulicy Sierotki. Zna każdy centymetr tej przestrzeni. Wie, gdzie jest próg, wie, jak manewrować między meblami i wie, co może zrobić sam, a do czego potrzebuje pomocy. Przez 8 lat, po dwóch wylewach, nauczył się żyć w tym ciele i w tej przestrzeni. I choć nie jest to życie, które by sobie sam wybrał, to jest jego życie i Jan nie marnuje go na żal. Tego ranka ktoś jest w jego mieszkaniu. Bartłomiej, 19-latek z Żuromina, który mieszka tu od 2 miesięcy. Śpi w drugim pokoju. Przyszedł tu latem, bo Ryszard, brat Jana, zaproponował mu to miejsce. A Jan się zgodził. Zresztą był bardzo szczęśliwy, że będzie miał towarzystwo. Poranek był spokojny. Bartłomiej i Jan nie są ze sobą w konflikcie, zresztą nigdy nie byli. Relacja między nimi jest koleżeńska, lekka, bez jakichkolwiek napięć. Bartek przyniesie kawę albo herbatę, kiedy tylko Jan o to poprosi, albo zrobi coś prostego, kiedy trzeba. Nie robi tego chętnie, ale robi. Po południu do mieszkania przy ulicy Sierotki przychodzą Ewa Woźniak i jej córka Natalia. Ewa jest partnerką Ryszarda. Gotuje każdego dnia dla całej rodziny, a Jan jest jej częścią. Dostaje obiad tak samo jak wszyscy. Dziś też przyniosła zakupy i jedzenie. Wchodzą do środka, rozpakowują siatki, rozmawiają z Janem. Jest herbatka, jest rozmowa, w zasadzie o niczym szczególnym, po prostu o tym, co słychać, co będzie się dziać w tygodniu, jak on się czuje, a Jan czuje się dobrze. Jest w tym pewna zwykłość, która sprawia, że trudno sobie wyobrazić, że cokolwiek mogłoby się zmienić. Ta sama kuchnia, te same kubki, te same twarze. Ewa i Natalia siedzą z Janem do mniej więcej godziny 20. Potem zbierają się do wyjścia. W mieszkaniu więc zostają Jan i Bartłomiej. O 20:30 Jan odbiera telefon od swojego brata. Ryszard dzwoni do niego praktycznie każdego wieczoru. To ich rytuał. Krótka rozmowa, sprawdzenie, czy wszystko w porządku, kilka słów o tym, o tamtym. Jan zawsze oddzwania, jeśli nie odbierał. Tak już po prostu jest od lat. Tego wieczoru odbiera od razu. Rozmawia z bratem, mówi, że czuje się dobrze, leży w łóżku i zamierza pooglądać telewizję, a potem już pójść spać. Nic szczególnego, po prostu zwykły, normalny wieczór. Bracia żegnają się i mówią, że skontaktują się ze sobą jutro. Jan odkłada telefon, włącza telewizor, za oknem już robi się ciemno, jest październik, Zabrze, wieczory są długie, w mieszkaniu jest ciepło i kilka godzin później, około północy, jeden z sąsiadów kamienicy słyszy dźwięk wydobywający się z mieszkania Jana. Dźwięk, który przypomina krzyk albo pisk. Krótki, pojedynczy, sąsiad słyszy też, że chwilę potem ktoś wychodzi z klatki schodowej i szybciutko zbiega po schodach. Sąsiad nie wychodzi sprawdzić, no przecież nie ma powodu, w bloku zdarzają się różne odgłosy, ale jest spostrzegawczy. We wtorek rano, jest to 4 października 2016 roku, mieszkanie przy ulicy Sierotki jest ciche. Jan leży w łóżku, przykryty kołdrą po samą szyję. Na głowie ma ułożony ręcznik zasłaniający twarz. Ktoś, kto zajrzałby do jego pokoju, mógłby pomyśleć, że śpi. Ale Jan nie śpi. Rzeczy Bartłomieja, plecak, ubrania, wszystkie rzeczy osobiste zniknęły z mieszkania. Ten zabrał ze sobą absolutnie wszystko i zabrał też ze sobą młotek, który służył w tym domu do rozdrabniania drewienek na opał. Około południa Ryszard próbuje zadzwonić do swojego brata. Jan jednak nie odbiera. Ewa próbuje zadzwonić do Natalii, jednak córka też nie odbiera. Ryszard więc dzwoni jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, jednak cisza. A Jan nigdy nie milczy. Zawsze odbiera.
a jeśli nie odbierze, to zawsze oddzwania. Ryszard mówi potem, że nie dokończył nawet obiadu, bo milczący telefon brata po prostu nie dawał mu spokoju. O 14:30 wraca z pracy do domu. Razem z Ewą postanawiają pojechać na ulicę Sierotki. Około godziny 16 stają przed drzwiami mieszkania Jana. Ryszard wchodzi z psem, a pies od progu zatrzymuje się i nie chce iść dalej, staje. Nie idzie w stronę pokoju Jana. Ewa i Ryszard zwracają na to uwagę, no ale wchodzą do pokoju. Jan leży w łóżku, przykryty kołdrą po szyję. Na głowie ma ręcznik, Ewa więc zbliża się i dotyka jego ramienia, myśląc, że śpi. Woła go. Ten nie reaguje. Ryszard przykłada palce do szyi brata i szuka tętna. Nie ma. Patrzy przez kilka sekund na klatkę piersiową Jana, która się nie porusza, i wtedy widzi z boku głowy ślady krwi. Ostrożnie odchyla ręcznik zasłaniający twarz brata, patrzy, a Jan ma otwarte oczy. Gałki oczne są przekrwione. Ryszard wyprowadza Ewę z pokoju. Sam przez kilka minut stoi w ciszy, nieruchomo. Potem wychodzi na korytarz i dzwoni na policję. Żeby zrozumieć te zbrodnie, standardowo, drodzy Państwo, najpierw zrozummy ofiarę. Nie jako abstrakcyjną postać, której śmierć uruchamia śledztwo, ale jako człowieka z konkretną historią, konkretnym charakterem i konkretnym życiem, które zostało mu odebrane tej nocy przy ulicy Sierotki. Jan miał 51 lat. Mieszkał w samym centrum Zabrza, w mieszkaniu, które znał od dawna. Wśród sąsiadów, których również znał od lat. Był kawalerem. Nigdy się nie ożenił, nie miał dzieci. Przez całe życie radził sobie sam. A wczesne usamodzielnienie było wymuszone przez trudne dzieciństwo, o którym brat Ryszard mówił tylko tyle, że obaj musieli bardzo szybko stanąć na własnych nogach. Ale Jan nie był człowiekiem definiowanym przez to, co trudne. Jego sąsiedzi, którzy znali go od wielu lat, opisywali go spójnie i ciepło. Wesołek, gaduła, ktoś, kto zawsze miał pod ręką żart albo ciekawą anegdotkę. Ktoś, kto z każdej sytuacji był w stanie wyciągnąć jakiś pozytywny aspekt. Człowiek o pogodnym usposobieniu. Zamknięty w sobie, owszem, bo samotność zawsze zostawia swój ślad, ale otwarty na tych, których wpuszczał do swojego życia. 8 lat przed zabójstwem, gdy Jan miał niespełna 43 lata, przeszedł 2 wylewy, jeden po drugim. Skutki były trwałe i nieodwracalne. Stracił sprawność fizyczną i od tej chwili poruszał się wyłącznie na wózku inwalidzkim i przy wielu codziennych czynnościach potrzebował pomocy osób trzecich. Nie mógł samodzielnie na przykład ostrzyć się ani ogolić. Cięższe zakupy także były poza jego zasięgiem. A to rewolucja w życiu człowieka, który przez dekady był samodzielny. I Jan zareagował na tę rewolucję w sposób, który mówił bardzo dużo o jego charakterze. Nie zamknął się. Nie żądał współczucia. Został w swoim mieszkaniu i nie chciał zmieniać miejsca. Nie chciał być ciężarem dla brata. Owszem, przyjmował pomoc, która była mu oferowana, ale starał się żyć na tyle normalnie, na ile pozwalała mu nowa rzeczywistość. A tę normalność budowali konkretni ludzie. Przede wszystkim był to właśnie Ryszard, czyli jego brat, który mieszkał niedaleko i który regularnie zaglądał do jego mieszkania. Dodatkowo do tego Ewa Woźniak, czyli partnerka Ryszarda, która każdego dnia przynosiła do mieszkania Jana obiad. Gotowała dla całej rodziny i Jan również był jej częścią. Wliczał się do garnka tak samo jak Ryszard, Ewa i Natalia. Ewa zresztą robiła też większe zakupy, a kiedy wiedziała, że Janowi brakowało na przykład pieniędzy pod koniec miesiąca, dokładała do jego utrzymania z własnej kieszeni. No, dobra kobieta. Pieniędzy było mało. Nawet bardzo mało. Jan po utracie sprawności nie był w stanie pracować i korzystał z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Otrzymywał 300 zł miesięcznie. W 2016 roku to kwota, za którą przeżycie było arytmetycznym wyzwaniem.
Koszty mieszkania pokrywał ośrodek, więc Jan nie płacił czynszu ani rachunków, no ale na wszystko pozostałe miał te 300 zł. Wiecie, drodzy państwo, ile kosztują same leki. W tej sytuacji opieka rodziny nie była luksusem. Była podstawą jego funkcjonowania. Ale Jan nie był dla tej rodziny wyłącznie obowiązkiem. Był częścią jej życia. Wśród sąsiadów, tak jak wspomniałam, uchodził za człowieka skrytego, ale przyjaźnie nastawionego. Zawsze pozdrawiał, zawsze się uśmiechał, zatrzymywał się na chwilę po gawędki na klatce schodowej, często opowiadał żarty, po prostu miał w sobie coś rzadkiego u człowieka w takiej sytuacji, czyli brak zawiści wobec świata i brak żalu za tym, co stracił. Latem w 2016 roku w życiu Jana pojawił się Bartłomiej. Nastolatek z Żuromina, który szukał miejsca dla siebie, który nie miał dokąd pójść, który potrzebował dachu nad głową i szansy na nowy start. Ryszard zaproponował, żeby zamieszkał z Janem. Jan miałby towarzystwo, a Bartłomiej miałby miejsce, gdzie może się zatrzymać i za symboliczną opłatą pomagałby po prostu starszemu mężczyźnie przy codziennych sprawach. Jan oczywiście zgodził się bez wahania. Był szczęśliwy, że będzie miał kogoś w domu. A Bartłomiej miał 19 lat i, jak wspomniałam, pochodził z Żuromina, czyli niewielkiego miasteczka w województwie mazowieckim, oddalonego o ponad 360 km od Zabrza. Skończył właśnie szkołę zawodową o profilu mechanik samochodowy i właśnie postanowił wyjechać. Zostawić ze sobą dom, rodzinę i wszystko, co z tym miasteczkiem kojarzył. Jego ojciec przez wiele lat był alkoholikiem. W domu zresztą funkcjonowała przemoc. Fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, wobec matki, wobec dzieci. Na komisariacie w Żurominie rodzina miała założoną niebieską kartę. Bartłomiej więc wychował się w atmosferze nieprzewidywalności, strachu i bólu, który niestety był normalną, codzienną tapetą jego dzieciństwa. Z czasem ojciec przestał pić, ale jak mówił Bartłomiej, wtedy już było za późno. Urazy, które dziecko zbierało przez lata życia z agresywnym, nieprzewidywalnym rodzicem, nie znikały w chwili, kiedy ten rodzic strzeźwiał. Bartłomiej w szkole podstawowej trafił na leczenie psychiatryczne. Rozpoznanie, jakie uzyskał, to ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Był też w tym czasie hospitalizowany psychiatrycznie i to więcej niż raz. Matka Bartłomieja, zapytana przez dziennikarzy, powiedziała zresztą, że chłopak miał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, stwierdzoną nadpobudliwość i bywał dość często w szpitalach psychiatrycznych. Z opinii lekarskich wynikało, że rzeczywiście chłopak zachowywał się agresywnie, był wulgarny, konfliktowy i nie panował nad emocjami. Jeszcze przed ukończeniem 18 lat Bartłomiej stanął przed sądem po raz pierwszy. Wyrok w zawieszeniu za uszkodzenie mienia. W maju 2016 roku, czyli 2 miesiące przed wyjazdem z Żuromina, usłyszał drugi wyrok w zawieszeniu za kradzież z włamaniem. Miał 19 lat i już 2 wyroki sądowe za sobą, obydwa w zawieszeniu, co oznaczało, że każde kolejne przestępstwo mogło go posłać za kratki. W Żuraminie zresztą opinie o nim były podzielone. Część mieszkańców mówiła, że był zwykłym chłopakiem, który nie wchodził nikomu w drogę, a inni mówili, że był agresywny, niepanujący nad emocjami i uzależniony. Bo od ukończenia 18 roku życia spożywał alkohol w nadmiernych ilościach i niestety nie stronił od dopalaczy. Przez jakiś czas przechodził leczenie odwykowe właśnie z powodu uzależnienia. Kiedyś zabrała go karetka po ich zażyciu i obie te oceny mogły być jednocześnie prawdziwe. Człowiek może być w jednych okolicznościach spokojny i niezauważalny, a w innych, na przykład pod wpływem substancji czy stresu, stać się kimś zupełnie innym. Latem 2016 roku Bartłomiej skończył szkołę i postanowił wyjechać. Nie wiadomo dokładnie, czy była to wyłącznie jego decyzja, ani jak wyglądało jego życie w ostatnich miesiącach przed wyjazdem. Wiadomo jednak, że w pewnym momencie znalazł się w pociągu do Zabrza, wybierał się na urodziny dziewczyny, którą poznał w internecie.
i w ciągu kilku tygodni stał się częścią rodziny, której ufał Jan. Teraz opowiem Państwu, jak do tego doszło, że w ogóle on zatrzymał się w pobliżu tej rodziny. Mianowicie Ryszard Rolewski miał za sobą historię, która tłumaczyła wiele z tego, co zrobił latem 2016 roku. Kiedy miał 18 lat, uciekł z domu, w którym panowała patologia. To już wiemy. Nie miał dokąd pójść. Wtedy więc obcy, życzliwi ludzie dali mu dach nad głową, a potem pracę. Dzięki temu odwdzięczył się i z czasem usamodzielnił. Ta historia kształtowała jego sposób patrzenia na Bartłomieja, kiedy ten pojawił się w jego życiu. A Bartek nie miał gdzie pójść. Nie utrzymywał żadnej relacji z rodzicami. Był młody i wydawało się, że szczerze chce się zmienić, że chce normalnego życia, normalnego domu, normalnej pracy. Ryszard więc rozpoznał w nim kogoś, dla kogo wyciągnięcie ręki może zmienić wszystko. Tak jak kiedyś zmieniło dla niego. Ewa Woźniak patrzyła na to jednak bardziej chłodno, bardziej sceptycznie. No ale kochała córkę i widziała, jak bardzo Natalia była zapatrzona w tego chłopaka, bo to do niej on jechał. I ostatecznie, choć z zastrzeżeniami, zgodziła się na to, żeby Bartłomiej zamieszkał z Janem i żeby w jakiś sposób stał się częścią ich codzienności. A Natalia miała 16 lat i była w Bartłomieju poznanym przez internet zakochana. Poznali się kilka miesięcy wcześniej. Pierwsze spotkanie odbyło się właśnie na jej urodzinach, czyli 6 sierpnia 2016 roku. Natalia i Ewa poszły po Bartka na dworzec. Wróciły razem. Chłopak zrobił na rodzinie dobre pierwsze wrażenie. Spokojny, miły, uczynny i bardzo, ale to bardzo wpatrzony w nastolatkę. A pierwsze wrażenia, drodzy Państwo, jak wiecie, bywają mylące. W ciągu tygodni, które następowały, rodzina zaczęła widzieć coraz więcej. Bartłomiej stracił pierwszą pracę na budowie, skąd został wyrzucony właśnie za agresywne zachowanie i kłótnie z innymi pracownikami. Ryszard zresztą interweniował i znalazł mu kolejną pracę na poczcie przy sortowaniu paczek, jednak Bartek stracił i tę pracę. Za lenistwo i znowu za agresję wobec współpracowników. Przez jakiś czas jednak ukrywał ten fakt przed niedoszłym teściem Ryszardem, ale prawda w końcu wyszła na jaw. Ryszard więc był wściekły. Ewa była rozczarowana, ale Natalia cały czas broniła chłopaka. Bartłomiej przez te 2 miesiące korzystał z mieszkania Jana, codziennie jadł ciepłe posiłki, urodziny Natalii właśnie, zużywał wodę, prąd i jedzenie w mieszkaniu Jana, palił papierosy, od czasu do czasu pił piwo i dał Ryszardowi i Ewie łącznie za to 80 zł. Przez 2 miesiące. Ewa zaczynała obserwować u Bartłomieja zachowania, które ją coraz bardziej niepokoiły. Zdarzało mu się niespodziewanie na przykład uderzyć głową w słup, latarnię albo znak drogowy. I kiedy pytała go, czy wszystko w porządku, używając przy tym dość dosadnych słów, Bartłomiej odpowiadał, że jak się uderzy, to przez chwilę czuje ulgę. Bardzo dużo też mówił do siebie, bardzo dużo śmiał się pod nosem, podskakiwał, podśpiewywał idąc ulicą i Ewa uważała go za dziwaka. Potem mówiła, że w jej oczach on nie był do końca normalny i też nie do końca sprawny intelektualnie. To były jej słowa. I choć wtedy jeszcze niewiele o nim wiedziała, tak naprawdę się nie pomyliła. 3 października 2016 roku, w poniedziałek, Bartłomiej przyszedł do mieszkania Natalii i jej opiekunów na obiad. Wszyscy usiedli do stołu, zjedli razem, atmosfera po prostu była normalna. Po posiłku Bartłomiej podziękował za gościnę i wrócił do mieszkania Jana. Ewa i Natalia wybrały się na zakupy, przy okazji kupiły żywność dla Jana właśnie, wpadły na niego i pomogły mu w bieżących sprawach. Zostały tam do godziny 20. W mieszkaniu Jana był wtedy sam Jan i Bartłomiej. O 20.30 Ryszard, jak już wspominałam, zadzwonił do brata i to była jego ostatnia rozmowa. Jednak tego, co dokładnie działo się w mieszkaniu przy ulicy Sierotki między godziną 20.30 a momentem, kiedy sąsiad usłyszał krzyk, niestety nie da się odtworzyć bez wyjaśnień samego Bartłomieja. A
Te wyjaśnienia, jak się okazało, zmieniały się wielokrotnie i nigdy nie były ani w pełni spójne, ani w pełni wiarygodne. Można jednak wyodrębnić kilka elementów z tych wyjaśnień. Wieczorem po wyjściu Ewy i Natalii w mieszkaniu byli tylko Jan i Bartłomień. Jeden z sąsiadów widział Bartłomieja około 21, gdy opuszczał klatkę schodową. Jan zawołał go z powrotem. Przez okno lub przez uchylone drzwi jednak Bartłomiej nie wrócił. Następnie, według zeznań sąsiada, kilka godzin później, około północy, słychać było dźwięk przypominający krzyk albo pisk wydobywający się z mieszkania Jana. I chwilę po tym, jak krzyk ustał, ktoś szybko zbiegł po schodach. Sekcja zwłok Jana, przeprowadzona już oczywiście po odkryciu ciała, dostarczyła precyzyjnych informacji, że Jan otrzymał co najmniej 4 silne ciosy w głowę. W newralgiczne miejsca, w sposób, który zdaniem sądu wskazywał na zamiar bezpośredni zabójstwa. Pierwsze uderzenie zastało go śpiącego. Obudził się po pierwszym ciosie i natychmiast stracił przytomność, której już nie odzyskał. Na jego ciele nie było śladów walki ani obrony. Jan się nie bronił, nie miał szansy na taką obronę. Po dokonaniu zbrodni Bartłomiej spędził noc w mieszkaniu z ciałem Jana. I jak sam powie później w wyjaśnieniach, przez kilka godzin myślał o tym, co ma zrobić. Ostatecznie jednak nie zrobił nic. Rano spakował do plecaka swoje rzeczy osobiste i młotek, który był jego narzędziem zbrodni. Na rękojeści i głowicy znajdowały się ślady krwi Jana. Ułożył na jego twarzy ręcznik, przykrył ciało kołdrą po szyję i wyszedł z mieszkania. Przez następne godziny nie kontaktował się z rodziną Natalii, nie zgłosił się na policję, nie wezwał pomocy, poszedł po Natalię. A 4 października 2016 roku rodzina wstała wczesnym porankiem. Natalia wyszła z domu między godziną 6 a 7. Powiedziała mamie, że chce być w szkole wcześniej, żeby spotkać się ze znajomymi. Ryszard też wyszedł wcześniej, bo zaczynał zmianę w pracy, w domu więc pozostała sama Ewa. Około południa Ryszard próbował skontaktować się z Janem, a ten nie odbierał. Ewa próbowała zadzwonić do Natalii, jednak córka także nie odbierała. Żeby sprawdzić, czy Natalia bezpiecznie dotarła do szkoły, Ewa natychmiast zadzwoniła do placówki. To, co usłyszała, jeszcze bardziej ją zaniepokoiło. Natalia nie zjawiła się na lekcjach. Przez kolejne godziny Ewa bezskutecznie próbowała skontaktować się z bratem Ryszarda, z Bartłomiejem i z córką. Żadne z nich jednak nie odbierało. Kiedy o 14.30 Ryszard wrócił z pracy, mówił później, że nie dokończył nawet obiadu, bo milczący telefon brata, jak wspomniałam, nie dawał mu spokoju, więc natychmiast oboje pojechali na ulicę Sierotki. Około 16.00 stanęli przed mieszkaniem Jana i zobaczyli ślady krwi. Sprawa od początku miała 2 równoległe wymiary i policja rozumiała to błyskawicznie. Pierwszy, co stało się z Janem? A drugi, gdzie przebywa Natalia? Ta druga kwestia była w pierwszych godzinach pilniejsza niż pierwsza, bo Jan już nie żył i to był fakt zamknięty. A Natalia była 16-letnią dziewczyną, która zniknęła w nocy razem z człowiekiem podejrzanym o zabójstwo i jej bezpieczeństwo było kategorią otwartą. Funkcjonariusze rozmawiali też z sąsiadami. Jeden z nich zeznał, że widział Bartłomieja około 21, gdy wychodził z klatki schodowej i że Jan go zawołał z powrotem przez okno, potem on wrócił i później usłyszał ten krzyk. Na podstawie zeznań Ryszarda i Ewy policja szybko ustaliła pełną tożsamość Bartłomieja i prawdopodobny kierunek ucieczki. Wiemy, że pochodził z Mazowsza, wiemy, że jego rodzinne miasto to Żuromin. Nie miał w Zabrzu żadnego stałego miejsca zamieszkania właśnie poza tym, które stało się miejscem zbrodni. Więc jeśli uciekał, jechał na wschód, do Warszawy, a stamtąd być może w stronę domu. Informacja więc natychmiast trafiła do stołecznych jednostek policji. 5 października 2016 roku o godzinie 5 rano, niecałe 10 godzin po odkryciu ciała Jana, policjanci namierzyli Bartłomieja na dworcu kolejowym w Warszawie. Miał przy sobie dokładnie 3 plecaki, a w jednym z nich był ten młotek. Natalia była przy nim. Cała i zdrowa.
Bartłomiej wyglądał na mocno zaskoczonego tym, że policja dotarła do niego tak szybko. Para spędziła noc na dworcu. Nie miała pieniędzy na hotel, nie miała dokąd pójść. Bartłomiej wyłudził wcześniej od Natalii oddanie telefonu do lombardu niedaleko dworca w Zabrzu, żeby zdobyć gotówkę na podróż. Telefon wyceniono na 150 zł. Kwota niewystarczająca, więc przez noc Bartłomiej zadzwonił jeszcze do swojej matki z prośbą o przesłanie 60 zł. Pieniądze miał odebrać na poczcie, jednak nie zdążył. Ubiegła go policja. Oboje zostali zatrzymani. Natalia była przesłuchiwana od razu jako świadek, bo istniało podejrzenie, że wiedziała o zbrodni lub brała w niej udział. Bartłomiej został przewieziony do Zabrza i osadzony w areszcie śledczym w Katowicach. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, czyli zastosowano środek zapobiegawczy. Badania laboratoryjne potwierdziły to, co było oczywiste na miejscu. Krew na młotku należała do Jana. Sekcja zwłok wykazała co najmniej 4 silne ciosy w głowę zadane w newralgiczne, anatomiczne miejsca. Jan był zaatakowany młotkiem podczas snu. Pierwsze uderzenie go wybudziło, wydał z siebie dźwięk, stracił przytomność i już jej nigdy nie odzyskał. Śledczy odczytali także zawartość telefonów obojga zatrzymanych i właśnie tam, w wiadomościach, które Natalia zdążyła usunąć, ale których ślad w systemie pozostał, zaczęła się rozpadać pierwsza wersja całej tej historii. Prokurator Krzysztof Garbala z prokuratury rejonowej w Zabrzu opisał pierwsze przesłuchanie Bartłomieja w sposób, który mówił więcej niż samo przyznanie. Tutaj cytat. Chłopak rozłupał Janowi głowę młotkiem i nie było po nim widać emocji. Miał postawę bardziej wycofaną, twierdził, że ma luki w pamięci. Koniec cytatu. Idźmy dalej. Bartłomiej podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do zabójstwa Jana. Prokurator Garbala opisał jego zachowanie w taki sposób, że nie przejawiał żadnych emocji, mówiąc o tym, co zrobił. Miał postawę mocno wycofaną. Twierdził właśnie, że ma luki w pamięci, a ten płaski afekt, czyli brak widocznych emocji w chwili opisywania dokonywania zabójstwa, mógł oznaczać kilka rzeczy jednocześnie i żadna z nich nie była prosta. Mogło być to efektem dysocjacyjnym po wydarzeniu dla niego traumatycznym. Bardzo często umysł odcina się od emocjonalnej treści tego, co się stało. Mogło to być wynikiem ograniczonej zdolności do przeżywania i wyrażania emocji, co było zresztą spójne z późniejszą diagnozą biegłych, którzy u Bartłomieja stwierdzili zaburzenia osobowości i emocjonalną niedojrzałość. Mogło być też efektem nocy spędzonej z ciałem Jana i kilkunastu godzin ucieczki, które uruchomiły w nim jakiś tryb zimnego funkcjonowania. Prokuratorowi od początku wyjaśnienia Bartłomieja wydawały się niekompletne. Bartek mówił, że zabił, bo Jan się z niego naśmiewał. Wspominał, że naśmiewanie miało związek z Natalią, że Jan był o nią zazdrosny, ale nie budował z tego żadnej konkretnej narracji, nie podawał żadnych dat, nie opisywał też żadnych.

zgwałcony właśnie w kolejnych tygodniach, miesiącach, kiedy Bartłomiej miał czas w areszcie, żeby zacząć budować nową narrację na miarę stawianych mu zarzutów. Natalia tymczasem na swoim pierwszym przesłuchaniu, czyli 6 października 2016 roku, to jest dzień po zatrzymaniu, zbudowała wersję, która była niemal przeciwieństwem tego, co śledczy znaleźli w telefonie. Powiedziała, że obudziła się tuż przed 6, 4 października i zobaczyła na ekranie wiadomość od Bartłomieja. Treść była taka: zabiłem ci wujka. Na końcu śmiejąca się emotikona. Natalia oczywiście mówiła, że nie uwierzyła, pomyślała, że to żart. Para umówiła się pod kamienicą Jana. Kiedy Bartłomiej stanął przed nią i powiedział po raz drugi, że naprawdę zabił Jana, Natalia stwierdziła, że poczuła lodowaty strach. Chciała uciec. Ale Bartłomiej wyjął nóż, groził jej. Mówił, że jeśli nie pójdzie za nim, skrzywdzi jej matkę i Ryszarda. Dlatego oddała mu swój telefon do zastawienia. Dlatego pojechała z nim do Warszawy i dlatego spędziła z nim noc na dworcu. Przez cały czas działała wyłącznie pod wpływem strachu i gróźb. Ta wersja była spójna wewnętrznie, jak mogłoby się wydawać, ale też, drodzy Państwo, całkowicie fałszywa. Śledczy wiedzieli o tym jeszcze zanim Natalia skończyła mówić, bo po prostu mieli zawartość jej telefonu. A w telefonie była wiadomość, której Natalia, no cóż, nie powinna była wysyłać. 4 października, czyli nad ranem, jeszcze zanim Natalia wyszła z domu i powiedziała mamie, że idzie wcześniej do szkoły, wysłała do swojego chłopaka wiadomość. Pytała w niej, czy już zabił Jana. To zdanie było bardzo krótkie i było konkretem. Było absolutnie niemożliwe do wytłumaczenia przez żadną wersję, w której Natalia była przestraszoną ofiarą, która o niczym nie wiedziała. Bo nie pytała w nim, co zrobiłeś, ani czy wszystko dobrze. Pytała, czy już zabiłeś Jana? No przecież to pytanie wyraźnie zakładało, że taki plan po prostu istniał. Zakładało, że Natalia o tym planie wiedziała i zakładało, że czekała na potwierdzenie. Natomiast Natalia usunęła tę wiadomość na wyraźne polecenie Bartłomieja, który po zbrodni wiedział, że tej wiadomości nie może tam być. Jednak problem polegał na tym, że usunięcie wiadomości ze skrzynki odbiorczej nie oznacza jej trwałego zniszczenia. Technicy kryminalistyczni odzyskają taki ślad i to bardzo łatwo. Taka wiadomość zostaje bardzo prosto przywrócona. I nagle cała pierwsza wersja Natalii, tej pokrzywdzonej, przestraszonej szesnastolatki, zastraszanej nożem, zmuszonej do wyjazdu, okazuje się fałszywa. Kiedy śledczy skonfrontowali Natalię z treścią tej wiadomości, jej zeznania zaczęły się znowu zmieniać. Ale nie gwałtownie. W jednej chwili przyznania się do wszystkiego. Zmieniały się stopniowo, etapami. I każda zmiana odpowiadała dokładnie na to, co śledczy właśnie jej pokazali. Nie było tu spontanicznego wyzwania. Była reaktywna korekta. Wiedzą o tym, więc muszę to uwzględnić. Wiedzą o tamtym, więc tamto też muszę przyznać. Innymi słowy, Natalia po prostu kłamała. Kłamała selektywnie, kłamała pragmatycznie, mówiła zawsze to, co w danej chwili wydawało się jej po prostu najbezpieczniejsze i zmieniała wersję dokładnie w momencie, kiedy poprzednia przestawała być bezpieczna. A to nie było zachowanie człowieka w panice, ani człowieka zagubionego. To było zachowanie kogoś, kto zimno zarządzał własną narracją w sytuacji, gdy ta narracja była jego jedyną ochroną przed konsekwencjami. W toku postępowania pojawiły się dwa zupełnie różne wyjaśnienia tego, dlaczego Bartłomiej zabił Jana. Każdy z nich pochodziło od innej osoby i każde było fragmentaryczne, niekompletne i do pewnego stopnia zmanipulowane. Wersja pierwsza, którą Bartłomiej podtrzymywał przez pierwsze miesiące po zatrzymaniu, była taka. Jan miał go znieważać, wyśmiewać, odnosząc się do jego relacji z Natalią. Bartek mówił, że był nawet świadkiem sytuacji, gdy Jan dotykał Natalię w sposób niestosowny. Kładł jej rękę na udzie, miał ją także chwycić za piersi. I twierdził, że 3 października wieczorem, gdy zostali sami, doszło do rozmowy, podczas której Jan miał powiedzieć Natalii, że jest jego własnością i że może ją dotykać jak tylko chce. Bartek twierdził, że te słowa go wyzwoliły, że przez to sięgnął

Sięgnął po młotek stojący w kącie pokoju i w obronie kobiety zaatakował starszego mężczyznę. I ta wersja miała wewnętrzną logikę emocjonalną, czyli okej, zazdrosny nastolatek, prowokacja ze strony dorosłego mężczyzny i wybuch. Ale przecież równocześnie ta wersja ma fundamentalne słabości. Żaden inny świadek nie potwierdził nigdy ani molestowania, ani niestosownego zachowania Jana wobec Natalii. Przede wszystkim rodzina, czyli Ewa i Ryszard, opisywali Jana jako człowieka łagodnego, ugodowego, który absolutnie nigdy nie wdawał się w konflikty. I sąsiedzi, znający go od wielu, wielu lat, również mówili to samo. Wersja druga pojawiła się już w toku procesu. Gdy Bartłomiej zmienił swoje zeznania i przyznał, że poprzednia wersja rzeczywiście była sfabrykowana. Powiedział, że motyw molestowania podsunęła mu Natalia i że to ona opowiadała mu o opresyjnym domu, o przemocy ze strony Ryszarda i o tym, że marzy, by uciec od rodziny. Twierdził, że planowali razem wyjazd za granicę, a konkretnie do Holandii, żeby tam się pobrać i zacząć nowe życie. Jak twierdził, na drodze do tego planu stali Ewa i Ryszard, którzy musieliby szukać Natalii, bo była nieletnia, i stwierdzili, że zabójstwo Jana miało być sposobem po prostu na odwrócenie uwagi. Że kiedy wszyscy będą szukać zabójcy mężczyzny z ulicy Sierotki, on spokojnie z miłością swojego życia ucieknie za granicę. I ta wersja, jak na pewno Państwo widzicie, była chłodniejsza, taka bardziej instrumentalna i bardziej zaskakująca. Bartłomiej mówił, że czuł się przez Natalię używany, że to ona podżegała go do działania, a sama wyszła z tej sytuacji obronną ręką. Sąd jednak stanął przed pytaniem, której wersji wierzyć. I Bogu dzięki, żadnej nie uwierzył w całości. A co z Natalią? No cóż, zanim zaczął się proces, Natalia zdążyła kilkakrotnie zmienić swoje zeznania, podobnie jak jej chłopak. Każda zmiana odpowiadała, jak wspomniałam, na nowe dowody. Po konfrontacji z treścią SMS-a, w którym pytała Bartłomieja, czy już zabił Jana, przyznała, że razem planowali ucieczkę. Rzeczywiście, że chcieli wyjechać do Holandii i tam się pobrać, że na drodze stali jej opiekunowie, bo była nieletnia, i przyznała także, że 3 października wieczorem, gdy była z mamą w mieszkaniu Jana, rozmawiała z Bartłomiejem na osobności i dopytywała go, czy ma plan na to, jak pozbędą się rodziców. Twierdziła, że Bartłomiej wymyślił, zaproponował, że zabije Jana, bo skupi to uwagę policji, a oni po prostu szybko sobie uciekną. Natalia powiedziała, że zgodziła się na ten plan, że naiwnie wierzyła, że to zadziała. Ale zaraz potem wycofała wcześniejsze zeznania. Mówiła, że to, co mówiła o Bartłomieju, mówiła pod wpływem matki, która przekonywała ją, żeby chłopaka pogrążyć. Mówiła, że wcześniejszy SMS z pytaniem o zabójstwo wymyśliła tylko na polecenie swojej mamy, że Bartek nie wiedział nic o planach zamordowania jej rodziców. No straszne, drodzy Państwo, straszne, naprawdę. Biegli psychiatrzy, którzy obserwowali Natalię podczas przesłuchań, formułowali swoją ocenę na piśmie. Do orzeczenia sądowego trafiła pełna opinia biegłej psycholog. Cytuję teraz za orzeczeniem. Świadek upatruje odpowiedzialności za niepowodzenia na zewnątrz. Ulega sugestii ze strony otoczenia w procesie zeznawania, w tym oskarżonego, który niewerbalnie ujawniał swój stosunek do przedstawianych treści zeznań. Biegła zwróciła uwagę na ubogość reakcji emocjonalnych świadka oraz ich małe zróżnicowanie, co dodatkowo utrudnia oddzielenie kwestii rzeczywiście przez nią spostrzeżonych i przeżytych od tych zasugerowanych przez inne osoby. W opinii biegłej psycholog stwierdzono, że świadek jest podatna na sugestie innych osób oraz zeznaje w ten sposób, aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za swoje czyny. Ta opinia mówi dokładnie tyle, ile potrzeba. Natalia po prostu kłamała w sposób, który minimalizował jej udział i maksymalizował winę innych, czyli najpierw Bartłomieja, potem matki, potem znowu Bartłomieja. Jej zeznania nie były autonomicznym opisem tego, co wiedziała i widziała. Były po prostu reaktywną strategią, zmienianą wtedy, gdy poprzednia wersja stawała się nie do utrzymania.
Sąd na końcu zrobił to, co mógł. Wziął pod uwagę tylko te zeznania Natalii, które korespondowały z niezależnymi dowodami, czyli przede wszystkim treścią SMS-ów. Jedną kwestię warto zaznaczyć precyzyjnie. To, że Natalia nie odpowiadała za zarzut współsprawstwa, nie oznaczało, że była niewinna w sensie moralnym. Sąd nie dysponował materiałem dowodowym wystarczającym do postawienia jej konkretnych zarzutów. To jest całkiem inna kategoria niż niewinność. Teraz przejdziemy sobie, drodzy Państwo, do procesu. A proces Bartłomieja toczył się od kwietnia 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Gliwicach i trwał niecałe 2 miesiące, czyli stosunkowo krótko jak na sprawę o zabójstwo, ale materiał dowodowy był dość jawny w kwestii sprawstwa, nawet jeśli motyw pozostawał mglisty. Na pierwszej rozprawie Bartłomiej nie chciał zabierać głosu. Jego wcześniejsze wyjaśnienia zostały odczytane przez sąd. Na kolejnych rozprawach oskarżony zdecydował się zmienić wersję. Odwołał twierdzenia o molestowaniu Jana i przyznał, że tamten motyw podsunęła mu Natalia. Oskarżenia o molestowanie, zdaniem biegłych i sądu, nie miały żadnego oparcia w zgromadzonych dowodach i po prostu były niewiarygodne. Sąd ocenił zeznania Natalii, jak wiemy, tylko częściowo, za wiarygodne uznał tylko fragmenty, które zgadzały się z SMS-ami. Sąd ustalił, że nastolatkowie planowali zabójstwo Ewy i Ryszarda i wynikało to wprost z treści SMS-ów. Bartłomiej zaproponował jednak, że zamiast tego zabije Jana, który skupi uwagę na policji, a Natalia, rezygnując z zabicia swoich rodziców, zgodziła się. 30 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wyrok. Bartłomiej został uznany za winnego zabójstwa z zamiarem bezpośrednim i skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Sąd uzasadnił kwalifikacje. Oskarżony atakował w newralgiczne części ciała. Atakował człowieka śpiącego, bezbronnego, a na jego ciele nie było żadnych śladów walki, co świadczyło o tym, że po prostu Jan nie miał możliwości obrony. Główną okolicznością łagodzącą i powodem, dla którego nie wymierzono mu kary maksymalnej, był młody wiek skazanego. Sąd uznał, że chłopak ma jeszcze szansę na resocjalizację i dał mu tę szansę. Na sali sądowej Bartłomiej wyraził skruchę i skierował przeprosiny do rodziny Jana, a przede wszystkim do Ryszarda. Motyw dla sądu pozostał nie do końca jasny. Przyjęto, że zabójstwo Jana było wynikiem kumulowanych w Bartłomieju negatywnych emocji, które żywił nie do ofiary, a do brata ofiary, czyli Ryszarda. Bo jeśli mówić o jakimkolwiek konflikcie w tej historii, to mógłby on właśnie jedynie wystąpić między Bartłomiejem a Ryszardem. Ze swoją ofiarą sprawca był w dobrych relacjach do samego końca. Jan niczym nie zawinił, nie brał udziału w żadnym konflikcie. Był ofiarą w każdym możliwym znaczeniu tego słowa. I ta sprawa, drodzy Państwo, jest naprawdę bardzo trudna do analizy kryminologicznej i to nie tylko dlatego, że ten mechanizm całej zbrodni jest skomplikowany, ale właśnie dlatego, że jest brutalnie prosty. Pierwszym wnioskiem jest ten dotyczący zaufania jako czynnika ryzyka w relacjach z osobami o niestabilnym profilu psychologicznym. No przecież Ryszard wpuścił Bartłomieja w swoje życie, bo po prostu wierzył w potrzebę pomocy bezdomnemu nastolatkowi. Nie znał tego nastolatka. A Jan wpuścił go do swojego mieszkania, bo chciał mieć towarzystwo. To były wszystko zachowania, które w normalnych okolicznościach budują wspólnotę i sieć wsparcia. Jednak problem tutaj polegał na tym, że Bartłomiej nie był normalną okolicznością. Był człowiekiem z zaburzeniami regulacji emocjonalnej, impulsywnym, z historią agresji, z bardzo niską zdolnością do przewidywania konsekwencji. I niestety żaden z tych elementów nie był widoczny na powierzchni. W pierwszym kontakcie, jak wiemy, wyglądał na miłego, spokojnego, wycofanego chłopaka. Rodzina Natalii przecież widziała te sygnały ostrzegawcze. Widziała, słyszała o agresji w pracy. Pamiętacie na pewno Państwo, jak wspominałam o tym uderzaniu głową w słup. No i ja tego bym nie interpretowała jako dziwactwo. To jest bardzo widoczne zaburzenie, które nadaje się przede wszystkim na terapię.
Drugim wnioskiem jest ten dotyczący mechanizmu agresji przeniesionej, a w tej sprawie jest on bardzo wyjątkowo wyraźny. Bartłomiej nie zaatakował Jana, bo ten był dla niego zły. Atakował go tylko dlatego, że był dostępny, bezbronny i niezdolny do jakiejkolwiek obrony. A frustracja, która się w nim kumulowała, którą czuł, była związana bardziej ze swoim niedoszłym teściem, z Ryszardem, z utratą pracy i z własnym wewnętrznym poczuciem porażki. Jan po prostu stał się zastępczym obiektem agresji. To jest bardzo ciekawy mechanizm, bardzo dobrze opisany w psychologii klinicznej. Jeżeli ktoś z Was chciałby poczytać badania naukowe na ten temat, to z chęcią podlinkuję, tylko napiszcie, drodzy Państwo, w komentarzu, bo takie zachowania pojawiają się bardzo często u osób z zaburzoną regulacją emocjonalną i ze skłonnościami do impulsywnej agresji i właśnie z niską tolerancją na frustrację. Osoby z takim profilem nie zawsze atakują źródło swojego bólu, bardzo często atakują kogoś obok, kto nie może się bronić, a mogą się wyżyć, mówiąc bardzo kolokwialnie. A Jan przecież nie miał szansy, był starszym człowiekiem na wózku. A czwartym wnioskiem jest ten dotyczący zeznań Natalii i tego, co w ogóle cała jej historia mówiła o podatności młodych ludzi na manipulacje w relacjach romantycznych. I oczywiście niezależnie od tego, jak dokładnie rozkładała się tutaj odpowiedzialność między nią a Bartłomiejem, jedno jest pewne. 16-latka wiedziała o planie zabójstwa, był też plan zabójstwa jej rodziców i bez problemu zgodziła się na śmierć człowieka, którego doskonale znała, z którym spędzała popołudnia, z którym jadła obiady, który był dla niej wujkiem i przez wiele miesięcy aktywnie kłamała, żeby się od tej wiedzy odciąć. A to nie jest zachowanie kogoś, kto był wyłącznie bierną ofiarą strachu. To niestety zachowanie kogoś, kto uczestniczył w ciągu tych decyzji i aktywnie chronił własną pozycję kosztem całej prawdy. A piąty wniosek, drodzy Państwo, dotyczy Jana, czyli człowieka, który nigdy nie stał po złej stronie. To jest najbardziej przykre w tej historii. Człowiek, który był bardzo życzliwy, który przyjął nieznajomego do swojego domu, który zginął we własnym łóżku bez szansy na jakąkolwiek obronę i który nie zrobił niczego złego. W tej sprawie dobro nie wróciło. Jan nie doczekał się żadnej sprawiedliwości za życia, a wyrok, który zapadł, był sprawiedliwy być może wyłącznie w sensie procesowym. Chociaż jestem ciekawa także Państwa zdania odnośnie tego wyroku. Nie przywrócił jednak tego, co zostało odebrane, czyli życia człowieka, który i tak przecież miał tak mało, a dzielił się tym, co miał. W tym momencie Bartłomiej odsiaduje cały czas wyrok pozbawienia wolności. O Natalii nie wiadomo nic, co jest zrozumiane i w pewnym stopniu właściwe. Wiemy, że w chwili zdarzenia była nieletnia, wiemy, że nie usłyszała żadnych zarzutów i nie stanęła przed sądem jako oskarżona. To, co działo się z jej relacją z matką i ojczymem po tym, jak na sali sądowej zeznawała przeciwko nim, opisując i przemoc, i alkoholizm, których sąd nie uznał za wiarygodne, czyli po prostu kłamała, pozostało nieznane. Ryszard i Ewa stracili brata, no i w pewnym sensie też córkę. Bo Natalia, która przecież przez miesiące kłamała i oczerniała własnych opiekunów, zrobiła coś, z czym przecież trudno jest po prostu żyć tak dalej, jak wcześniej. Jan leży na zabieżańskim cmentarzu. Jego mieszkanie przy ulicy Sierotki jest puste. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą brutalnego, bestialskiego zabójstwa młodej dziewczyny, która nie poznała jeszcze zła. Zachęcam Państwa do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie bezpieczni.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Wołodymyr Zełenski uważa, że Karol Nawrocki zdecydował się odebrać mu order Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Prezydent Ukrainy mówił w wywiadzie dla jednej z telewizji, że prezydent Polski walczy o pozycję PiSu wobec premiera Tuska i Koalicji Obywatelskiej. To jest to samo, co robił były już premier Węgier Viktor Orbán. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy, oświadczył Zełenski. Według niego na nienawiści nie można osiągać politycznych korzyści, bo w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami. Lekarz, który informował o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie, sam ma kłopoty. Jak podawał portal Zero, ordynator chirurgii miał pisać do prezydenta Warszawy o Dawidzie Kacprzyku. Teraz okazuje się, że były ordynator chirurgii jest w sporze ze szpitalem. Podsumowanie od reportera Radia Z Daniela Wrzosa.
1: Według doniesień mediów, chirurg sygnalista miał być wpisywany na fikcyjne dyżury i dopisywać się do zabiegów, które mieli wykonywać inni lekarze. Teraz jest w sporze z placówką o ponad 500 000 zł. Ordynator miał pisać do prezydenta Trzaskowskiego o nieprawidłowościach z Kacprzykiem, mówi polityk Konfederacji Marcin Możdżonek.
2: Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim doskonale, dostawał wiadomości bezpośrednio od ordynatora na komunikator WhatsApp, po czym ten ordynator został wyrzucony z pracy.
1: Rzeczywiście 2 miesiące po zgłoszeniu zastrzeżeń z lekarzem została rozwiązana umowa.
0: Od dziś w Szpitalu Południowym będzie działać nowa, odpolityczniona Rada Nadzorcza. Rzekomy audyt energetyczny mieszkania może skończyć się włamaniem. Policja ostrzega przed takimi oszustwami. W ostatnich dniach do skrzynek pocztowych mieszkańców na wielu osiedlach Wrocławia trafiły ogłoszenia o darmowych audytach nieruchomości. Oszuści mogą je wykorzystać na wiele sposobów. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Tego typu rzekome audyty energetyczne mieszkań i domów oszuści mogą wykorzystać do namówienia na podpisanie umowy i przelania pieniędzy na inwestycje, które się potem nie wydarzą. W panele słoneczne, pompy ciepła czy magazyny energii, ale są też grupy przestępcze, które wykorzystują taką wizytę w domu na rozeznanie, czy są tam wartościowe przedmioty lub gotówka i planowanie późniejszego włamania. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Policja apeluje, by nie wpuszczać do domów osób, które takie audyty oferują. Więcej dni ze smogiem, więcej przekroczeń norm i coraz gorsza jakość powietrza. Na południu Polski smog znów daje o sobie znać. W zeszłym roku sytuacja była gorsza niż rok wcześniej. Ekolodzy mówią, że trend się odwrócił. Co jest tego powodem? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Zdaniem Emila Nagalewskiego z Polskiego Alarmu Smogowego główną przyczyną jest kryzys programu Czyste Powietrze. Jego zawieszenie i późniejsze wznowienie na nowych zasadach sprawiły, że wiele osób straciło do niego zaufanie.
5: W tym roku do programu złożono zaledwie 20 tysięcy wniosków. 2 lata temu tyle wniosków składano miesięcznie.
4: Dodaje, że problemem jest także słaba edukacja i zbyt małe wsparcie dla mieszkańców biedniejszych regionów, których nie stać na wymianę pieców czy instalację pomp ciepła. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Od lat rekordzistą pozostaje Nowa Ruda na Dolnym Śląsku, ale wśród najbardziej zanieczyszczonych miejscowości pojawiają się nowe, to m.in. Zdzieszowice na Opolszczyźnie. Na lubelskim Deptaku trzeba wyciąć kilkanaście platanów. Urząd Miasta tłumaczy, że drzewa przegrały walkę z chorobą grzybową i pogodą. To jest trudny sezon, mówi Radio Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
6: Ta wiosna jest bardzo trudna dla wszystkich ogrodników, rolników. Również i u nas w przestrzeni miejskiej widzimy duże straty, czyli bardzo trudne dla roślin są te przymrozki, które pojawiają się już w momencie, kiedy drzewo rozpoczyna wegetację po tym okresie zimowym.
0: Wszystkie okazy zostaną wycięte, a w ich miejsce pojawią się klony i jawory, gatunki bardziej odporne na niesprzyjającą pogodę. Nowy drapieżnik zadomowił się w ostatnich latach w lasach Polski i Niemiec. To szakal złocisty, bliski krewny, ale i konkurent wilka. Przybył z Azji i Bałkanów w poszukiwaniu nowych miejsc do życia. Ze szczegółami nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
7: Canis aureus. Szakal złocisty jest większy od lisa, ale znacznie mniejszy od wilka. W przeciwieństwie do wilka odważnie zbliża się do ludzi. W ten sposób znalazł lukę środowiskową w zdobywaniu pożywienia. Poluje na gryzonie, nie gardzi też padliną i tym, co znajdzie na śmietnikach. W Niemczech największe siedliska szakala są na południu kraju, w Badenii-Württembergii i Bawarii. Jego szybko rosnącą populację biolodzy szacują dziś na ponad 1000 osobników. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: To dwa razy razy mniej niż wilków, ale od 1 lipca wilki w Niemczech będą mogły być odstrzeliwane. Samolot wojskowy Cessna rozbił się w centralnej Boliwii. Jak podało Ministerstwo Obrony w La Paz, w katastrofie zginęło 6 osób. Przyczyny wypadku pozostają na razie nieznane. Z kolei dwóch obywateli Francji zginęło w wypadku w północnym Maroku, poinformowała AFP, powołując się na doniesienia lokalnych mediów. Do katastrofy ich samolotu doszło niedaleko lotniska Sherif al-Idrisi, niedaleko portu lotniczego Al-Husajma. Według lokalnych mediów pilot tuż przed katastrofą poinformował lotnisko o nagłej utracie wysokości wkrótce po starcie. Dziś mija 100. rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego, wybitnego pisarza i reżysera. Z tej okazji Stowarzyszenie Kin Studyjnych przygotowało przegląd 5 jego filmów, do których artysta napisał także scenariusze. To Salto, Ostatni dzień lata, Jak daleko stąd, jak blisko, Dolina Issy oraz Lawa. Zaprasza prezeska stowarzyszenia Marlena Gabryszewska.
8: Wybraliśmy te tytuły, aby właśnie w pełni opowiedzieć o geniuszu tego twórcy jako z jednej strony pisarza, który doskonale operował słowem, ale też reżysera, który to słowo potrafił w magiczny sposób przenieść na ekran.
0: Filmy będzie można oglądać w blisko 30 kinach w całej Polsce. Otwarcie przeglądu dziś wieczorem w stołecznej Kinotece. Po projekcji filmu Salto odbędzie się rozmowa na temat twórczości Tadeusza Konwickiego, a harmonogram pokazów i wszystkie szczegóły są na stronie Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Na koniec sport. Egipt wygrał w Vancouver z Nową Zelandią 3-1 w meczu grupy G piłkarskich Mistrzostw Świata. We wcześniejszym meczu tej grupy Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Sensacyjnie zakończył się mecz w grupie H. Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Urugwajem 2-2. I jeszcze tenis. Serena Williams po 4 latach wraca do tenisowego singla. To jedna z najlepszych tenisistek w historii i dostała właśnie dziką kartę na Wimbledon. 44-letnia dziś Amerykanka wygrywała tam 7 razy w swojej karierze. Serena Williams jest jedną z dwóch cudzoziemek, które dostały dziką kartę na angielski turniej. Drugą jest Polka Maja Chwalińska. Turniej w Londynie zaczyna się w przyszły poniedziałek. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
3: Jest poniedziałek, 22 czerwca, jest 5:30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak. Dzień dobry,
4: dzień
3: bardzo.
4: Dobry. Dzień dobry.
5: Strażacy opanowali pożar zakładu produkcyjnego w Harnowie w gminie Ustka. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale dogaszanie może potrwać wiele godzin.
6: Akcja jest ekstremalnie trudna. Zakład produkuje aerozole, które wybuchały pod wpływem wysokiej temperatury. Dlatego strażacy nie mogli zbliżyć się do źródła ognia.
5: Ukraiński nalot na Moskwę. Cztery stołeczne lotniska zostały w nocy zamknięte po tym, jak do miasta zbliżył się rój dronów.
6: Zestrzelono prawie 60, informuje mer stolicy Rosji. Nad ranem moskiewskie lotniska zostały otwarte.
5: Donald Trump grozi Iranowi zniszczeniem, jeśli ten znów zamknie cieśninę Ormus. Zamknijcie ją, a nie będziecie mieli kraju, mówi amerykański prezydent w rozmowie z telewizją Fox News. Zapowiada, że w razie braku porozumienia USA mogą zacząć pobierać opłaty od statków.
6: Słowa padły w momencie, gdy delegacje USA i Iranu prowadziły w Szwajcarii rozmowy na temat porozumienia końcowego. Według CNN groźby Trumpa spowodowały impas w dopiero co rozpoczętych negocjacjach.
5: Weekend na stacjach trwa. Maksymalne ceny paliw dziś takie same jak w sobotę i niedzielę. Dopiero dzisiaj minister energii ogłosi nowe stawki na jutro.
6: Czyli za benzynę 95 płacimy teraz nie więcej niż 5,94, za 98 6,61, a za litr diesla 6,12 zł.
5: Program CPN rząd powoli wygasza, ceny maksymalne i niższy VAT na paliwa będą tylko do końca czerwca.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Delikatnie się dzisiaj ochłodzi, moi drodzy. Będzie dalej ciepło, ale więcej deszczu. Burzowo przede wszystkim będzie dzisiaj na południu.
9: Ale z tego, co widzimy na północy, bardzo przyjemne słonko i nad morzem klimatyzowane 20 stopni, a w centrum około 25-26 kresek powyżej zera.
8: Czy to lato?
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo, witamy was jak zwykle wyspani, wypoczęci, wykąpani, z umytymi włosami. Kamil Baleja,
1: Marek Starybrat, witamy
0: oraz
1: gorąco.
0: Dzisiaj wyjątkowe święto, bo dzisiaj jest poniedziałek, to jest 22 dzień czerwca. Aha. I dzisiaj mamy Światowy Dzień Garbusa.
1: Światowy Dzień Garbusa, oj, to jest święto mojego taty, tak, to uwielbiał.
0: Czemu?
1: Zawsze jak na mnie patrzył, mówi: nie garb się.
0: Nie garb się. A ciekawe, że były też takie samochody, które się nazywały Garbus.
1: Jak można było tak piękny samochód tak brzydko nazwać?
0: Czym jeździsz? Garbusem.
1: Oj, trudno. Ale to można jakoś rehabilitować chyba, co?
0: Nie wiem, ale skoro był Garbus, to powinny być też samochody
1: Prostus.
0: Rudy, gruby i okularnik.
1: O nie. Co by robił ten gruby? Stał na bramce.
0: Na autostradzie. Czemu już nie śpicie, kochani? Dajcie znać, tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka.
1: Rozbawiłeś mnie.
0: Numer do nas 321.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Witamy Was o poranku, moi drodzy. Poniedziałek, po pięknym, słonecznym weekendzie. Widzimy, że lekko słoneczko musnęło, słuchaczy. Lekka, starutka czerwień się pojawiła na twarzy. A było kremu użyć z filtrem?
1: Właśnie.
0: No, mówiła żona, posmaruj się. Gdzie będę się smarował? Sama się smaruj.
1: Kto się do nas zadzwonił o tej porze? 321-321-321, dzień dobry.
2: Dlaczego nie śpimy? Bo wjeżdżamy na Bricol. Wjeżdżamy za powolutku do Włoch. Dlatego nie śpimy, bo poranek jest tu pięknie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Proszę uważać, jak będzie deszcz padał, bo wtedy będzie mokra Włoszka.
1: No właśnie, ale w ogóle buongiorno, Włochy, portare fuori, la spazzatura.
0: A ty się uczysz włoskiego, prawda?
1: Tak, właśnie powiedziałem jedyne zdanie, jakie zapamiętałem, czyli muszę wynieść śmieci.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary! Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Dzień dobry, bardzo w poniedziałek, to 22 czerwca, zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
10: Ogień w Harnowie pod kontrolą. Spłonęła fabryka aerozoli. Było zagrożenie dla mieszkańców.
11: Polityczne echa odesłania orderu przez Zełenskiego. Spór w Radiu Z.
10: Mundialowe niespodzianki i wielkie emocje. Debiutanci nie sprzedają się łatwo.
9: Szósta.
10: Potężny pożar fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko.
11: Nikomu nic się nie stało, ale straty będą gigantyczne.
10: Reporter Radia Z Marcin Friedrich przynosi najświeższe informacje z Harnowa.
12: Dzień dobry.
10: Jak wyglądała akcja gaśnicza?
12: No to było spore wyzwanie dla strażaków. Płonął cały zakład. Ogniem objętych było około 3000 metrów kwadratowych. Do tego chemikalia i strzelające w ogniu pojemniki. Fabryka zajmowała się bowiem produkcją chemii gospodarczej i kosmetyków w aerozolach. Słup gęstego czarnego dymu wznosił się na dużą wysokość. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 osób właśnie ze względu na ten toksyczny dym. Gdy strażacy zakończą akcję, na pogorzelisko wejdą biegli, by określić przyczynę wybuchu ognia. Pożar objął cały zakład, a to oznacza olbrzymie straty.
11: Według urzędników starostwa powiatowego w Słupsku fabryka zatrudnia około 400 pracowników.
10: Warszawski Szpital Południowy dziś będzie miał nową radę nadzorczą. Ratusz zapowiada, że będzie to odpolitycznione gremium.
11: Przyszli członkowie rady składają komplet wymaganych dokumentów, a w szpitalu trwają kontrole w związku z aferą milionowych zarobków młodego lekarza bez specjalizacji.
10: Sprawą zajęła się też prokuratura. Czym konkretnie? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
13: Prokuratura ma zbadać, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Według doniesień mediów sprawę młodego lekarza zgłaszał do prezydenta Warszawy ordynator chirurgii, który później stracił pracę, mówi polityk Konfederacji Marcin Możdżonek.
14: Im więcej tych nieprawidłowości, im więcej tych wątpliwości, tym bardziej tą sprawą należało się zająć. Co teraz te kontrole i audyty mogą nam pokazać?
13: Opozycja domaga się poniesienia politycznych konsekwencji ze strony prezydenta Warszawy i szefa warszawskiej Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego.
11: W szpitalu południowym miał być też salonik VIP, dzięki któremu politycy Koalicji Obywatelskiej mieli omijać kolejkę do badania.
10: Nie cichną polityczne emocje po odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski, jak wiecie z Radia Z, odesłał polskiemu prezydentowi to odznaczenie. Order oddali także trzej byli prezydenci Ukrainy.
11: To, co zrobił Karol Nawrocki, cieszy Kreml, komentują politycy Koalicji Obywatelskiej.
10: Nie możemy się zgodzić na to, by Zełenski gloryfikował UPA, odpowiada w Radiu Z Mirosława Stachowiak-Różecka. Podkreśla jednak, że walcząca z Rosją Ukraina nadal powinna dostawać pomoc od Polski.
15: Popieram nadal wspieranie Ukrainy w tej wojnie. To są dwie różne rzeczy. Na chwilę Ukraina będzie starać się o akces do Unii Europejskiej. No, z całym szacunkiem muszą wiedzieć, że nie będzie naszej zgody na to, żeby byli członkiem Unii Europejskiej, jeśli w końcu nie uporamy się z historią.
11: Według szefa ukraińskiego MSZ-u polski prezydent zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach Kijów-Warszawa.
10: Moskwa zamknęła swoje lotniska na kilka godzin po tym, jak nad miasto nadleciał rój dronów. Według mera rosyjskiej stolicy obrona powietrzna zniszczyła prawie 60 bezzałogowców zmierzających w stronę Moskwy.
11: Siergiej Sobianin nie informuje o pochodzeniu dronów, ale według mediów to bezzałogowce wysłane przez Kijów w odpowiedzi na rosyjskie ataki na Ukrainę.
10: Za to kochamy mundial. Skazani na pożarcie ucierają nosa faworytom. Wczoraj Curaçao, dziś Republika Zielonego Przylądka.
11: Mecze piłkarskich mistrzostw świata we dnie i w nocy śledzi Marcin Powidł.
0: Nie ma czasu na sen, tak jest. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Jak radzą sobie debiutanci?
0: No dobrze, a niektórzy nawet bardzo dobrze. Wczoraj historyczny punkt zdobyła reprezentacja Curaçao, kraju mniejszego niż Warszawa. Drużyna z Karaibów zremisowała 0-0 z Ekwadorem, a dziś w nocy naszego czasu kolejny punkt zdobyli piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy, uwaga, zremisowali 2-2 z Urugwajem. Wcześniej urwali punkty Hiszpanii. Od początku mówiłem, że chcemy rywalizować na najwyższym poziomie i tak robimy, ale bardziej niż na punktach zależy nam na pokazaniu światu naszej piłkarskiej tożsamości. Mówił trener debiutanta Pedro Leitao Brito, znany jako Bubista. Po dwóch kolejkach jego zespół ma 2 punkty i szansę na wyjście z grupy, a w ostatnim meczu zmierzy się z Arabią Saudyjską, podczas gdy Hiszpania zagra z Urugwajem.
11: A dzisiaj Egipt wygrał 3-1 z Nową Zelandią. Wieczorem 2 spotkania. Broniąca tytuł Argentyna zmierzy się z Austrią, a Francja z Irakiem. A wiadomości sportowe w Radiu Z po 6:30.
10: W najważniejszej rozmowie politycznej poranka u Bogdana Rymanowskiego dziś minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
18: W poniedziałek mówimy wszystkim Siemoniak, moi drodzy. 27 stopni będzie w centrum, najcieplej dzisiaj. Na północy delikatne ochłodzenie, 22 stopnie. Więcej chmur niż w ostatnich dniach i burzowo dzisiaj praktycznie. Na południu chciałem być praktycznie w całym kraju, ale to byłaby nieprawda. Burzowo wszędzie od centrum w dół.
9: No to Siemoniak bardzo.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
16: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
19: Sponsorem programu jest Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl
9: 5 po 6.

0: Cicho. Teraz, bo chciałeś coś powiedzieć.
1: Takie zaskoczenie miało być, tak? Że tam dam robią i ty wiesz, że tam trzeba się odezwać, potem robią dam. Tak, a ja chciałem powiedzieć, że teraz będzie Wielka Księga Imion.
2: Wielka Księga Imion w Radiu Z.
0: Otóż to, bo dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Tomasz. Tomasz, słuchajcie, niewierny Tomasz był kiedyś, a teraz jak jesteś politykiem i obiecujesz 800+, to Tomasz wierzy i głosuje.
1: Tomasz to jest kot.
0: Paulina. Kolejna solenizantka. Kiedy tylko może, słuchajcie, nosi sukienki, bo bardzo lubi biegać w tej sukience po łące i zbierać kwiaty. No chyba, że ją ugryzie komar, to wtedy zakłada długie spodnie.
1: Jeszcze jest Jan, słuchajcie.
0: Jan.
1: Człowiek, który bardzo nie lubi myć naczyń. Jak ktoś pyta, czy Jan umył naczynia, to Jan zawsze odpowiada, Jan Nepomucen naczynia.
0: Kolejny solenizant, Achacjusz.
1: Achacjusz
0: to jest imię tego sąsiada, który zawsze wie więcej, wie lepiej i chętnie ci wypomni, że ty tego nie wiesz.
1: Tak, wiecie, Achacjusz ogląda wiadomości i zawsze mówi aha, a nie mówiłem? Dobrze mu odebrał ten order.
0: Wszystkiego dobrego, drodzy solenizanci. 13
1: A nie mówiłem, że tak będzie? Niewdzięczny.

0: Ależ afera, moi drodzy. A nie, nie chodzi o Zełenskiego, tym razem o coś innego. Chodzi o kawę.
1: Tak.
0: Bo okazuje się, że w Polsce się pojawia podrobiona kawa.
1: Co?
0: Zamiast prawdziwych ziaren kawy w opakowaniu, można trafić na ziarna soi, moi drodzy.
1: Czy to nie działa taka kawa?
0: Ja wiem.
1: No jak? No stajesz rano nieprzytomny, no. Pijesz taką kawę, zamiast kawy masz soję i co, kładziesz się z powrotem. To nie działa, no.
0: To wiecie, to jest szczyt perfidii, uważamy.
1: Tak.
0: Szczyt perfidii podrabiać kawę w Polsce, w kraju, w którym masz przez większość roku pogodę bez słońca i ludzie non-stop chodzą senni.
1: No tak, w Polsce są tylko dwie pory roku. Wstawaj i zaspałeś.

0: słyszeliście, jaki głos ma dzisiaj Marek. A Marek tak brzmi, jakby naprawdę miał udany weekend.
1: No to ja się chyba teraz nie odezwę.
0: Nie, fajnie, wiesz, słuchaj. To była gitara, śpiewałeś w jakiego czasu, to byłby cud? Nad Wisłą, do 5 rano?
1: Wiesz co, był finał koszykarskiej ligi w Polsce. A. Zastal grał z Legią.
0: A ty kibicujesz Zastalowi, Zielona Góra.
1: No i po co to było? Legia wygrała. Legia jest mistrzem koszykarskim Polski. Gratulujemy.
0: Wygrał lepszy.
1: Za chwilę wiadomości o 6:30, a w nich ostrzeżenia przed upałami, a później po wpółdo. No. Bądźcie z nami, bo rozpoczniemy oficjalnie sezon na narzekanie na upały w Polsce.
0: Może jakąś sobie weź, nie wiem, landrynkę, co? Może ten napisie?
1: Landrynkę? No.
0: Albo żółtko.
1: Żółtko.
0: Kogiel mogiel może, co?
1: Co? Jakie żółtko?
0: Na głos dobre.
2: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Grain Plast, polski producent chemii budowlanej.
17: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
18: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
19: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
18: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
21: Po reklamie.
0: Witamy Was o poranku w poniedziałek. 6:30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
22: Pół Polski ma dziś pomarańczowe alerty przed burzą, to ostrzeżenia drugiego stopnia.
23: Są aktualne od Podlasia i Mazowsza po południowe regiony, od Opolszczyzny do Podkarpacia. Większość będzie obowiązywać do dzisiejszego wieczora.
22: Śmierć podczas policyjnego zatrzymania. Służby wyjaśniają, co stało się podczas interwencji na warszawskiej Białołęce. Wczoraj rano patrol został wezwany do domowej awantury. Agresywny 37-latek potraktował funkcjonariuszy miotaczem gazu, jednego ugryzł w rękę, po czym uciekł przez okno i ukrył się w pobliskim garażu.
23: Gdy go policjanci obezwładniali, stracił przytomność. Mimo pomocy medycznej zmarł kilka godzin później w szpitalu. Sprawę wyjaśnia pion kontrolny Komendy Stołecznej. Poinformowana została też prokuratura.
22: Węgrzy powołują nowy organ, który ma usunąć z państwowych instytucji marionetki Orbana. Rząd Petera Madiora przedstawi dziś parlamentowi projekt ustawy powołującej Krajowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia.
23: Ma też przygotować nowelizację konstytucji, która zakończy kadencję ludzi odsuniętego od władzy reżimu. Nowy premier wiele razy bezskutecznie wzywał do rezygnacji prezydenta oraz prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
22: Panie na lewo, panowie na prawo, przed nimi morze, między nimi mur. Tak wygląda słynna plaża Pedocin w Trieście na północy Włoch. To ponad stuletnia tradycja, ale dwoje turystów jej nie uszanowało.
23: Skończyło się wielką awanturą. Para usadowiła się po stronie męskiej, ratowniczka poprosiła o rozdzielenie się i to spowodowało ostrą wymianę zdań. Żyjecie w średniowieczu, wasze miasto nie jest włoskie, to miasto seksistowskich buraków, wykrzyczała para.
22: A z nami już Marcin Powideł, zapraszamy na wiadomości sportowe.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
10: Kopciuszek nie zamierza opuszczać balu. Debiutująca na Mistrzostwach Świata reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka ponownie urwała punkty faworytowi. Po bezbramkowym remisie z Hiszpanią zremisowała 2-2 z Urugwajem.
21: I na plaży.
10: W ostatnim meczu grupowym Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, która wyraźnie przegrała w Atlancie z Hiszpanią 0-4. Awans do fazy pucharowej jest na wyciągnięcie ręki. Goli nie zobaczyli kibice w Los Angeles, Belgia, Iran 0-0. Po pierwsze zwycięstwo sięgnęli piłkarze reprezentacji Egiptu. Faraonowie pokonali Nową Zelandię 3-1 i z 4 punktami prowadzą w grupie G. Wieczorem dwa spotkania. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się w Arlington z Austrią. Z kolei w Filadelfii mecz Francja-Irak. A w zbliżającym się wielkimi krokami wielkoszlamowym Wimbledonie wystąpi Serena Williams. Amerykańska tenisistka, która wygrywała ten turniej 7-krotnie, otrzymała od organizatorów dziką kartę, podobnie jak finalistka ostatniej edycji Rolanda Garrosa Maja Chwalińska. Wimbledon rusza równo za tydzień.
6: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
24: No bardzo ładnie dzisiaj, bardzo ładnie. Na północy i na zachodzie bardzo ładnie, bardzo ciepło. Na północy 22, na zachodzie 25, a w centrum, na wschodzie i na południu, słuchajcie, upał prawdziwy 27, 28, nawet 29 stopni dzisiaj w Warszawie i burzowo.
25: I burzowo.
24: Może wiać. Ściągnijcie wszystkie fruwające rzeczy z balkonu.
25: Na przykład ściągnijcie bokserki, które wyglądają jak plan.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Każdy mężczyzna po 40 ma takie bokserki.
24: Tak, jak one sfruną do sąsiada niżej, no to idziesz, nie, to on przychodzi do ciebie i mówi to panu, nie, to co pan,
25: nie,
24: co pan szal?
25: Ja w czymś takim nie będę chodził. I żona mówi, wreszcie są, tyle ich szukałam. Potem wstyd na dzielni.
24: Za 26 siódma, za chwilkę, rozpoczynamy oficjalnie sezon na narzekanie na upały. Słuchajcie, w Radiu Z. To już się dzieje. Już można.
25: Nawet Rysiek Rydziel nawet już zaczyna.

0: programy wakacyjne, wszystko się zgadza. Loco Loco w Radiu Z za 27. A teraz, panie i panowie, bardzo ważny moment w naszym programie.
1: Oficjalnie zaczynamy sezon narzekania na upały, bo wczoraj, moi drodzy, 30 stopni, źle się spało, duchota. I to już można,
0: Jest taki upał, że normalnie bomba gleba i pozamiatane, jakby powiedział klasyk. A propos, Krzysztof Rutkowski narzeka oficjalnie na upały.
2: A ja słyszę w Radiu Z temperatury 34-35 stopni, jaki upał. Muszę wam powiedzieć, że dzięki temu, że mam dwa domy, dwa piękne baseny z palmami, dam radę.
1: Ale jak? Dwa domy z palmami w Polsce? Już jak przyjdzie zima, to te palmy zwiędną później.
0: Miał nas pan tutaj pocieszyć, dokładnie. A nie no.
1: Bardzo dziękujemy za wsparcie.
0: Świetna fryzura.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Aż się porobiło teraz o tej aferze w Radiu Z z tym orderem, słuchajcie, no bo kolejni Ukraińcy odsyłają swoje ordery panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu po tym, jak ten odebrał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: Sporo tych nazwisk, słuchajcie, tak czytam właśnie w gazecie, że to jest trzej byli prezydenci, były premier Ukrainy w Polsce, szef kancelarii prezydenta Ukrainy wraz ze swoim zastępcą odesłali te ordery.
2: No. No i żona prezydenta pewnie znowu powie, zaś coś żeś nakupował. Sporo tych orderów. No, order sporo, uśmiechu sporo. Też wróci?
0: Znaczy, przecież pan Zełenski nie dostał orderu uśmiechu.
1: Nie?
0: Nie.
1: To ciekawe, dlaczego nie dostał.
0: A słuchajcie, bo skoro Karol Nawrocki, pan prezydent, tak bardzo lubi te odznaczenia, to moja 4-letnia córka wczoraj powiedziała, że jak pan prezydent Nawrocki tak bardzo chce te ordery z powrotem, to ona mu wyśle swoją odznakę dzielny pacjent.

0: A już za chwilkę tylko u nas wiadomości Radia Z o 7. Tam oczywiście temat numer 1, czyli napięcie na linii Polska-Ukraina.
1: Szczegóły o 7, bądź się blisko, polecamy, zapraszamy.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
4: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
1: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
3: Razem lepiej w Radio Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radio Z, codziennie od 14.
4: Bo razem
1: naprawdę lepiej.
5: Reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
5: Po reklamie.
0: Już prawie 7, jest poniedziałek, 22 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Zełenski odsyła Nawrockiemu polski order i porównuje prezydenta do Viktora Orbana.
23: Ogień opanowany, ale strażacy wciąż pracują. Spłynęła fabryka chemikaliów.
22: Sanepid sprawdza ośrodki wczasowe. W ten weekend już wakacje.
0: Siódma.
22: Napięcie na linii Polska-Ukraina. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, ten odsyła odznaczenie do Polski kurierem. Ordery przyznane w przeszłości odsyłają też trzej byli ukraińscy prezydenci.
23: Kreml wychwala decyzję polskiego prezydenta, a Zełenskiego nazywa nazistowskim degeneratem. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
23: A co na to wszystko sam Zełenski?
2: No, prezydent Nawrocki zdecydował się na eskalację konfliktu. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy, tak mówił ukraiński prezydent w wywiadzie dla telewizji TNS. Ocenił też, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, twierdzi Zełenski. Nie możemy być z Polską nie partnerami ani nie przyjaciółmi, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Jeśli nie jesteś partnerem, nie jesteś przyjacielem, to kim jesteś? Pyta Zełenski. Wypomniał także Nawrockiemu, że na dzień dobry, gdy przyjechał do Polski, jako prezent od polskiego prezydenta dostał książkę o tragedii wołyńskiej.
22: Wołodymyr Zełenski miał przyjechać do Polski. Przyjedzie?
2: No, miał przyjechać do Gdańska na konferencję na temat odbudowy Ukrainy, ale teraz nie wiadomo. Ukraina liczyła, że ta wizyta będzie drogą do kompromisu. Premier Tusk po decyzji prezydenta Nawrockiego pisał, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina. A zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia.
23: Politycy koalicji rządzącej podejrzewają, że prezydent swoją decyzją o odebraniu orderu Zełenskiemu chciał pokrzyżować rządowi plany dotyczące gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy.
22: Kolejny szpital pilnie przegląda historię zatrudnienia doktora Dawida Kacprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski.
23: Lekarz zasłynął gigantycznymi zarobkami i tym, że bez specjalizacji koordynował pracę SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym.
22: Sprawę śledzi reporter Radia Z Marcin Friedrich. A w Szpitalu Brudnowskim czego konkretnie dotyczy kontrola?
3: Chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych w szpitalu godzin. A miało być ich ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny w przypadku Szpitala Południowego. Doktor Kacprzyk miał tam przepracować blisko 4000 godzin w 2025 roku. To daje prawie 11 godzin dziennie bez dni wolnych. Tymczasem lekarz był wówczas aktywny także poza szpitalem. Udzielał się w mediach jako radny i członek Koalicji Obywatelskiej. Po wybuchu afery złożył i mandat radnego i zrezygnował z członkostwa w partii. Zwrócił też 500 000 zł Szpitalowi Południowemu.
23: W tym szpitalu dziś ma być powołana nowa odpolityczniona Rada Nadzorcza.
22: Prawie 7 godzin strażacy walczyli z ogniem w fabryce aerozoli w Harnowie koło Ustki. Okoliczni mieszkańcy mają za sobą trudną niedzielę.
23: Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy apelowały o niewychodzenie z domu, bo w powietrzu mogły być toksyczne substancje.
22: Pomorski reporter Radia Z Maciej Bąk z najświeższymi doniesieniami od strażaków. Co teraz dzieje się na miejscu?
4: Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. W szczytowym momencie z ogniem walczyło aż 200 osób. Wezwano z Gdyni specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną. Wykorzystano drony, roboty gaśnicze, a stały dopływ wody zapewniło stworzenie magistrali z pobliskiej rzeki Słupi. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. To jedna z trudniejszych akcji ostatnich miesięcy, bo fabryka była po brzegi wypełniona łatwopalnymi materiałami.
23: Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru.
22: Pomarańczowo od alertów na mapie południowo-wschodniej Polski. To ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, a im bliżej granicy z Ukrainą, także przed upałem.
23: W weekend przez gwałtowne zjawiska pogodowe strażaków wzywano ponad 1600 razy, głównie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Teraz po nocnych burzach tych zgłoszeń będzie więcej. Chodzi głównie o przewrócone drzewa i połamane gałęzie, mówi rzecznik prasowy Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
15: A teraz porankiem, kiedy mieszkańcy wybierają się do pracy, te sygnały są zgłaszane, te zdarzenia z uwagi na to, że w środku nocy, no nikt nie wiedział, że to drzewo gdzieś tam się przewróciło, więc pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy.
23: Dziś także nie odpuszczą upały. W tej chwili, mimo wczesnej pory, prawie 21 stopni w Kozienicach na Mazowszu.
22: To ostatni tydzień letniego semestru. W piątek żegnaj szkoło. Zanim uczniowie wyjadą na wakacje, sanepid kontroluje miejsca wypoczynku. Sprawdzane są m.in. kąpieliska, hotele i restauracje.
23: Jak mówi Radiu Z Agnieszka Dados z lubelskiego sanepidu, inspektorzy zwracają uwagę m.in. na jakość żywności.
24: Ponieważ wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu bakterii i mogą zwiększać ryzyko zatruć pokarmowych. Kontrolowana jest także jakość wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
22: Sanepid może na placówkę nałożyć grzywnę, a w przypadku znacznych uchybień nawet zamknąć takie miejsce.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: Kiedyś nie było tego, tych sinic, tego wszystkiego. Człowiek wchodził do Bałtyku, trochę poswędziało i po sprawie, prawda?
0: Ja jestem starszy od ciebie i od zawsze pamiętam te sinice.
1: Ale jakoś nikt sobie z tego nie robił. Ciepło dzisiaj w całym
0: kraju.
1: Dopóki
0: nie ma lodów o smaku sinic?
1: Tak.
0: Pomyślę, że jesteśmy bezpieczni.
1: Dopóki nie masz sinic pod oczami, jesteśmy bezpieczni.
0: Kofry z sinicami.
25: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
6: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
7: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: I ciepło w całym kraju.
0: No tak, bo dzisiaj pierwszy dzień lata, 22 czerwca. Kalendarzowego, no.
1: A tak?
0: No Google mi powiedział, no to chyba...
1: Dzisiaj?
0: Chyba wie, nie?
1: Chyba tak.

0: 12 po 7 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Cieszymy się, że jesteście. Za nami najcieplejszy weekend tego roku. Oficjalnie, słuchajcie,
1: no,
0: w większości kraju było ponad 30. Ponad 30 stopni. Ponad 30. Co robiliście?
1: Strasznie gorąco. Ja nic nie robiłem.
0: Ale jak nic nie robiłeś?
1: No nic, no.
0: Nic, zupełnie nic?
1: No ja jestem w tym bardzo dobry, szczególnie jak jest bardzo gorąco. Nie robię nic. Chcę ruszyć ręką, a organizm mi mówi nie.
0: Nie rób, nie rób.
1: Po co?
0: Ale było faktycznie, słuchajcie, było gorąco. Było tak gorąco, że pamiętam, że mojej żonie nie przeszkadzał przeciąg, bo i tak wiało ciepłem, a to jest duża zmiana.
1: Jak żonie nie przeszkadza przeciąg, to już wiedz, że coś się dzieje.
0: Wiedz, że jest upał.
2: U mnie było tak gorąco, że jak otworzyłem zamrażarkę, to lody jadły lody.

0: Jak wygrywasz wielką kasę w Radiu Z, to właśnie robisz takie tururu, rururu. Patrzysz na ceny, robisz tururu, rururu. Patrzysz na ratę kredytu, tururu, rururu. Patrzysz na ceny mieszkania, mówisz tururu, rururu.
1: Jest taka piosenka, że wszyscy mogą mi naskoczyć, wszyscy mogą mi naskoczyć.
0: No. Za to, nie znam tej piosenki Czerwonych Gitar akurat, nie znam.
2: Za to rururujcie w rządze pieniądza w Radiu Z, kochani.
0: Ładne.
2: Dzisiaj, uwaga, mamy 5 tysięcy, 13 tysięcy, 50 tysięcy, albo nawet 500 000 złotych, do tego pewniak w czerwonym portfelu 10 tysięcy czeka na was.
0: I zachęcamy was, żeby sobie zerknąć na radioz.pl, tam też są bonusy. SMS z hasłem Radio Z wysyłamy pod 7353 za 3,69 zł, niecałe 4 zł, tak.
1: A jak ktoś się waha, to czasami trzeba po prostu posłuchać kolegi, który ma dobre rady i zobaczcie, jaką radę ma dla was Grzesiek.
3: Witajcie, tutaj Grzegorz z Poznania. 3-4 zł na SMS-a to nie jest jakaś wielka kwota, a naprawdę może spełnić wielkie, wielkie marzenia. W moim przypadku to się stało, zaryzykowałem, także walczcie, bo warto.
2: No dokładnie. I dzisiaj czeka na was, jak mówiłem, 50 tysięcy między innymi, albo nawet 500 000 złotych.
0: I uwaga, uwaga, bo już w ten piątek wielki finał, moi drodzy, w którym do wygrania 1 000 000 złotych. Ktoś z was wejdzie do gry o 1 000 000 złotych, tak. Każdy SMS, który wyślecie, pojawia się w grze o 500 000 i o 1 000 000 złotych w wielkim finale.
2: Mało tego, tak. To jeszcze nie wszystko.
0: Nie wszystko?
2: Bo teraz jak wyślecie SMS o treści Radio Z 7353 za 3,69, no, to pomnożymy go razy 13,5 tysiąca.
0: Jacie.
1: Kochani,
0: tak.
1: Ja, ty,
0: ty.
1: To, razem.
2: Kto? Ty, ja,
1: razem.
2: Nie, ty, ja,
0: może,
2: co?
0: Może razem.
1: Radio Z.
0: Pod 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Bogdan Rymanowski z nami o tej porze, 24 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Bonjour, monsieur, madame, monsieur.
2: Bonjour.
1: A co ty tak z francuska dzisiaj?
0: A jakoś tak mi wzięło, wiesz, bo afera międzynarodowa, Polska, Ukraina.
1: W Paryżu byłeś na weekend?
0: Nie, nie byłem
1: na zakupach?
0: W Paryżu. Nie, absolutnie.
1: Właśnie, a ty, czekaj, a skąd ten francuski właśnie?
0: Francuski bagietkę jadłem, wiecie, wczoraj.
1: Bogdan, afera taka, że takie to nie było w Polsce od lat.
2: Ale mówisz o której?
1: Z tym orderem. Z tym orderem Załańskiego.
2: Mamy wojnę orderową.
0: Wojna orderowa, dokładnie.
1: A kto dzisiaj w naszym saloniku
2: VIP? A dzisiaj będzie człowiek
0: w saloniku VIP.
2: A, w saloniku VIP. W saloniku VIP Radia Z minister Tomasz Siemoniak.
0: Czyli tak, będzie mówił, że nigdy nie był w tym saloniku VIP w Warszawie,
1: że nie
0: w szpitalu południowym, w którym zrobili ten salonik dla polityków, że nie zna tego lekarza, pewnie powie. Powie, że pan prezydent popełnił wielki błąd, to jest zaognianie, to jest granie na korzyść Kremla.
3: Kamil, bo nie skracaj.
1: Ale przepraszam cię bardzo, czy ty dzisiaj jesteś w roli rzecznika? Nie dość, że Francuz, to jeszcze rzecznik.
0: Olerka, ja nic nie mówię.
1: Kochani, 8:02, gość Radia Z, dzisiaj Bogdan Rymanowski i Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
2: Tak jest, zapraszam.
4: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
15: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
20: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
19: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
21: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
25: Po reklamie.
0: Witamy Was o poranku, 7.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
26: Zachęcający postęp w pierwszej turze negocjacji końcowego porozumienia USA i Iranu w Szwajcarii. Tak opisują to władze Kataru i Pakistanu, które pełnią rolę mediatorów. Kilkunastogodzinne rozmowy w Birkenstock miały się toczyć w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze.
27: Ich efektem jest m.in. powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Strony utworzyły też linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormus.
26: Czwarty dzień obławy za byłym policjantem w Świętokrzyskiem. Dariusz Równicki jest podejrzewany o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa, niedaleko Jędrzejowa.
27: 49-latka szuka kilkuset policjantów, pomagają funkcjonariusze z innych województw. Przeczesują teren z ziemi i powietrza z pomocą śmigłowca i dronów.
26: Szczecin chce być jak Warszawa, zamyka ulice dla samochodów i otwiera dla rowerów. Miasto testowo wyłączy z ruchu aut jeden z pasów na ulicy Mickiewicza. Zrobi tu drogę dla rowerów.
27: Ta zmiana na jednej z głównych dróg dojazdowych do dzielnicy Pogodno wygrała w budżecie obywatelskim. Zaprotestowali jej mieszkańcy, przeciw jest policja.
26: Radni wiedzą swoje i postanowili jednak sprawdzić efekty. Kierowcy już przewidują, jakie one będą.
28: Zły pomysł.
29: No ja mieszkam tu w okolicy i codziennie tędy przejeżdżam i te dwa pasy są zdecydowanie niekonieczne w tym układzie.
30: Tak nie może być, bo wtedy utrudnia się ruch dla ludzi i korki godzinami będą trwały.
27: Jezdnia zostanie zwężona na próbę na kilka tygodni. Ten test zacznie się wiosną.
26: Drzewo też człowiek ma swoje prawa, które należy chronić, uznały władze niewielkiego miasteczka w prowincji Quebec w Kanadzie. Burmistrz zapowiada przepisy, które urzędowo uznają drzewa za żyjące istoty z prawem do życia, do naturalnego wzrostu, integralności i regeneracji.
27: Radni poparli też deklarację praw drzewa. Mówi ona m.in., że drzewo, czująca istota, źródło życia, jest wspólnym dobrem ludzkości. Od istnienia drzewa zależy życie na planecie.
31: Drewno to pokazuje jak na razie na mundialu Belgia.
26: Gramy w piłę wiadomości sportowe. Marcin Powideł.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
31: Jak to nie kochać mundialu? Skazywana na pożarcie Republika Zielonego Przylądka ponownie utarła nosa faworytowi po 0-0 z Hiszpanią. Debiutant zremisował 2-2 z Urugwajem, dla którego są to 15 mistrzostwa świata. A oto co po spotkaniu w Miami mówił trener błękitnych rekinów Pedro Leitão Brito. Chcemy rywalizować na najwyższym poziomie i tak też robimy, ale bardziej niż na punktach zależy nam na pokazaniu światu naszej piłkarskiej tożsamości. Po dwóch kolejkach Republika Zielonego Przylądka ma 2 punkty i całkiem spore szanse na awans do fazy pucharowej, bo w ostatnim meczu grupowym zmierzy się z Arabią Saudyjską, która przegrała 0-4 z Hiszpanią. Rozczarowują Belgowie, Czerwone Diabły ponownie zremisowały po 1-1 z Egiptem, 0-0 z Iranem. Faraonowie pokonali za to 3-1 Nową Zelandię i prowadzą w grupie F. Wieczorem 2 spotkania. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Austrią, a Francja zagra z Irakiem.
33: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: Jakaż piękna pogoda, bo już oficjalnie rozpoczynamy sezon na narzekanie na upały. Dzisiaj w całej Polsce bardzo gorąco. Na południu 27-28 stopni, tak samo w centrum i na wschodzie i tutaj w tych trzech częściach Polski burzowo.
2: Burzowo.
1: Natomiast na północy i na zachodzie piękne słońce, 25, maksymalnie przyjemnie, fajnie.
2: Fajnie.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
4: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Aha, za 28. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Fajna historia, bo przed chwilą w wiadomościach sportowych Marcin mówił o tym, że trener Curaçao się pojawił, dźwięk, bo to Curaçao...
1: To jest Karaibska Wyspa, nie?
0: I oni remisują z wielkimi, słuchajcie, w ogóle zaskoczenie wielkie. I ten trener się pojawił u nas w wiadomościach, mówił, że bardziej niż na punktach zależy im na pokazaniu tożsamości.
2: Ale co, ja mam uwierzyć, że to właśnie mówił ten trener, tak?
0: Tak.
2: Czekaj, puszczę to jeszcze raz.
3: To nie był trener, to był Stefan, który w piątek wieczór próbował przekonać żonę, żeby jeszcze zostali trochę. On zamówi taksówkę.
4: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Marian?
16: Mm?
15: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
16: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
15: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroën.
19: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowany.

0: Albo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim dziś będę w Radiu Z? Aha, zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Kolejny upalny dzień przed nami, kochani. Wakacje, wakacje. Już oficjalnie rozpoczynamy sezon na narzekanie na upały w Radiu Z. Mhm. Już dzisiaj z nami narzekał na upał pan detektyw Krzysztof Rutkowski. Mówił, że taki upał, że bomba gleba pozamiatana.
1: Taki upał, że dobrze, że ma dwa domy, mówił dokładnie.
0: Z pasmką.
2: Otwiera dwa domy i ma przeciąg.
0: Dokładnie.
2: I
0: że ma baseny tam.
1: Teraz się pojawi u nas w kąciku narzekania na upały znany artysta kabaretowy, ojciec chrzestny Bartka.
0: Tak, tak.
2: Marcin Daniec. Posłuchajmy.
0: A dla znajomych?
1: Jack Daniec.
3: Są kraje, które mają przepiękną pogodę cały rok. Jeździmy tam i musimy płacić duże pieniądze, żeby wypocząć. Tymczasem mamy w Polsce, Boże, wreszcie dwa piękne dni i już się zaczynają dyskusje. Sprawa jest prosta. Nie lubisz słońca, siedzisz sobie w cieniu, w parku popijasz wodę mineralną, a jeśli jesteś na plaży, olejki z filtrami, czapka, parasol, kapelusik. Radio Z i już.
2: Proste, krótko i na temat. Dzięki, cześć.

0: Kochani.
1: Mhm. Kochani.
2: Dzień dobry.
0: Pół miliona dzisiaj do wygrania.
2: Za jednego SMS-a.
0: Słuchajcie, wielka kasa czeka. Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 50 tysięcy, nawet pół miliona. No i pamiętajcie, że każdy SMS to jest także szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, który już w najbliższy piątek.
2: Tak jest.
1: A teraz mamy cały czas bonus.
2: Co ty?
1: No to ty.
0: Czemu wy tak mówicie dziwnie?
2: Jaki?
1: No bo mnożymy. Jeden SMS to 13 500 szans.
2: Tak jest, korzystajcie. I pamiętajcie, w piątek wielki finał czerwca, a tam okrągły milion czeka na kogoś z was.
0: Wspaniale.
2: SMS o treści Radio Z poprosimy na 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
0: Ależ to zleciało, już prawie 8:00. Tutaj Radio Z, dajcie głośniej. Wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Duża akcja policji w sprawie samozwańczych patroli na Centralnym. O tym na początek.
14: Wysokie napięcie między Warszawą a Kijowem. Mocne słowa Zełenskiego.
13: Gościem Radio Z jest minister koordynator służb Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.
0: 8:00.
13: Sprawa samozwańczych patroli z dworca Centralnego w prokuraturze. Podczas weekendu policja w związku z tym przeszukała kilka miejsc na terenie całego kraju.
14: Reporter Radio Z Marcin Friedrich przynosi najświeższe ustalenia w tej sprawie. Dzień dobry. Jak ta akcja przebiegała?
15: Policja przekazała jedynie, że podczas przeszukań zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, którego zawartość będzie teraz analizowana. Samozwańcze patrole pojawiły się kilka dni temu. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury zaczepiali obcokrajowców, a na filmie w mediach społecznościowych zapowiadali więcej takich działań.
16: Będziemy im zadawali pytania, skąd są, po co tu przyjechali i czy w ogóle mają jakiekolwiek dokumenty.
15: Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego to przestępstwo. Grozi za to od grzywny do roku więzienia.
14: Według medialnych doniesień grupa ma być powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
13: Wrze na linii Kijów-Warszawa. Prezydent Ukrainy zarzuca Polskiemu eskalację po tym, jak Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Zełenski porównuje polskiego prezydenta do Wiktora Orbana, gdy był premierem Węgier.
14: Niepowaga, agresja, radykalizacja społeczeństwa. To też robił Orban. Absolutna pomyłka.
13: Według Zełenskiego prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. Lekarz sygnalista ze szpitala południowego sam ma kłopoty. Ordynator chirurgii miał informować prezydenta Warszawy o aferze z Dawidem Kacprzykiem, który był koordynatorem SOR-u, mimo że nie miał specjalizacji.
14: Według portalu Zero lekarz jest w sporze z placówką. O co chodzi, wyjaśni reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Według doniesień mediów chirurg sygnalista miał być wpisywany na fikcyjne dyżury i dopisywać się do zabiegów, które mieli wykonywać inni lekarze. Teraz jest w sporze z placówką o ponad 500 000 zł. Ordynator miał pisać do prezydenta Trzaskowskiego o nieprawidłowościach z Kacprzykiem, mówi polityk Konfederacji Marcin Możdżonek.
18: Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim doskonale. Dostawał wiadomości bezpośrednio od ordynatora na komunikator WhatsApp, po czym ten ordynator został wyrzucony z pracy.
17: Rzeczywiście 2 miesiące po zgłoszeniu zastrzeżeń z lekarzem została rozwiązana umowa.
14: Dziś w Szpitalu Południowym będzie powołana nowa Rada Nadzorcza.
13: A już teraz gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rybanowski.
19: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
20: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
19: Zaczynamy od krótkiej piłki. Sprawa dotyczy oczywiście relacji między Kijowem a Warszawą. Pytanie jest proste. Czy Polska powinna ograniczyć pomoc dla Ukrainy? Tak czy nie?
20: Nie powinniśmy podejmować zbyt szybkich, pochopnych decyzji, bo tu chodzi o interes Polski. Ukraina broni Europy Polskiej przed agresją Rosji. Natomiast niewątpliwie powinniśmy wyciągać konsekwencje z tej całej sytuacji. To jest dla mnie absolutnie jasne.
19: Czyli na dzisiaj nie?
20: Na dzisiaj nie. Zresztą jeśli chodzi o decyzje o pomocy, one zwykle po kilku miesiącach się przekładają na konkrety, więc to nie jest tak, że natychmiast można tutaj coś zmienić.
19: To zapraszam państwa oczywiście do udziału w naszej sondzie. Wystarczy wejść na radio.z.pl i odpowiedzieć na nasze pytanie, czy Polska powinna ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Jak pan ocenia tę akcję, to co stało się po decyzji prezydenta Nawrockiego i tę akcję odsyłania masowego polskich orderów przez ukraińskich polityków?
20: Oceniam negatywnie, dlatego że jeżeli kolejni prezydenci Ukrainy, którzy tak wysokie polskie oznaczenie otrzymywali i odsyłają, to tak jakby przekreślać dziesiątki lat budowy tych relacji. Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, rząd Jana Krzysztofa Pileckiego w 1991 roku. Bardzo wiele się wydarzyło przez te wszystkie lata i ta akcja, ona oczywiście ma taki charakter polityczno-symboliczny, natomiast ja to negatywnie oceniam. Oczywiście każdy ma prawo odesłać order, który ma, natomiast wydaje mi się, że to jest takie eskalowanie, które buduje bardzo duże emocje i z którego potem trudno będzie wyjść, bo pewnie ciężko będzie, miejmy nadzieję, te relacje się unormują, gdzieś przyznawać ordery między Polakami i Ukraińcami po tej całej historii.
19: A może tak naprawdę za dużo tych orderów dawaliśmy?
20: Przyjęte jest w relacjach międzynarodowych, że głowy innych państw otrzymują tego rodzaju odznaczenia, czasem pod koniec kadencji. Również polscy prezydenci otrzymywali ukraińskie odznaczenia, więc tych odznaczeń dla państw współpracujących, sojuszniczych, po prostu tak jest, więc ja tutaj nie widzę niczego zdrożnego, że prezydenci Ukrainy kolejni takie oznaczenie otrzymywali.
19: Natomiast, panie ministrze, co powinien zrobić pan premier Donald Tusk? Bo formalnie, żeby ta decyzja była zgodna z prawem, powinien pod decyzją prezydenta Nawrockiego złożyć kontrasygnatę. Będzie taka kontrasygnata, czy nie będzie?
20: To jest decyzja premiera, natomiast w sytuacji, gdy prezydent Zełenski zdecydował odesłać, czyli zrezygnować z tego odznaczenia, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że ta sprawa jest już bezprzedmiotowa, tak? Więc i stanowisko premiera, które zajmował w ciągu weekendu, jest dość jasne w tej sprawie. Znaczy, on
19: czyli
20: bardzo chce.
19: Raczej nie należy się spodziewać formalnej decyzji premiera.
20: Nie chcę mówić za premiera, nie mam tutaj wiedzy. Natomiast chodzi mi o to, że premier Tusk wyraźnie wskazuje na to, że warto zmniejszać napięcie w relacjach polsko-ukraińskich i można tutaj różne wnioski z tych jego wypowiedzi wyciągać.
19: A czy wypowiedzi pana prezydenta Zełenskiego zmniejszają, czy podwyższają napięcie? Na pewno pan słyszał, cytowaliśmy w wiadomościach, powtórzę, prezydent Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
20: To źle. nie ma co tutaj jakoś specjalnie deliberować.
19: Jest pan krytyczny wobec tej opinii prezydenta Zełenskiego, czy nie?
20: Jestem krytyczny wobec zwiększania napięcia, bo wiadomo, że akcja rodzi reakcję i po naszej stronie też zaraz będą kolejne wypowiedzi. Mamy taki czas polityki opartej na emocjach i tym, co kto mówi, mniej na interesach. Interesem Polski jest to, żeby mieć dobre relacje z Ukrainą. Oczywiście nie możemy przejść do porządku dziennego nad UPA. Wypowiadałem się sam w tej sprawie wielokrotnie. To skandaliczna decyzja.
19: Czyli prezydent zrobił dobrze, odbierając order Zełenskiemu?
20: Ja uważam, że należało wykorzystać inne środki. Natomiast też wiem, że prezydent pozostawił czas. Nie wiedzieliśmy, jaka jest decyzja kapituły. Pozostawił czas na to, żeby była przestrzeń po stronie ukraińskiej do wycofania, zmiany tej decyzji.
19: I tej refleksji nie było. Dlaczego? Pan przecież spotkał się z Kiryłem Budanowem, czyli prawą ręką dzisiaj w administracji prezydenta Zełenskiego. On przyjechał do Polski zaraz po tej zapowiedzi. Dlaczego Ukraińcy nie cofnęli się nawet o pół kroku?
20: To jest pytanie oczywiście do Ukraińców. Rzeczywiście miałem takie spotkanie w cztery oczy. Rozmawialiśmy też i o tej sprawie oczywiście. Natomiast bardzo wyraźnie minister Budanow mówił o tym, że on wraca do Kijowa i tam prezydent Zełenski podejmie decyzję. On tu nie był decydentem, on wysłuchał. Bardzo dobrze, że wszyscy po polskiej stronie tych spotkań było dużo, nawet nie o wszystkich była publiczna informacja.
19: Było jedno stanowisko całej strony polskiej, tak. I strony prezydenckiej, i strony rządowej?
20: Według mojej wiedzy tak było i ono było w różnych tutaj odsłonach przez dwa dni przedstawiane ministrowi Budanowowi.
19: Panie ministrze, swego czasu niedawno Rzeczpospolita napisała, że służby ukraińskie prowadzą w Polsce intensywne działania operacyjne. Czy pan to potwierdzi?
20: Ja takich informacji nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Na pewno jest tak, że służby różnych państw prowadzą rozmaite działania. Nasze służby też prowadzą rozmaite działania i o tym po prostu się nie mówi, tak? I
19: to ja zacytuję dziennikarzy. Oni napisali, że zainteresowanie służb ukraińskich koncentruje się na środowiskach białoruskich i rosyjskich, ale obejmuje także obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Podejmowane są też próby nawiązywania współpracy z Polakami podróżującymi na Ukrainę w celach humanitarnych lub biznesowych. Czy rzeczywiście siatka ukraińska chce werbować Polaków?
20: Nie wiem, na jakiej podstawie dziennikarze formułują tak daleko idące tezy. Służby wszystkich państw, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi, którzy przyjeżdżają na ich terytorium, starają się tym interesować. Służby interesują się własnymi obywatelami, którzy są za granicą. Natomiast, jak mówię, o szczegółach tutaj nie chcę mówić. Nasza rola jest taka, żeby zapewniać bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, nie pozwalać na działania obcych służb.
19: Czyli my też jesteśmy czujni.
20: Oczywiście.
19: Czyli patrzymy na ręce ukraińskim służbom.
20: Tego nie mówię, patrzymy na ręce wszystkim tym, którzy tutaj w Polsce chcą prowadzić działalność i tyle. I to jest po prostu codzienna praca służb, które takimi rzeczami się po prostu muszą zajmować, chronić kontrwywiadowczo Polskę, zapewniać Polsce wewnętrzne bezpieczeństwo i tyle.
19: Czy władze Koalicji Obywatelskiej, pan jest przedstawicielem władz partii, tworzą listę osób, czy zamierzają stworzyć listę osób korzystających z przywilejów w Szpitalu Południowym?
20: Ale to chyba nie władze Koalicji Obywatelskiej, jeśli to jest prawda, że była jakaś ścieżka uprzywilejowana w tym szpitalu, no to władze szpitala zostały odwołane, jedne władze. Dziś słyszeliśmy też w serwisie, będzie nowa rada nadzorcza i działa tam prokuratura, działa kontrola miasta, no i oni niech to stwierdzą, to nie jest sprawa partyjna.
19: No ale sprawa dotyczy waszej partii, bo to po pierwsze są działacze, którzy byli podlegli Marcinowi Kierwińskiemu, po drugie podlegają prezydentowi Trzaskowskiemu. I moje pytanie jest takie, czy prezydent Trzaskowski zachował się w tej sprawie jak trzeba?
20: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Podjął decyzje masywne, to znaczy zwolnił cały zarząd szpitala. To są przecież też osoby pewnie, które niekoniecznie się tą sprawą zajmowały, jest jakiś podział obowiązków, to jest duża placówka, więc zapowiedział odpolitycznienie rad szpitali i
19: czy to jest wystarczające?
20: Kontrola.
19: Bo dziennikarze, którzy ujawnili tę sprawę z portalu Zero, wykazali, że prezydent Trzaskowski nie mówił prawdy, bo najpierw oświadczył, że o niczym nie wiedział, potem okazało się, że w lipcu zeszłego roku otrzymał wiadomość od ordynatora o tych nieprawidłowościach.
20: No to jest, wypowiadał się sam w tej sprawie, że otrzymuje setki prywatnych wiadomości od różnych osób i ta osoba nie zwróciła się formalnie, po czym okazało się przy bliższych oględzinach, że to jest też osoba, tak powiem, nieobojętny sygnalista, tylko jest elementem jakichś działań, konfliktów z tym szpitalem. Ja bym poczekał na pracę prokuratury, pracę kontrolerów, bo doświadczenie mi podpowiada, że w takich sprawach mogą być jeszcze różne odsłony, które nas zaskoczą i wyrokowanie zbyt wcześnie nie jest po prostu dobre. Bardzo masywna decyzja, odwołanie całego szefostwa, całego zarządu szpitala. To jest dla mnie jasne, bo to są przede wszystkim ludzie i tam jest przede wszystkim odpowiedzialność za to, że ten młody lekarz mógł w taki sposób funkcjonować i tak ogromne
19: Panie
20: pieniądze zarabiać.
19: Teraz trzy krótkie piłki, poproszę odpowiedź tak albo nie. Lotnisko w Rzeszowie do remontu, tak czy nie?
20: Nie, było niedawno remontowane.
19: Szpital Południowy to ośmiorniczki BIS, tak czy nie?
20: Nie.
19: Sobkowiak-Czarnecka na premiera po Tusku, tak czy nie?
20: Bardzo ją cenię, natomiast wydaje mi się, że jeszcze jakaś droga przed panią minister do tak wysokich funkcji, ale kto wie.
19: I mamy odpowiedź na naszą sondę, w naszej sondzie, czy Polska powinna ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Tak odpowiedziało 65% uczestników naszej sondy, nie 35%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka, YouTube'a.
13: Każdy ma prawo odesłać order, który ma, ale wydaje mi się, że to takie eskalowanie, z którego trudno będzie wyjść, uważa minister koordynator służb specjalnych.
14: Nie możemy przejść do porządku nad UPA. Prezydent pozostawił Ukrainie czas na zmianę decyzji, podkreśla Tomasz Siemoniak. Miałem spotkanie w cztery oczy z ministrem Budanowem, wysłuchał, ale decyzję podejmował prezydent. Po polskiej stronie takich spotkań było dużo, ujawnia wiceszef Koalicji Obywatelskiej.
13: Siatka ukraińska chce werbować Polaków?
14: Nie wiem, na jakiej podstawie stawia się takie tezy. Służby interesują się swoimi obywatelami, którzy są za granicą, a my patrzymy na ręce tym, którzy tu w Polsce chcą prowadzić działalność, zapewnia minister, koordynator spec służb.
13: Tę rozmowę możecie oglądać dalej w internetowych kanałach Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Dzisiaj pierwszy dzień lata i tak to wygląda właśnie w pogodzie. Dzisiaj w centrum, na wschodzie i na południu upał, 27-28 stopni i po południu możliwe burze, nawet z gradem, a w centrum, w tej górnej części i na północy oraz na zachodzie dzisiaj piękne słońce, 25 stopni.
0: Wyciągamy koszulki na ramionczkach, to już ten moment.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
2: Także dzisiaj na ulicy może pojawić się nie jeden sandał.

0: Loteria wielkie wygrane pod hasłem rząd za pieniądza trwa. Moi drodzy, regulamin jest na radio.z.pl. Wiecie, co jest najpiękniejszym i największym marzeniem teraz każdego z nas? Mieć klimatyzator w domu, klimę. I
1: to prawda.
0: Super informacja jest taka, że jak dzisiaj się do was dodzwonimy, to na wejście dostaniecie 10 tysięcy złotych. To będzie można klimę sobie zamontować i jeszcze sąsiadowi.
1: No, a to będzie coraz goręcej. W najbliższy weekend nawet 35 stopni, słuchajcie.
2: A jak wygracie takie 500 000 dzisiaj, to będzie można sobie zamontować klimatyzator nawet w piwnicy i będą ci mogli nafiukać.
1: Co zrobić?
2: Nafiukać.
1: A dzisiaj słuchajcie też SMS-a, jak wyślecie o treści Radio Z na 7353 za 369, to w piątek jest wielki finał czerwca.
0: W piątek.
1: I w piątek nagroda główna to 1 000 000 złotych.
0: Tak.
1: I to teraz dopiero ci będą mogli na co?
2: Nafiukać.
0: Tak, no. Teraz posłuchajcie, co się dzieje, jak się te pieniądze wygrywa, jaka to jest radość, powie wam nasza słuchaczka dla przyjaciół Iwona.
3: Do tej pory ciężko mi uwierzyć jest w to.
2: No. I wszyscy jej mogą nafiukać teraz.
0: Słuchajcie, zagrajcie właśnie teraz SMS Radio Z pod 7353, szczególnie, że właśnie teraz każdy SMS zamienimy w 5000 szans na wielkie pieniądze.
1: Tak jest, SMS-a z hasłem Radio Z wysyłajcie na 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Rodzice, wytrzymajcie, jeszcze tylko dzisiaj robicie kanapki do szkoły, jeszcze jutro, pojutrze tam do piątku, a potem już koniec.
1: Potem już koniec. Przez 2 miesiące WF.
0: Dokładnie, przez 2 miesiące nie robicie kanapek i nie chcę same zrobić.
2: Nie będziemy chodzili do pracy?
1: Za chwilę, no nie, za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 8:30.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
1: Na zegarach 8:30 jest poniedziałek, 22 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Przekreślanie dziesiątek lat budowania relacji. Tomasz Siemoniak negatywnie ocenia w Radiu Z odsyłanie orderów przez ukraińskich polityków.
5: Byli prezydenci Ukrainy zrobili to po tym, jak odznaczenie odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Karol Nawrocki.
2: Każdy ma prawo odesłać ordery, ale wydaje mi się, że eskalowanie, z którego trudno będzie wyjść, mówi koordynator spec-służb. Według niego Ukraina miała czas na przemyślenie sprawy.
22: Nie możemy przejść do porządku dziennego nad UPA. Natomiast prezydent pozostawił czas na to, żeby była przestrzeń po stronie ukraińskiej do wycofania zmiany tej decyzji.
1: Dlaczego? Pan przecież spotkał się z Kirillem Budanowem.
22: Rzeczywiście miałem takie spotkanie w cztery oczy. Bardzo wyraźnie minister Budanow mówił o tym, że on wraca do Kijowa i tam prezydent Zelenski podejmie decyzję.
5: Zdaniem ministra Siemoniaka ciężko będzie teraz przyznawać ordery między Polakami a Ukraińcami po tej całej historii.
2: Rosyjskie drony zaatakowały w nocy cywilne statki handlowe na Morzu Czarnym. Na jednym pod banderą Panamy wybuchł pożar. Zginął pochodzący z Egiptu kucharz. Kilku marynarzy ewakuowało się tratwą ratunkową. Statek jest mocno uszkodzony i stracił zdolność żeglugową.
5: Rosjanie zaatakowali też dwie inne jednostki zarejestrowane w Palau i Belize. Mimo uszkodzeń kontynuują rejs.
2: Prezydent Trump pisze scenariusz dla brytyjskiego premiera. Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa, ogłasza Donald Trump i przekonuje, że szef brytyjskiego rządu poniósł porażkę w dwóch ważnych tematach, konkretnie imigracji i energii, otwarcia złóż ropy na Morzu Północnym.
5: Nie wiadomo, na czym Trump opiera swoje przewidywania. Według tygodnika The Observer Keir Starmer przygotowuje się do ogłoszenia dymisji i ma to się stać dzisiaj. Brytyjski gabinet zaprzecza.
2: Europa gotuje się z gorąca. To był weekend czerwonych alertów. W Hiszpanii, Włoszech i Francji z temperaturą w okolicach 40 stopni.
5: W Hiszpanii to najcieplejszy czerwiec od 1950 roku. Służby meteo w tym tygodniu spodziewają się na południu kraju nawet 44 stopni.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: U nas mniej niż 44, maksymalnie 28 dzisiaj najcieplej ma być we Wrocławiu, ale także w centrum, na wschodzie. Bardzo podobna temperatura, 27 stopni, delikatnie chłodniej na północy i na północnym zachodzie, 24 w Szczecinie. Coś jeszcze?
1: No, nie, świetnie się idzie.
0: Dziękuję.
25: Konkrety, same konkrety.
24: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. 3,

0: Proszę bardzo, tutaj mam specjalny mały wachlarzyk i tym wachlarzykiem wachluję teraz słuchaczy.
1: No bo gorąco, słuchajcie, Radio Z, tutaj co chwilę mówimy, prognoza pogody, dzisiaj 30 stopni, podobno w najbliższy weekend 35, w związku z tym oficjalnie ogłaszamy początek sezonu, że można już narzekać na upały.
0: Dzisiaj znani lubiani narzekają na upały. Był Krzysztof Rutkowski, był Marcin Daniec, teraz sportowiec Robert Korzeniowski.
1: Tak, nasz olimpijczyk. Panie Robercie, no strasznie gorąco.
2: Uff, jak gorąco. Nie miałem zamiaru przypominać wiersza Tuwima, Lokomotywy, ale przypomnieć o tym, że właśnie rozpoczynamy oficjalnie, i chciałem to ogłosić, sezon narzekania na upały. Jest za gorąco, skóra lepka, można powkurzać się na klimatyzację, która jest nastawiona zbyt nisko, ponieważ w tym momencie przemarzniemy w te upały. No i co, jak żyć?
3: No, dobrze, że nie pada śnieg, kurczę. Wyobrażacie sobie odśnieżać w takim upale? Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione.

0: Modele Asmodivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wstajecie z Radiem Z. Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, skandal w relacjach polsko-ukraińskich. Pan prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu i Zełenski odesłał najważniejszy polski order kurierem.
1: Jak kurierem?
0: Normalnie kurierem, no.
1: To teraz co, pan prezydent dostanie powiadomienie, że twoja paczka ruszyła i nie ogląda się za siebie, tak?
0: Tak, ale to normalnie paczkomatem, no.
2: Nie, to bardziej chyba orderomatem.
0: I co powie do pierwszej damy? Znowu coś kupiłaś? A nie, czekaj, to do mnie order od Zełenskiego.
1: Ale wiecie, plotka mówi, że order Orła Białego idzie kurierem, a ego Zełenskiego tirem, bo by się w paczkomacie nie zmieściło.
2: No i jak wybierasz rozmiary paczek, to masz takie rozmiary, tak, mała, średnia, wielka i rozmiar ego Zełenskiego.
0: A tam jest jeszcze opcja, że można dać napiwek kurierowi, nie? Jesteś zadowolony z usługi.
2: Ja bym nie dał. A jak nie napiwek, to po prostu medalik.

0: Stygnie lato. Jakie stygnie? Dzisiaj pierwszy dzień lata. Tu Radio Z. Słuchajcie, mam potwierdzone info, że słuchają nas w przedszkolach. Dzień dobry, dzieci.
1: Dzień dobry, maluchy.
0: Dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkie przedszkolaki, szczególnie z grup, nie wiem, jakie są grupy, Słoneczka, Smerfy,
1: Misiaczki.
2: Ja byłem w grupie Poprawczaków.
0: No, to wszystkie.
1: Poprawczak też pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, rodzice, to jak dzieciaki są już w przedszkolach, to wy możecie zająć się zarabianiem kasy, dużej kasy. Dzisiaj do wygrania nawet 500 000 złotych w rządzy pieniądza w Radiu Z.
0: Tak, jesteśmy w świetnym momencie naszej zabawy, ponieważ każdy SMS bierze udział w grze i w piątek wielki finał, a tam do wygrania będzie nawet 1 000 000 złotych.
1: Wow.
0: Jak wchodzimy do gry, Bartoszu?
2: Wchodzimy do gry wysyłając SMS o treści Radio Z, wysyłając go na numer 7353 i płacąc za niego 3,69 VAT included.
1: I uwaga, moi drodzy, bo teraz do dziewiątej każdy SMS zamieniamy w 5000 szans na udział w wielkim finale.
0: Tak jest, Radio Z SMS-em pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
19: Po reklamie.
0: Coraz bliżej dziewiąta, jest poniedziałek, 22 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Są wnioski w sprawie Ena dla Ziobry i Romanowskiego. Były wiceminister ma być w Serbii.
21: Przerażająca jak wojna. Mieszkańcy Harnowa mówią Radiu Z o pożarze fabryki.
20: Burze i ulewy. Taki scenariusz maluje się na mapie pogody.
0: Dziewiąta.
20: Są dwa wnioski w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Oba złożył obrońca polityków, to ustalenia Radia Z.
21: W sprawie Zbigniewa Ziobry chodzi o to, by sąd w ogóle się tym nie zajmował, bo dokument nie jest jeszcze wystawiony. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych.
20: W sprawie Marcina Romanowskiego chodzi o uchylenie tego nakazu. Polityk uciekł z Węgier po zmianie władzy i ma ukrywać się w Serbii. To nie są działania oparte o realia prawne, tak wnioski obrońcy na gorąco komentuje w Radiu Z minister koordynator spec-służb Bogdan Rymanowski po rozmowie z Tomaszem Siemoniakiem.
22: Tak jest.
20: Co dalej może wydarzyć się w tej sprawie?
22: Minister Siemoniak mówi, że instytucje państwa nadal będą robiły swoje i będą kontynuować akcję poszukiwawczą. Marcin Romanowski może być za chwilę w innym państwie, a to znaczy, że taki europejski nakaz aresztowania wcale nie jest bezzasadny.
23: Jak się okazało, możemy nawet z Emiratów Arabskich pirata drogowego wyciągnąć, więc będzie działała prokuratura.
22: Minister Siemoniak zaprzeczył też kategorycznie medialnym pogłoskom, że w sprawę Romanowskiego jest zaangażowany polski wywiad. To sprawa wyłącznie policji, zapewnia koordynator służb specjalnych.
20: Przerażające sceny w Harnowie. Mieszkańcy miejscowości Kołoustki, gdzie wybuchł pożar fabryki aerozoli, mówią reporterowi Radia Z o kłębach dymu i wielokrotnych eksplozjach. Czuliśmy się, jakby obok wybuchła wojna, przyznają.
21: Strażacy ten gigantyczny pożar gasili przez całą niedzielę. Teraz dławią ostatnie zarzewia ognia i rozbierają spaloną halę.
20: Mamy połączenie z Harnowem. Tu właśnie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Dzień dobry, Maćku.
24: Tak jest, dzień
20: Rozmawiasz
24: dobry.
20: Z mieszkańcami. Jak oni opisują tych kilkanaście ostatnich godzin?
24: Koszmar, Armagedon, nieprzespana noc. To słyszę najczęściej. Pożar był widoczny z wielu kilometrów. Nie szło oddychać, bo powietrze wypełnione było toksynami. W dodatku co chwilę coś wybuchało.
25: Najbardziej baliśmy się o te dwie cysterny, że jak wybuchną, to po nas.
26: Pani Tereska tutaj, no ona mało na zawał by nie zeszła. Wnukom kazała się uciekać do Słupska.
24: Teraz na szczęście powietrze jest tu w miarę czyste. Mieszkańcy otrząsają się z szoku i zaczynają myśleć, co dalej z blisko 250 pracownikami fabryki. Rozmawiałem chwilę temu z właścicielem. Już myśli o odbudowie zakładu w innym miejscu. Zapewnia, że zrobi co może, by zadbać o swoich ludzi. Harnowo, Maciej Bąk, Radio Z.
21: W szczytowym momencie pożar gasiło ponad 200 strażaków.
20: CBA z kontrolą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania wojewody.
21: Jak mogliście słyszeć w Radiu Z, chodzi o kolejne już zatrzymania w sprawie afery politycznej w lubelskich urzędach. Od stycznia kilku wysoko postawionych urzędników usłyszało zarzuty korupcyjne. Ostatnio zatrzymano kuratora oświaty. PiS chce nowego wojewody, bo Krzysztof Komorski ma nie reagować na nieprawidłowości.
20: Sprawę bada reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
27: Wojewoda czeka na rozstrzygnięcie sprawy. Sam kurator Tomasz Szabułowski zaznacza w rozmowie ze mną, że jest niewinny.
28: Wyjaśnienia.
27: W sprawie zarzutu usłyszeli jednak inni lubelscy urzędnicy, w tym wiceprezydentka miasta. Wszyscy mieli korzystać z usług tych samych przedsiębiorców i ustawiać przetargi, mówi mi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
29: To śledztwo dotyczy kwestii związanych z przekroczeniem uprawnień, ustawienia zamówień publicznych oraz przyjmowania korzyści majątkowych.
27: Urzędnicy nie przyznają się do winy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Mowa m.in. o organizacji strefy kibica w Lublinie 2 lata temu oraz stulecia kuratorium oświaty. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
20: Ceny ropy na rynkach spadają po sygnałach o postępie rozmów pokojowych między USA a Iranem.
21: Mediatorzy informują o zachęcającym postępie negocjacji w Szwajcarii. Kilkunastogodzinne rozmowy w Birkenstock miały się toczyć w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze.
20: Co dalej z cenami? O tym ze specjalistami rozmawia reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Na teraz analitycy rynku paliw prognozują utrzymanie cen benzyny poniżej 6 zł za litr.
2: Na oleju również spodziewamy się wyraźnych przecen, jeśli chodzi o autogaz, natomiast tutaj również możliwości spadkowe są wyraźne.
1: Mówi mi Jakub Bogucki z ePetrol.pl. To jednak prognoza na najbliższe dni. Analityk też podkreśla, że problemem jest nie tylko sama cieśnina Ormus, ale także odbudowa zniszczonej infrastruktury wydobywczej w krajach Bliskiego Wschodu. A to może potrwać jeszcze długie miesiące. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Niespokojną pogodę prognozuje dziś MGW dla środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Są alerty drugiego stopnia przed burzami i ulewami.
21: Najwięcej deszczu spadnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Synoptyk Grzegorz Duniec podkreśla, że mogą to być szczególnie niebezpieczne, krótkotrwałe, a intensywne opady.
3: Czasami 10, 15 czy nawet do 30 minut i taka duża ilość wody powoduje w wielu obszarach właśnie podtopienia, tak zwane szybkie powodzie błyskawiczne. No bo to jest inaczej, kiedy ten opad padałby przez kilka dni, a co innego, kiedy on pada bardzo krótkim przedziale czasu.
21: Teraz burza, pod koniec tygodnia upały. W weekend na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Ciepło, kolejny ciepły dzień, moi drodzy, ale będzie jeszcze cieplej w przyszłym tygodniu, 35 stopni. Dzisiaj takie 27-28, słońce i burze na południu. Ewelina tańczy w studiu. Ewelina, ocena, dzień
8: nie,
7: dobry.
8: Nie, my mamy z Mareczkiem, dzień dobry, taką dzień zabawę dobry. O poranku na włączenie i wyłączenie mikrofonu.
0: Ona włącza, ja wyłączam.
7: A, o to chodzi. A,
8: słuchajcie, to już ostatni tydzień
7: naprawdę.
8: Naszej zabawy z Czarkiem Pazurą, więc koniecznie trzeba polować na sztabkę złota. Takie rzeczy tylko w Radiu Z.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Bandit, Anne-Marie w Radiu Z, a pytanie dnia brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
1: Mam opowiadać o sobie? No, to jest właśnie nasz wielki problem.
2: O sobie sam.
1: U nas często więcej się gada niż robi. Na szczęście ja zawsze mówię to, co myślę i nie będę tego zmieniał. Nie interesuje mnie bycie lubianym, tylko bycie skutecznym. No, zapraszam do dyskusji.
0: A ja zapraszam do polowania na sztabkę złota. Niebawem kolejne podpowiedzi.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun na antenie Radio Z. 22 minuty po 9. A w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców, złota rybka stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów, a jej skuteczność sięga powyżej 80%. Mieszkańcy miasta i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy tej niezwykłej wyroczni. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że nawet złota rybka z Toronto nie jest w stanie spełnić naszego marzenia, żeby Polska mundial wygrała. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Jedyny wiem Sleeping and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: fantastyczny Teddy Swims w Radiu Z. A na radioz.pl zbieramy wasze wpisy i pytamy, dlaczego uważacie, że zasłużyliście na tegoroczne wakacje? Dlaczego? Bo za najlepsze nagradzamy. No i za chwilę przekonamy się, kogo dzisiaj. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
15: Żądzę pieniądza.
14: Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
16: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
14: Żądza pieniądza w Radiu Z.
17: Niesamowite uczucie.
14: Zagraj online i baw się razem z nami.
18: Organizator loterii, spółka Euroloteria. Regulamin na radioz.pl.
19: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
20: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
14: MediaMarkt.
21: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Z i 13 minut do 10. A na radioz.pl odpowiadacie na pytania, dlaczego zasłużyliście sobie na wakacje. No i też wybieracie gadżety, które na te wakacje się przydadzą. W tej sprawie z nami Magda z Pruszcza Gdańskiego. Dzień dobry.
1: Dobry, cześć, witam.
0: Co powiesz w tej sprawie?
1: O, jestem zaskoczona, bardzo mile.
0: No i dlaczego na te wakacje zasłużyłaś? Opowiadaj.
1: Ja to tak jakoś napisałam, szczerze mówiąc, spontanicznie, ale chodziło, że to są takie igrzyska jakby codzienności, ze skakaniem między z różnymi sprawami domowymi, pracą, a taki maraton, jakoś to opisałam, szczerze
0: skąd
1: mówiąc.
0: Skąd my to znamy? Skąd my to znamy?
1: Tak,
0: mam coś dla ciebie. Karta podarunkowa wartości 1000 zł do Media Expert. Wchodzę na mediaexpert.pl, widzę nagrodę idealną na wakacje, bo wakacje to dla smartfona czas prawdziwej próby, zdjęcia zachodów słońca, mapy wiadomości do znajomych, spontaniczne relacje z wyjazdu, dlatego Motorola Moto G15 Power brzmi jak wymarzony wakacyjny sprzęt. W końcu zasługujesz na urządzenie, które nadąży ze wszystkim letnimi planami i pomoże zatrzymać te najpiękniejsze wspomnienia. Może być?
1: Może być, jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
0: No to ja ci, moja droga, życzę, żeby te wakacje były niezapomniane. Odpocznij.
1: Będą.
0: Każdemu się należy, a kolejna odsłona naszej zabawy jutro, więc zapraszam na radioz.pl.
1: Dziękuję wzajemnie.

0: Niam. Co za głos, co za wyczucie, co za feeling. To, drodzy Państwo, Sienna Spiro i jeszcze będzie o niej głośno Material Lover na naszej antenie i chwila do 10, czyli do najważniejszych wiadomości, w których małe podsumowania mundialu, bo już 11 dni za nami. Największe niespodzianki, największe rozczarowania, to wszystko już za moment. Koniecznie zostańcie z Radiem Z.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
1: Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
7: Super!
2: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
7: Szaleństwo tego lata.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Radio Z pod 7353.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: I to już prawie 10:00 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Ruch obrońcy Ziobry i Romanowskiego. Są wnioski w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.
16: Musimy wyciągać konsekwencje. Minister Siemoniak w Radiu Z o kryzysie z UPA i orderami.
15: 11 dni mundialu. Kto rozczarowany, a kto w euforii.
0: 10:00.
15: Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Potwierdza to w Radiu Z obrońca byłego wiceministra Bartosz Lewandowski.
16: Mecenas złożył też pismo do warszawskiego sądu okręgowego, żeby nie zajmować się sprawą ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister jest w Stanach Zjednoczonych.
15: Co wiemy w sprawie Romanowskiego i co może się teraz wydarzyć? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: Sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego 4 miesiące temu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzewany o popełnienie 19 przestępstw. Jego obrońca Bartosz Bartosz Lewandowski mówi, że nie przebywa on teraz na terenie Unii Europejskiej, nie zdradza jednak, gdzie konkretnie.
18: Od dłuższego czasu przedstawiciele państwa polskiego informują, że przebywa poza terenem Unii Europejskiej, stąd taki wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
17: W przypadku Ziobry nie ma jeszcze decyzji co do ENA, dlatego tutaj Lewandowski domaga się, żeby sąd w ogóle nie rozpatrywał wniosku o zastosowanie tego nakazu aresztowania.
16: Według informacji Radia Z, Romanowski po wyjeździe z Węgier miał być m.in. w Serbii i Chorwacji.
15: Ukraińscy wysocy urzędnicy państwowi masowo zwracają polskie odznaczenia państwowe. Solidaryzują się z Wołodymyrem Zełenskim, któremu prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego.
16: Jeśli kolejni prezydenci Ukrainy je odsyłają, to tak jakby przekreślać dziesiątki lat budowy tych relacji, komentuje gość Radia Z Tomasz Siemoniak. Zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych to eskalowanie, które buduje bardzo duże emocje.
15: Z nami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. A co zdaniem Siemoniaka z pomocą dla Ukraińców? Powinna być ograniczona?
19: Nie powinniśmy dziś podejmować zbyt szybkich decyzji, mówi Tomasz Siemoniak. Jak podkreśla, Ukraina broni Polskę przed agresją Rosji, ale musimy wyciągnąć konsekwencje z tej całej sytuacji.
20: Straciliśmy trochę serca do tej sprawy, tak? Natomiast poza sercem jest jeszcze rozum i interesy Polski i musimy to wziąć pod uwagę. Nie będzie nic już takie samo pewnie jak przed decyzją o UPA.
19: Po tej historii, zdaniem ministra, trudno będzie już przyznawać ordery między Polakami a Ukraińcami. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
15: Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Pracownicy biura sami się ewakuowali. W magazynach nikogo nie było.
16: Trzeba było za to ewakuować pobliski szpital, mówi Radiu Z Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
21: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie. Został poszkodzony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
16: Ogień już opanowany, trwa dogaszanie. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz, jeśli nie jest to konieczne.
15: Ogromne zagrożenie pożarowe wciąż jest w lasach. Ostatnie deszcze nie pomogły.
16: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia jest m.in. na Lubelszczyźnie. W części nadleśnictwa Józefów do końca września obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
15: W wiadomościach reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateusz, jak wygląda mapa zagrożeń w twoim regionie?
22: W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w lasach w okolicach Chełmajonowa Lubelskiego czy Józefowa. To tu mapy świecą się na czerwono, a sama ścioła jest po prostu sucha jak wiór, dlatego leśnicy i strażacy czekają na deszcz, mówi mi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
23: Żeby to zagrożenie w lasach mogło realnie spaść, potrzebujemy spokojnego deszczu przez dłuższy okres.
22: Ale na to na razie się nie zanosi. W prognozach albo burze, albo upały. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Leśnicy i strażacy przypominają, że do lasów nie można wjeżdżać samochodami, zagrillowanie i palenie papierosów grożą surowe mandaty.
15: Już 11 dni mundialu za nami. Są rozczarowania i niespodzianki.
16: Mecze mistrzostw śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No to kto zawiódł, a komu należą się oklaski?
24: No, największym rozczarowaniem z pewnością Turcja, która straciła już szansę na wyjście z grupy. Zespół, który stawiany był w roli czarnego konia turnieju, zawiódł na całej linii. Porażki z Australią i Paragwajem sprawiły, że reprezentanci tego kraju mogą już pakować walizki. Nad Bosforem żałoba, ani gola, ani punktu, pisały tureckie media po drugim meczu swojej drużyny. Za to euforia na Wyspach Zielonego Przylądka. Drużyna z tego kraju, który debiutuje na Mistrzostwach Świata, dwukrotnie zremisowała z potęgami Hiszpanią i Urugwajem. Historyczny punkt w starciu z faworyzowanym Ekwadorem wywalczył także inny debiutant, reprezentacja Curaçao.
16: Pewne wyjścia z grupy są na razie Meksyk, USA i Niemcy.
15: Wy możecie być pewni wiadomości ekonomicznych w Radiu Z. Iwona Kutyna już z nami.
0: Dzień dobry.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Od lipca za przesyłkę spoza Unii Europejskiej trzeba będzie zapłacić cło. Dotyczyć to będzie paczek do wartości 150 euro. Opłata celna 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru w przesyłce. Cło będzie pobierane od adresata już przy doręczeniu przesyłki. PKP Intercity nie będzie już monopolistą w przypadku pociągów pośpiesznych. Rozpoczęły się przygotowania do przetargów na międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, za 4 lata dużą część tego tortu mogą przejąć prywatne firmy. Zmianę wymusza unijny pakiet kolejowy. Niemal 1/4 Polaków w ciągu roku zaciągnęła kredyt po to, aby nie stracić dobrej okazji, na przykład wyjazdu last minute, wynika z raportu Santander Consumer Banku. 29% Polaków podało, że w takim przypadku wydaje więcej niż początkowo zakładało. W ciągu ostatnich 2 lat prawie połowa z nas sfinalizowała plany związane ze spełnieniem marzeń. Polska drugim w Unii Europejskiej producentem truskawek, wyprzedza nas tylko Hiszpania. W ciągu ostatniej dekady eksportowaliśmy od 45% do 70% owoców. W zeszłym roku w Polsce zebrano 151 tysięcy ton truskawek.
3: sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: IMGW ostrzega dzisiaj mieszkańców 9 województw przed bardzo gwałtownymi burzami. Najbardziej zagrożone rejony to podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, a także częściowo mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Te ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do wieczora.
3: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy w trasie. Joyride, Roxette w Radiu Z. A my wracamy do zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo wciela się dzisiaj?
1: Dzieciństwo spędziłem na normalnym polskim podwórku. Nie było konsol, internetów, satelity, był asfalt i piłka. I to mi wystarczyło.
2: To nasze boisko. My tu mamy wyznaczony trening.
1: A jak nie było piłki, to graliśmy czymkolwiek. Byle się toczyło.
3: No to zagrajcie, proszę, no.
1: Na szczęście tak się fajnie potoczyło, że szybko wyjechałem z miasta, a potem z kraju. No nie mogło być inaczej. Nigdy nie miałem żadnego planu B.
0: No i co? Jakieś pomysły? Jeśli nie, to spokojnie, bo będzie więcej podpowiedzi i sztabka złota do wygrania przede wszystkim. Daleko stąd.

0: przy takich numerach, aż by się chciało otwierać szampana. J.Lo i Pitbull on the floor za nami w Radiu Z. A okazję do otwarcia szampana mogę wam zagwarantować, bo dzisiaj w Rządzę Pieniądze w walizkach czeka naprawdę niezła kasa, nawet 500 000 złotych. I żeby dołączyć do zabawy, wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. I walczycie nie tylko o 500 000 w dzisiejszym finale, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. I mam nadzieję, że dołączycie do tej absolutnie długiej listy zwycięzców.
1: Dalej się zastanawiam, czy mi się to śni, czy to jest naprawdę. Jest fantastycznie.
2: I szczęśliwy, no uradowany, pierwszy raz w swoim życiu wygrałem.
3: No cała się trzęsłam właśnie, taka byłam w szoku, bo w ogóle się tego nie spodziewała.
0: Kto ma ochotę opowiadać takie przyjemne rzeczy o stanie swojego konta przede wszystkim, to zapraszam do zabawy, tym bardziej, że od teraz do 11 każdy SMS o treści Radio Z wpada do gry 5000 razy. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
14: ceny. Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: Po reklamie.

0: Wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Po kolei to było tak. W Łodzi nabrałem charakteru, w Turynie nauczyłem się najwięcej, a w Rzymie byłem już gwiazdą. W życiu i na boisku jestem raczej graczem ofensywnym. Nie boję się ani Niemców, ani Brazylijczyków. Hat-trick z Belgią na mundialu.
2: Polska wygrywa 3-0.
1: No cóż, zdarza się najlepszym. Nie ma co się oszukiwać. Mundial 1982 roku to był mój turniej. Kto wie, może byłoby złoto.
3: Viva España, ole, ole.
1: A kocham moje życie. Nawet gdy odwiesiłem korki na kołku, to nigdy nie zostawiłem piłki. Bycie trenerem to nie do końca moja droga, ale uważam, że jako działacz mam swoje sukcesy. Stworzyliśmy z Adamem świetny zespół.
4: Krychowiak! Mamy to!
1: No kto wie? Może jeszcze kiedyś to powtórzymy.
0: Sztabka złota czeka, a podpowiedź będzie jeszcze. Spokojnie, będzie.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
17: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
16: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
18: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
19: Mieszkania möbluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.

0: Płatności od sklepu Biedronka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ego for Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z. My latem ostrzegamy przed czadem. Dlaczego? Odpowiedź w wiadomościach o 11.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 3:58.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
18: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
17: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
25: Zaraz część posmarujemy.
26: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
27: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
28: Już nie swędzi.
29: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
30: Wszystko, czego dziś chcę.
31: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
32: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: Prawie 11, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Robimy głośniej.
33: Keir Starmer rezygnuje, Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Dariusz Matecki przed sądem, chodzi m.in. o Fundusz Sprawiedliwości. Czad niebezpieczny także latem, za chwilę powiemy dlaczego.
0: Jedenasta.
33: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska. Jak przyznał, podjął decyzję po wielu miesiącach nacisków politycznych i spadku poparcia. Jak powiedział w oświadczeniu, zrobi wszystko, aby zagwarantować uporządkowane przekazanie władzy, a następcy udzieli pełnego wsparcia. 20 milionów złotych odszkodowania domaga się od krakowskiej kurii ofiara księdza pedofila. Janusz Szymik był gwałcony przez Jana Wodniaka, miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o wszystkim. Informacje miały trafić do ówczesnego metropolity, kardynała Stanisława Dziwisza. Kardynał miał dzisiaj zeznawać, ale nie przyszedł do sądu. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Dlaczego nie ma kardynała?
1: Do sądu przyszedł mail z informacją, że duchowny się rozchorował. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przez przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
2: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan Wodniak jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
1: Szymik spotkał się w tej sprawie z obecnym metropolitą, kardynałem Grzegorzem Rysiem.
2: Przeprosił mnie, uścisnął mi dłoń i to było takie dla mnie wzruszające.
1: Ale propozycja ugody nie padła. O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
33: Janusz Szymik otrzymał 400 tysięcy złotych odszkodowania od diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie ksiądz Wodniak przez kilka lat był proboszczem. Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych o malwersacje finansowe środków z Funduszu Sprawiedliwości. Matecki odpowiedzieć ma także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu 10 lat więzienia. Poseł do winy się nie przyznaje. W Harnowie koło Ustki trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj wybuchł tam pożar. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji, które eksplodowały. Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał z mieszkańcami Harnowa.
3: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
4: Noc nie przez pana?
5: Nie. Maliśmy się. Bałem się spać. Po prostu te dwie cysterny. Najbardziej.
4: Pani tu przyjechała, to jeszcze były te kłęby dymu?
6: Tak, jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
33: Spaliła się połowa zakładu, fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel w rozmowie z Radiem Z zapewnił, że zrobi wszystko, by ludzie zachowali pracę. Odpolityczniona nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie ma być dziś powołana. Lekarz, który miał zarobić tam ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony. Był związany z Koalicją Obywatelską jako radny Ursusa. Zrzekł się już mandatu. Miał w nim też działać salonik VIP, a politycy mieli omijać kolejki. Europoseł Michał Szczerba mówi, że nie będzie świętych krów.
7: Jedna sprawa jest bardzo konkretna, mianowicie rozliczenie tej sprawy. I tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć, bo Szpital Południowy dla mnie, dla warszawiaka, był po prostu bardzo ważną inwestycją. Więc jak powiedziałem, w tej sprawie nie będzie zmiłuj się.
33: Prezydent miasta Rafał Trzaskowski miał być informowany o nieprawidłowościach w szpitalu przez ordynatora chirurgii. Czad może zabić także latem. Od piątku strażacy w województwie śląskim interweniowali ponad 700 razy. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Dlaczego podczas upałów zagrożenie tlenkiem węgla rośnie? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
9: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
8: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub pozostawiać otwarte drzwi. Szymon Kastelik, Radio Z.
33: Tak jak zimą, również latem strażacy zachęcają do montowania czujek czadu i kontroli kominów oraz wentylacji.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Dzisiaj ostrzegamy aż 9 województw przed gwałtownymi burzami, ale są też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w województwie lubelskim i podkarpackim. Tam będzie powyżej 30 stopni. A u nas za chwilę ostatnia podpowiedź w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury.

0: Jeden z najbardziej fantastycznych zespołów Fleetwood Mac za nami i ostatnia podpowiedź w naszej zabawie. W kogo wciela się Cezary Pazura?
1: Nie byłem grzecznym chłopcem. Raczej energicznym.
2: Daj mu w ucho, skumbria!
1: Rodzice mnie wspierali, ale też pilnowali, żebym nie odleciał. Szkoła była ważna, ale nie oszukujmy się, były rzeczy ważniejsze.
3: Na miejsce, chłopcy! Gramy! Już!
1: Kiedy wyjechałem do Włoch, to nie był tylko transfer. Zmieniło się wszystko. Pokochałem włoski styl życia, polubiłem słońce, oliwki i długie rozmowy przy najlepszej kawce na świecie. Wbrew pozorom jestem bardzo spokojnym gościem. Choć do dzisiaj potrafię zagotować pół kraju jednym wpisem w internecie. W karierze trzeba mieć odwagę. Inaczej zostajesz przeciętny.
4: Dobreczkę, proszę państwa.
1: Ja przeciętny nigdy nie byłem. Najważniejsze? Grać swoje i nie oglądać się za bardzo na innych. Futbol to nie matematyka. Tu liczy się instynkt.
4: Cudowny strzał, fenomenalny.
1: A ja ten instynkt miałem. No i dobrze go wykorzystałem.
0: Kochani, no teraz to już chyba wszystko jasne. W kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura, wiecie? To dajcie nam znać pod 321-321-321 na odpowiedzi. Czekamy przez pół godziny, ale trzeba też odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. W czym jesteście orłem i dlaczego? Gra toczy się o sztabkę złota, więc naprawdę warto być kreatywnym. 321-321-321, a już teraz Tame Impala i Dracula. Absolutnie.

0: Mercury, Ray Dalton. Don't worry, nie martw się. Taki przekaz w poniedziałek naprawdę do mnie przemawia i mam nadzieję, że u was jest podobnie. Tu Radio Z, 23 minuty po 11. I co byście zrobili, gdybyście dzisiaj wygrali w Radio Z niezłą kaszę? Do kogo wykonacie pierwszy telefon? Zbyszek, który wygrał ostatnio, nie miał wątpliwości.
1: Zaraz będę dzwonił do żony. Powiem, że jesteśmy szczęśliwi, że mamy trochę kasy. No to jest sporo.
0: Dzisiaj do wygrania 500 000 złotych. To jest trochę kasy, to jest sporo. Mało tego, jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 gracie też o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. A to już coraz bliżej. Do tego, od teraz do 12. Każde zgłoszenie zmieniamy w 5 500 zgłoszeń. Takie cudowne rozmnożenie. Co wy na to? 3,69 zł. Ta inwestycja może się opłacić. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama. Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Im bliżej lata, tym większe szanse na 1 000 000 złotych w Radiu Z.
7: Super!
6: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być 1 000 000 złotych w gotówce.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Radio Z pod 7353.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nina Turner w Radiu Zeta. Ja zabieram was na plażę. Ale dość nietypową. Plażę Ponecin. To jest we włoskim Trieste, bo to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie kobiety i dzieci do 12 roku życia są oddzielone od mężczyzn 3-metrowym murem. Podział funkcjonuje tam nieprzerwanie od przełomu XIX i XX wieku. To jest lokalna tradycja, moi drodzy. Ale ostatnio zrobiło się o niej głośno, bo doszło do awantury. Keine Grenzen, jak to kiedyś śpiewał Michał Wiśniewski, a wystarczyłyby nasze sprawdzone polskie parawany. Radio Z
1: i już. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
3: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
2: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer

0: Another, to jest Talk to You, to jest absolutne wirale, no i chyba nie znam nikogo, kto by nie lubił tej piosenki. Jeśli nóżka chodziła, to bardzo dobrze. Taki efekt zamierzyliśmy w Radiu Z. Dzisiaj w Polsce bardzo niebezpiecznie. Dynamiczna pogoda, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla całej Polski. O tym w wiadomościach już za chwilę.
1: Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8:02 gość Radia Z. O 18:02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9:00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
2: Bo polityka to poważna sprawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Po reklamie.
0: I to już południe w Radiu Z. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Iwona Kutyna ponownie.
9: Polityczne odejście. Premier Wielkiej Brytanii rezygnuje ze stanowiska. Nie przyznaje się do winy poseł PiSu Dariusz Matecki przed sądem. Pogoda wciąż niebezpieczna. Ostrzeżenia synoptyków.
0: Dwunasta.
9: Polityczne trzęsienie ziemi Wielkiej Brytanii. Premier Keir Starmer ogłosił rezygnację ze stanowiska. Polityk podaje się także do dymisji jako lider Partii Pracy. O swojej decyzji poinformował już Karola III. Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski zbiera informacje w tej sprawie. Czy ta rezygnacja jest zaskoczeniem?
10: Do pewnego stopnia, bo media na Wyspach od kilku dni wskazywały, że szef brytyjskiego rządu miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku po zwycięstwie jego największego rywala w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Od jakiegoś czasu zresztą Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. W pożegnalnym przemówieniu przyznał, że ugrupowanie dało mu jasno do zrozumienia, że powinien ustąpić. Podkreślił, że Partię Pracy odziedziczył jako bankruta politycznego, finansowego i moralnego, zmienił ją, dzięki czemu dwa lata temu triumfował w wyborach. Teraz szefem rządu Starmer pozostanie do czasu wyłonienia następcy.
9: Na wybór nowego premiera Wielkiej Brytanii powinien nastąpić najpóźniej we wrześniu. Poseł PiSu Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w sumie 8 osób. Prokuratura zarzuca im m.in. szereg wyłudzeń, oszustw i pranie brudnych pieniędzy. Przed sądem jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Matecki przyznał się do winy?
11: Nie, twierdzi, że jest niewinny i zamierza to długo i dogłębnie wyjaśniać. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie ma sobie nic do zarzucenia, zarówno w kwestii wydawania publicznych pieniędzy, czy też fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Jak twierdzi, został oskarżony na polityczne zlecenie.
12: Zdecydowanie czuję się, że jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
11: Matecki chce m.in. wezwać na świadków byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, także podejrzanych w sprawie malwersacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
9: Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Mieszkańcy Harnowa koło Ustki mogą wrócić do domów. Byli ewakuowani, bo w sąsiedniej fabryce aerozolów wybuchł wczoraj pożar. W zakładach było mnóstwo łatwopalnych substancji, które eksplodowały. Nikomu nic się nie stało. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Dopiero po zakończeniu działań strażaków na teren będzie mogła wejść policja. Sprzątanie po weekendowych nawałnicach. Od wczorajszego wieczora na Dolnym Śląsku strażacy interweniowali blisko 300 razy. Duże zniszczenia są w okolicach Świdnicy i Jawora, gdzie były podtopienia dróg i domów, mówi Radiu Z Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu.
9: To jeszcze kilkaset rodzin. A dziś front burzowy na południowym wschodzie. Synoptycy ostrzegają, że mocno padać i wiać może na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Chwila stresu, ale i ogromnego wzruszenia. To dla tego uczucia każdego dnia Fundacja Albatros pomaga ptakom. Po kilku tygodniach w ośrodku rehabilitacji wypuszczony na wolność został kolejny, tak zwany szponiasty, mówi prezeska Fundacji Ewa Rumińska.
4: Udało się wszystko pięknie i samica bielika, 11-letnia, już naprawdę leciwa dziewczyna, która trafiła do nas w stanie mocnego wycieńczenia, bardzo chuda, po urazie skrzydła. Na szczęście ten uraz nie był związany ze złamaniem, to było silne stłuczenie i to wszystko udało się doprowadzić do pełnej kondycji.
9: Tego samego dnia na wolność wróciły także dwa łabędzie. Ptaki wypuszczono niedaleko od Dobrego Miasta. To bezpieczna przestrzeń, która jest także dobrym żerowiskiem dla ptaków. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Oto najlepsze kinowe otwarcie tego roku, to znaczy najbardziej dochodowe. Piąta część Toy Story w weekend premiery zarobiła 160 milionów dolarów i to tylko w Ameryce Północnej. Nie jest to jednak rekord wszechczasów wśród filmowych animacji. Ten należy do drugiej części I nie ma mocnych z 2018 roku. W weekend otwarcia zarobili o ponad 20 milionów dolarów więcej. Szykuje się powrót kolejnego hitu z przeszłości. Amazon ma szykować serial inspirowany Robocopem. Zdjęcia powinny ruszyć na początku przyszłego roku w Kanadzie. Fabuła ma się kręcić wokół nowego bohatera. To będzie żołnierz, który ginie na froncie i zostaje wskrzeszony jako człowiek-robot. Kawał historii w najlepszych małych kinach w Polsce. 5 filmów Tadeusza Konwickiego pokaże Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Dziś mija setna rocznica urodzin wybitnego pisarza i reżysera. Zobaczymy Salto, Ostatni Dzień Lata, Jak daleko stąd, jak blisko, Dolinę Issy i Lawę, wymienia szefowa Stowarzyszenia Marlena Gabryszewska.
14: Wybraliśmy te tytuły, aby w pełni opowiedzieć o geniuszu tego twórcy jako z jednej strony pisarza, który doskonale operował słowem, ale też reżysera, który to słowo potrafił w magiczny sposób przenieść na ekran.
13: Filmy będzie można oglądać w prawie 30 kinach studyjnych w całej Polsce.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Burzowe alerty niemal w całej Polsce. Najbardziej narażone na gwałtowne burze są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, a także mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Uważajcie też na upały. Dzisiaj w wielu rejonach może być około 30 stopni.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Prawie 6 minut po południu, w tle już Michael Jackson, Black or White. A za chwilę finał naszej zabawy, 100 twarzy Cezarego Pazury. Do kogo trafi sztabka złota? Przekonamy się wszyscy już za chwilę. Trzymam kciuki i koniecznie odbierajcie telefony od Radia Z. Od tego zależy wasza wygrana.

0: Felix i Jasmine Thompson, Ain't Nobody, a u nas finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Natalia ze Śląska na pewno wie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś może orlicą w jakiejś kategorii? Bo takie było pytanie dodatkowe.
3: Tak mówią, że jestem orłem. Może nie jestem orłem, ale myślę, że te torty to są wysokich lotów jednak.
0: O, ale to taka sprawa, która jest bardziej hobby, czy może zawodowo się tym zajmujesz?
3: Myślę, że na razie to jest takie hobby, myślę, że może w przyszłości. No, rodzina namawia mnie, żebym zajęła się tym po prostu zawodowo.
0: Brzmi dobrze i smacznie. Moja droga, w kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pazura?
3: No tak mi się wydaje, że w Zbigniewa Bońka.
0: Sprawdzamy.
4: Lato do tyłu, do zagranic, go!
2: Jedyny Polak, który jest na liście 100 najlepszych piłkarzy w historii FIFA. Pan trener, pan prezes, pan Zbigniew Boniek.
4: Zbigniew Boniek, proszę Państwa!
2: Dla fanów z całego świata po prostu Zibi. Gratuluję trafienia w samo okienko. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z, Cezary Pazura.
0: Brawo! Sztabka złota leci do ciebie. Także słuchaj, no jest okazja do świętowania. Trzeba jakiś nowy tort upiec.
3: Zdecydowanie już się biorę za robotę.
0: No to brawo. Życzę smacznego, wyściskaj całą rodzinkę i wszystkich wkoło od Radia Z i przekaż im, że do końca tygodnia można wygrać w Radiu Z sztabkę złota. W zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Buziaki, pa!
3: Dziękuję bardzo.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: na weekend. O tym Beyoncé z Coldplay pośpiewali. No cóż, afirmujemy, mimo że poniedziałek. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Marian?
1: Mm?
0: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Kiki w nowej wersji Davida Guetty, Just the way you are, i 22 minuty do 13, a my w Radiu Z pytamy o wasze marzenia. To marzenia słuchacza Szymona.
1: Dużo jest marzeń. Chciałbym pojechać z żoną na urlop, bo bardzo dawno temu byliśmy ostatni raz, żeby człowiek mógł odpocząć po prostu.
0: No właśnie, my w Radiu Z odliczamy do wakacji. Dzisiaj w naszych walizkach naprawdę sporo gotówki. Między innymi 50 tysięcy złotych i 500 000 złotych. To jest główna nagroda. Zagrajcie. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Można się też zgłaszać online na radioz.pl. Od teraz do 13 każdy SMS wpada do gry 6 tysięcy razy. Mnożymy wasze szanse, mnożymy wasze szczęście. A przypomnę, że wielki finał czerwca, w którym do wzięcia 1 000 000 złotych już za chwilę. No i gracie także o ten finał, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Żądza pieniądza.
9: Żądza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Żądza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl

0: razu to ma rację. Nie ma miejsca jak doma, co robią Polacy latem? Remontują.
1: Sponsorem konkursu jest Grainplast, polski producent materiałów do wykończenia wnętrz.
0: No właśnie, bo przed nami druga edycja akcji Remont za jeden uśmiech z Radiem Z. Słuchacze, słuchaczki zgłaszali się na naszej stronie radioz.pl, a ich zadaniem było opisanie, co wpływa pozytywnie na ich życie. No i w tej sprawie z nami Iwona z Zabrza. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: No coś mi się wydaje, moja droga, że twoje dwa serduszka, czyli synkowie Kamil i Adaś, to jest to bingo, o które chodzi.
0: Dokładnie.
1: A kiedy jesteście w domu, to w którym pomieszczeniu spędzacie najwięcej czasu?
0: No właśnie w salonie.
1: Mhm. I on wymaga remontu?
0: Tak, dużego wymaga remontu, z tego względu, że ostatni remont ten pokój miał gdzieś 16-17 lat temu.
1: I co tam trzeba powymieniać, ponaprawiać? Opowiadaj.
0: No na pewno sufit, tapety jeszcze są na ścianach, więc marzy nam się, żeby ściany były proste, żeby była podłoga wymieniona.
1: Mhm, no trochę tego jest.
0: I to jest takie najważniejsze.
1: No to dobre informacje mam dla ciebie. Wygrałaś remont tego pomieszczenia. I to będzie trwało tylko 3 dni. Wymieniamy podłogę, meble, dodatki. Malujemy ściany do mieszkania. Ekipa wkroczy jutro. Wszystko zarejestrujemy w postaci filmu, który trafi na YouTube. Także słuchaj.
0: Bardzo się cieszę.
1: No masz to, wygrałaś to. Wielkie gratulacje. No i mam nadzieję, że już po tym remoncie ten uśmiech nie będzie schodził z waszych twarzy.
0: Nie będzie. Jeszcze nie dzisiaj taką ogromną niespodziankę zrobiliście, bo mam dzisiaj urodziny.
1: Wow, co za bingo.
0: To jest dla mnie w ogóle niesamowita niespodzianka.
1: No to do usług, moja droga Iwono. Miej dzisiaj cudowny dzień i już tam wyściskaj Kamila i Adasia od cioci Eweliny.
0: Dziękuję bardzo.
1: A wszystkich informuję, że będą te remonty przez kolejne 3 tygodnie, więc oczekujcie telefonów i niespodzianek.
2: Sponsorem konkursu był Grain Plast, polski producent materiałów do wykończenia wnętrz.

0: All the Right Moves. A za chwilę 13 wiadomości.
1: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej w Radio Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radio Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Hej, zwrotu mocy!
16: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
17: Zwracacie nas bez paragonu.
16: Puste i niezgniecione.
17: Nie trzeba nas myć!
18: Ale etykieta musi być!
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
20: Jak tak, to Allegro.
21: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
22: Po reklamie.
0: To już prawie 13. Iwona Kutyna ponownie i najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
23: Jeszcze dziś decyzja w sprawie przyjazdu do Gdańska prezydenta Zełenskiego. 9 ofiar utonięć tylko w weekend, za chwilę o bezpieczeństwie nad wodą. Światowe i polskie ceny paliw. Stabilizacja może potrwać miesiące.
0: 13.
23: Wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce wciąż pod znakiem zapytania. Jak ustalił reporter Radia Z, gabinet Wołodymyra Zełenskiego analizuje potencjalne skutki jego podróży do Gdańska na forum odbudowy Ukrainy. To wszystko po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego. Z przedstawicielami kancelarii Zełenskiego rozmawiał Miłosz Gosłowski. Kiedy możemy spodziewać się decyzji?
24: Jeszcze dziś, ale od czego dokładnie ta będzie zależeć, gabinet Zełenskiego już nie informuje. Wiadomo, że trwają rozmowy na linii polskiego i ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dyskusję zaangażowani są także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Wołodymyr Zełenski miał być współgospodarzem rozpoczynającej się w czwartek konferencji w Gdańsku. Bez niego więc ranga imprezy znacznie spadnie. Rykoszetem oberwać mogą też polskie firmy, które liczyły na intratne kontrakty w procesie odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy.
23: W jednym z wywiadów Wołodymyr Zełenski przyznał, że proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie w sprawie deeskalacji napięcia, do rozmowy jednak nie doszło. Półtorarocznie dziecko zatrzasnęło się w samochodzie we Wrocławiu. Maluch bawił się kluczykami i sam zamknął się w aucie. Wprawdzie samochód stał w podziemnym garażu, jednak był nagrzany po podróży. Dziecko już mdlało, kiedy na miejsce dotarła policja, mówi Radiu Z Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
1: Dlatego też zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Natomiast panie policjantki wybiły szybę przednią od strony kierowcy, uwalniając szybko malucha. Udało się opanować sytuację.
23: Policja apeluje, żeby nigdy nie zostawiać w aucie dzieci bez opieki, nawet na krótki czas. 9 osób utonęło w ciągu minionego weekendu w całej Polsce. Służby apelują o rozwagę nad wodą. Sezon wakacyjny dopiero przed nami, ale ratownicy WOPR już mają sporo pracy. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Dane dotyczące utonięć zbierane są od 1 kwietnia. Przez ten czas utonęło 60 osób. To porównywalnie do zeszłego roku, ale znacznie mniej niż 2 lata temu. Alkohol i brawura pozostają głównymi przyczynami utonięć. W wodzie najczęściej giną mężczyźni, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą. Bardzo często zaczynamy od tego stwierdzenia, że przecież wypiłem 1 czy 2 piwa, nic mi się nie stanie. No nad wodą to 1 czy 2 piwa to jest za dużo.
2: Ratownicy apelują o to, żeby nie przeceniać swoich pływackich umiejętności i nie wchodzić do wody po długim opalaniu.
23: Dziś ciepło, ale wciąż burzowo, przede wszystkim na południowym wschodzie Polski. Niezmiennie wysokie temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
23: W najbliższych dniach ma być bardzo gorąco, w weekend nawet 35 stopni. 95, ciut droższa, diesel tańszy. Są ceny paliw, jakie jutro będą obowiązywać na stacjach. Za litr benzyny maksymalnie zapłacimy 5,98, a oleju napędowego 6,11. Tymczasem na światowych rynkach spadają ceny ropy. To reakcja na postęp w rozmowach pokojowych pomiędzy USA a Iranem. Jednak, żeby było stabilnie, nie tylko udrożniona musi być cieśnina Ormus. Trzeba także odbudować zniszczoną infrastrukturę, mówi Radiu Z Jakub Bogucki, analityk rynku z epetrol.pl.
22: Proces może potrwać mniej więcej do końca lipca, jeśli chodzi o uruchamianie pełnego eksportu, natomiast przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
23: Ceny na polskich stacjach powinny spadać, choć jak zawsze wszystko zależeć będzie od rozwoju sytuacji i negocjacji pokojowych.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Na mapach burzowych widać wyraźnie, że niespokojne niebo, przede wszystkim na Podkarpaciu, ale dzisiaj ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami. Aż dla 9 województw są też alerty RCB, bo to mogą być zjawiska gwałtowne, przede wszystkim wschód i południe Polski. Tam na siebie należy uważać.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Nie macie planów na wakacje? Co powiecie na wakacje chorwackie? Jak o nie zagrać, żeby wygrać? O tym w tej godzinie.

to Bohema i Wilki w Radio Z też chciałoby się zawieć do księżyca. A propos tego, co nad naszymi głowami. Przełom czerwca i lipca to czas fascynującego zjawiska astronomicznego. Czerwcowe botydy to jest niezwykły i powolny rój meteorów, który pojawi się na nieboskłonie. Kiedy? Już w ten najbliższy weekend, więc kochani, można planować romantyczny wieczór na kocyku, zaprosić drugą połowę i się delektować. A z gwiazd wielkich na naszym muzycznym nieboskłonie teraz już Travel Around. Good luck, baby!

0: Love Me Again to roztańczone i przebojowe John Newman, a za chwilę będzie coś, co sprawi, że przerwa w pracy murowana, numer, przy którym ewidentnie można złapać chwilę oddechu, rozsławione przez serial Stranger Things. Pewnie wiecie, o co chodzi. Joe, End of Beginning, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Rosnące koszty życia i problem z kupnem własnego mieszkania dotyka niemal wszystkich europejskich metropolii. Młodzi ludzie coraz później wyprowadzają się z domów i odkładają zakładanie własnych rodzin. To wyzwanie, przed którym stoi cała Unia Europejska. Czy Bruksela ma pomysł na rozwiązanie tego kryzysu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji tokfm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Matko i córko to Alleluja z doktorem Albanem. A w tym sezonie możecie sobie zorganizować chorwackie wakacje w Radiu Z na stronie radioz.pl w zakładce konkursy. Odpowiadacie na pytanie, jaki macie plan na rodzinę chorwackie wakacje. No i codziennie z waszych zgłoszeń wybieramy dwie osoby, które walczą o wielki finał. A kto dzisiaj stanie w szranki do quizu wiedzy, kto przejdzie dalej wygrywając w tym quizie, przekonamy się za chwilę.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz
6: wszystko, czego dziś chcesz.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.

0: 7 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Tom Grennan w Radiu Z, a u nas pora na konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
0: To będzie quiz wiedzy w ramach zabawy Chorwackie Wakacje z Radiem Z. Dzisiaj grają Ania Smakowa-Mazowieckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Magda z Lubartowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Miłe panie, zgłosiłyście się na radioz.pl, wytypowałyśmy z naszą wydawczynią was do zabawy. Quiz polega na tym, że każda z was dostanie dwa pytania. Jeśli będzie remis, to mamy dogrywkę. Ale ważne, że każda z was na odpowiedź ma tylko 3 sekundy. Dobra odpowiedź to punkt dla ciebie, a zła odpowiedź punkt dla przeciwnika. Brak odpowiedzi to także punkt dla przeciwnika. I słuchajcie uważnie, bo ja pytań nie mogę powtarzać zgodnie z regulaminem, ale z dobrych wieści. W tym konkursie nie ma przegranych. Dziś nawet przegrywając i tak wygrywacie 500 zł, a druga osoba gra dalej jutro o wielki finał, bo wielki finał w piątek, w którym do wygrania 5-dniowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Falkensteiner w Chorwacji dla 2 dorosłych, 2 dzieci o wartości 21 tysięcy. Wszystko jasne?
2: Tak.
0: No to trzymam kciuki i sama się stresuję. Pytam alfabetycznie. Pierwsza odpowiada Ania. Aniu, pytanie dla ciebie. Jak nazywamy zjawisko, w którym linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż posiadają miejsc w samolocie? A. Overbooking. B. Overpricing. C. Overselling.
2: A.
0: Dobrze, punkt dla ciebie. No to odpowiada teraz Magda. Magdo, co to jest City Break? A. Krótko, kilkudniowy wyjazd do innego miasta. B. Tygodniowy pobyt na plaży. C. Długi weekend w górach.
2: A.
0: Bardzo dobrze. No to kolejne pytanie dla Ani. Aniu, jak nazywa się popularna rasa psów pochodząca z Chorwacji? A. Jamnik. B. Terrier. C. Dalmatyńczyk.
2: B.
0: Niestety, dalmatyńczyk, więc punkt dla przeciwniczki. No i pytanie dla Magdy. Władzę w Chorwacji sprawuje A. rząd z prezydentem, B. tylko rząd. Chorwacja nie ma prezydenta. C. Chorwacja to monarchia.
2: C.
0: Dobrze. Źle. To moja pomyłka. Czyli punkt dla przeciwniczki. No to pytanie dogrywkowe, drogie panie, bo mamy remis. No i do tej odpowiedzi zgłaszacie się imieniem. Kto zna odpowiedź na pytanie, to krzyczy swoje imię, potem odpowiada i też ma 3 sekundy. Kto pierwszy

0: lepszy, ten lepszy, ale jeśli odpowiedź będzie dobra, to wygrywacie, a jeśli zła, albo nie udzielicie odpowiedzi, wygrywa przeciwniczka. Zrozumiałyście to?
1: Tak.
0: No to uwaga, czytam pytanie. Jak nazywa się dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia w krajach Unii Europejskiej? To są w skrócie 4 litery.
1: Magda.
0: Magda.
1: Eku?
0: Tak jest! No to moja droga, przychodzisz do gry o finał jutro, a dla przeciwniczki Ani dobra wiadomość, wygrywasz 500 zł. Duże brawa dla was.
1: Bardzo.
0: Miłe panie, gratuluję. To nie były łatwe pytania. Tempo też zawrotne, także podajcie sobie dłonie wirtualnie. No i bardzo dziękuję za udział w zabawie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem konkursu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala Formacja.

0: Roxy White 2115. Chciałabym Ciebie więcej. To jest nowość na naszej antenie. Za chwilę najnowsze wiadomości i będzie o tym, co dzisiaj na Mundialu. Radio Z
1: i już. Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
11: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Na wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Gastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Po reklamie.
10: To już prawie 14 na naszych zegarach. Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości. Robimy głośniej.
11: Poszukiwane w sprawie zabójstwa teścia zatrzymane przez policję. Jest śledztwo w sprawie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Mundialowe niespodzianki. Dziś grają faworyci Argentyna i Francja.
10: 14.
11: Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojego teścia. Były funkcjonariusz od 4 dni. Był poszukiwany w okolicach Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. 49-latek miał też zranić teściową, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Reporter Radia Z Daniel Wrzos rozmawiał z policją. Gdzie wpadł poszukiwany?
12: W pobliżu miejsca zamieszkania. Poszukiwania były prowadzone na szeroką skalę przy użyciu śmigłowca i dronów. W akcję zaangażowano około 300 policjantów, mówi Kamil Tokarski ze świętokrzyskiej policji.
13: Mieliśmy podejrzenie, że mężczyzna gdzieś ukrywa się w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Działania skupiliśmy na poszukiwaniach tutaj w rejonie w powiecie jędrzejowskim.
12: Poszukiwany mężczyzna zaatakował swoich teściów nożem. Ponad 3 lata temu odszedł z policji na emeryturę. Był funkcjonariuszem prewencji.
11: Sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie. Jeszcze dziś będzie przesłuchany. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu trwa rozbiórka hali. Jej oględziny będą możliwe najwcześniej w środę. Maciek Bąk jest na miejscu, rozmawiał ze strażakami. Co mówią o akcji gaśniczej?
14: Że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Pojawiła się tu kumulacja zagrożeń. W fabryce były gromadzone gazy i ciecze palne, kwasy i różnego rodzaju chemikalia. Udało się ochronić przed eksplozją 2 największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
15: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
14: Które lądowały często ludziom w ogródkach. Niedzielę pełną gryzącego dymu, huku i syren strażackich mieszkańcy zapamiętają tu na długo. Harnowo, Maciej Bąk, Radio Z.
11: W fabryce pracowało 250 osób, w dużej mierze byli to mieszkańcy wsi z gmin Ustka i Redzikowo. Karol Nawrocki odpowiada Wołodymyrowi Zełenskiemu w sprawie decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego. W jednym z wywiadów ukraiński prezydent przyznał, że sprawa odznaczenia stała się dla polskiego przywódcy kwestią polityczną, a decyzję podjął mimo propozycji spotkania, wiedząc, że zbije na tym kapitał polityczny. To bzdura, odpowiada Karol Nawrocki.
16: Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
11: Dziś strona ukraińska podejmie decyzję, czy do Gdańska w tym tygodniu przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Miał wziąć udział w konferencji na temat odbudowy Ukrainy. 12. dzień Mundialu rozpoczął się od niespodzianki kolejnej, którą sprawiła Republika Zielonego Przylądka. Po remisie 0-0 z Hiszpanią debiutant ponownie urwał punkty faworytowi, tym razem 2-2 z Urugwajem. Wydarzenia na Mistrzostwach Świata śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Co dziś przed nami?
6: Zagrają dwaj kandydaci do finału, broniąca tytułu Argentyna i poprzedni mistrz świata Francja. Rywalem Albiceleste z Warlington będzie Austria. Trójkolorowi zmierzą się w Filadelfii z Irakiem. Chcę to jasno wyrazić, idziemy po wygraną, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Mówił trener Le Bleu Didier Deschamps. Podobny cel ma przed sobą także Argentyna. Oba zespoły wygrały swoje pierwsze mecze. Francja 3-1 z Senegalem, Albiceleste z 3-0 z Algierią.
11: Po zwycięstwo sięgnął dziś Egipt. Pokonał 3-1 Nową Zelandię. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Będzie miał je dla Was Rafał Piech.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, także częściowo mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Tutaj dzisiaj ostrzegamy przed bardzo dynamiczną pogodą i burzami. Mam nadzieję, że u Was, kochani, balkony zabezpieczone, tarasy również, pod drzewem nikt nie parkował. Tak jest? Kasia i Robert już z nami.
9: No, trochę za późno, no, ale dobra, tak będzie.
17: Przeparkować muszę, to poczekajcie.
10: Słuchajcie, no to chwilę na to się znajdzie. Spokojnie.
9: Balkon muszę posprzątać, ale to w październiku.
18: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
19: Sprzątaj, sprzątaj, może tam jeszcze jakąś choinkę znajdziesz po świętach.
9: A, to na bank. 4 minuty po 14, Kasia Wilk.
19: Robert Karpowicz, razem lepiej.

0: You're Not Alone, to jest ITB w Radiu Z, 14 minut po 14. I dzisiaj, w ten wyjątkowy, cudowny, wspaniały, jak zawsze poniedziałek,
1: nasz ulubiony,
0: mamy święto, o którym warto mówić, bo to jest Dzień Kultury Fizycznej. I jak mniemam, każdy wie, jak to się świętuje.
1: A jak ktoś nie ma ochoty świętować, jak ja, to pamiętajcie, że można też zostać przy samym Dniu Kultury i już. I nikt tego nie sprawdza.
0: Nie można, bo byli tacy, co odpuścili świętowanie i dzisiaj nie są zwycięzcami.
1: I nie grają na mundialu.
0: O.
1: A tam moc atrakcji i dzikie węże. Serio z tymi wężami. A u nas więcej o tych wężach, o mundialu jeszcze przed godziną 15. Razem lepiej.

0: Pirate of Being Story i Ringside w Radiu Z, 20 minut po 14. Piękne, wspaniałe, jak zawsze, poniedziałkowe popołudnie, podkreślam to mocno, ale czekaliśmy długo na ten poniedziałek. To wróćmy do mundialu na chwilę. Piłkarze, którzy przyjechali do Ameryki Południowej, no skarżą się, bo tam jest problem z jadowitymi wężami, one tam rzeczywiście są i pojawiają się. I takich sąsiadów mają w swoich ośrodkach treningowych. Na każdym kroku spotykają ostrzeżenia przed grzechotnikami. No i są trochę zbulwersowani, bo to jednak no, trochę strach, nie?
1: Ale w sumie, no z jednej strony strach, zgadzam się, z drugiej strony to jest całkiem dobry pomysł, bo gdyby oni wprowadzili to w czasie eliminacji, to może by nam się udało, może gdyby naszych piłkarzy goniły węże, to dzisiaj byśmy grali na mundialu.
0: To by nic nie dało, jak mówił Mariusz Podzianowski, to by nic nie dało. To może jakby ich gonił fryzjer, ale nie taki barber czy jakiś tam z innego atelier Louis N. Davidoff, tylko taka pani Basia. Taka pani Basia, co od 60 lat robi jedną i tę samą fryzurę męską. O, ale by uciekali. Radio
2: Z. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
8: Szaleństwo tego lata.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Radio Z pod 7353.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
19: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hello.
20: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
21: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Numer, który nigdy mi się nie znudzi. Bad Dreams, Teddy Swims w Radiu Zet. 22 minuty do godziny 15. A teraz wyobraźcie sobie, że macie taką magiczną różdżkę i możecie spełnić każdą zachciankę waszych bliskich. No różdżki nie mamy.
1: Nie mamy.
0: Ale mamy coś skuteczniejszego. W naszej zabawie rządza pieniądza Paweł wygrał 20 tysięcy złotych i doskonale wie, jak je wyda.
2: Syn chciał komputer nowy wymienić. No wiadomo, nastolatek to już gamingowy musi być, tak? To wiadomo, większy wydatek, więc tutaj jak znalazł, będzie.
1: A o czym marzą wasze nastolatki, albo po prostu najbliżsi? Bo w wygrywaniu przecież chodzi też o to, żeby spełniać ich marzenia, nie tylko swoje. Pomyślcie o tym, kiedy nagle 500 000 pojawiłoby się na waszym koncie, a tak może się wydarzyć właśnie dzisiaj.
0: To żeby jeszcze łatwiej było wam wygrać, od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 mnożymy 5000 razy, ale tak to tylko do 15.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Kaufland jest fresh!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh!
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
15: szklana
14: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: nie jest tajemnicą, że uwielbiamy skarpiętą panią Olivia Dean w Radiu Z. Nice to each other, to jest jej nowy numer. 500 000 złotych, tyle czeka dzisiaj w walizkach na kogoś z was. I to jest dobry moment, żeby wejść do gry.
1: W walizkach mamy też m.in. 50 000 złotych, ale do 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 5000 razy. Radio Z
2: i już. I like it.
3: Ziem.
4: Gefällt mir.
3: Me gusta. Jak świat długi i szeroki, wszyscy lubią ciekawostki i najnowszą muzykę, którą codziennie w Radiu Z od 19 prezentuje Mateusz Ptaszyński.
5: A już dziś w Radiu Z jedyny radiowy wywiad z Janem Borysowiczem, prosto z planu filmu biograficznego o legendarnym liderze Lady Punk. Zapraszam dziś po 20. Mateusz Ptaszyński.
3: Lubię to. Lubię to, czyli wszystko to, co lubisz, bo jest najciekawsze i najnowsze w świecie i w internecie. Bądź na bieżąco i słuchaj każdego wieczoru w Radiu Z.
6: Reklama.
7: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar.
17: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 22 czerwca, zbliża się godzina 15, to czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, dzień dobry.
24: Dzień dobry. Karol Nawrocki odpowiada Załańskiemu w sprawie odebrania orderu Orła Białego. Zderzenie autokaru z tramwajem w Poznaniu są utrudnienia. Paczki z Chin będą droższe, Unia chce zatrzymać falę tanich przesyłek.
1: Piętnasta.
24: Kolejne spięcie na linii prezydentów z Polski i Ukrainy. We wczorajszym wywiadzie Wołodymyr Załański mówił, że chciał spotkać się z Karolem Nawrockim i wyjaśnić sprawę orderu i nadania jednostce imienia bohaterów UPA. Zanim jednak to się stało, prezydent w piątek podjął decyzję w sprawie odebrania orderu. Zdaniem Załańskiego zrobił to na użytek wewnętrznej polityki i zbijania kapitału przed przyszłorocznymi wyborami w Polsce. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, co na to prezydent Nawrocki?
0: Odpowiada, że nic takiego nie miało miejsca, jeśli chodzi o motywację jego decyzji. Samej propozycji spotkania z Zełenskim nie komentuje.
2: Spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili ukraińscy nacjonaliści.
0: Kancelaria prezydenta odpowiada także na zarzuty strony ukraińskiej, że order Orła Białego nie został odebrany carycy Katarzynie, Mussoliniemu czy Gerhardowi Schroederowi. W dwóch pierwszych przypadkach według kancelarii nie odbiera się odznaczenia już zmarłym. W sprawie niemieckiego kanclerza, który współpracuje z Rosją, to nigdy według kancelarii nie obraził tak otwarcie narodu polskiego.
24: W sobotę Wołodymyr Zełenski odesłał order polskiemu prezydentowi. Temat powróci w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. 4 osoby ranne po zderzeniu autokaru z tramwajem w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu na Ramowickiej i Serbskiej. Ruch tramwajowy na części ulic został wstrzymany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do kolizji, po której tramwaj wypadł z torów. Niebezpieczne burze przechodzą nad Polską. W południowo-wschodniej części kraju do wieczora obowiązują alerty miejscami nawet 3 stopnia. Ale przed nami tydzień z wysokimi temperaturami. Reporter Radia Z Daniel Wrzos przejrzał pogodowe mapy. Danielu, kiedy będzie najcieplej?
4: Upalnie zacznie się robić od środy. Na zachodzie będzie 30 stopni, ale prawdziwe lato da się we znaki w niedzielę, kiedy gorąco będzie już w całym kraju do nawet 36 stopni w cieniu, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: W prognozach na ten pierwszy weekend wakacyjny szykuje się pogoda taka bardzo gorąca, bardzo upalna, szczególnie w zachodniej części kraju.
4: Tydzień będzie raczej bez deszczu, jedynie na wschodzie spodziewane są dziś burze.
24: Upalnie też w zachodniej Europie temperatury do ponad 40 stopni. We Francji w ponad 800 szkołach odwołano lekcje. Jesienią wbicie pierwszej łopaty, to wtedy ruszy budowa portu Polska, który ma się stać największym lotniskiem w kraju. Dziś podpisano kontrakt na rozpoczęcie pierwszych prac ziemnych. Specjalnymi betonowymi palami zostanie wzmocnionych kilkadziesiąt hektarów przyszłej inwestycji, tłumaczy w rozmowie z reporterem Radia Z Tomkiem Kubatem minister Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw realizacji projektu.
19: Pod cały terminal lotniskowy, serce całego systemu, wkładamy 8200 pali, żeby ustabilizować, zagęścić ten grunt, na którym zostanie zbudowany terminal lotniska.
25: I kiedy pierwsza łopata będzie wbita?
19: We wrześniu widzimy się na wbijaniu pierwszego pala.
25: Ile to wszystko będzie kosztowało? Ta część?
19: 146 milionów złotych.
24: Koszt budowy całej inwestycji wraz z szybką linią kolejową to ponad 100 miliardów złotych. Oddanie lotniska do użytku planowane jest za 6 lat. Niektóre chińskie platformy sprzedażowe już doliczają klientom 3 euro do każdego zamówionego produktu. To nowe unijne cło do zamówień, które oficjalnie wejdzie w życie od lipca. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Skąd to przyspieszenie naliczania dodatkowych opłat?
26: Chodzi o przypadki zamówień z Chin teraz, ale które przyjdą do Polski 1 lipca lub później, a że liczy się data odprawy celnej na granicy, to stąd to przyspieszenie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda mówi o tym, że to same platformy lub ich przedstawiciele muszą zgłosić te opłaty.
27: Tylko i wyłącznie operatorzy, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
26: A jak zobaczy te opłaty klient przy zakupie, to zależy od decyzji biznesowej platformy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: Przepisy mają ograniczyć falę miliardów paczek, które zalewają Europę. Teraz jeszcze więcej wiadomości ekonomicznych. Iwona Kutyna.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 9173,24 zł. To wzrost o 5,8% rok do roku i spadek w ciągu miesiąca o 3,8%. Według GUS-u miesięczny spadek to efekt braku premii i dodatkowych wypłat. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju wzrosła o 3% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z rokiem poprzednim najbardziej wzrosła sprzedaż w grupach paliwa, farmaceutyki i kosmetyki, meble, sprzęt, RTV i AGD. No i mamy stawki, jakie jutro obowiązywać będą na stacjach benzynowych. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 5,98, a oleju napędowego 6,11. Firmy pożyczkowe odrzucają ponad 80% wniosków. W ciągu ostatniego roku było to prawie 500 tysięcy osób. To najwyższy poziom od 2 lat. Jak pisze Puls Biznesu, instytucje pożyczkowe koncentrują się przede wszystkim na klientach o znanej historii spłat, którzy posiadają odpowiednią zdolność kredytową.
5: Ależ te burze nam namieszały i w weekend, i dzisiaj. Na szczęście we wtorek te opady się uspokoją i to w całym kraju. Jutro mnóstwo słońca. Najcieplej będzie na Podkarpaciu około 28 stopni, w centrum mniej więcej 25. Gorący będzie zachód kraju, a chłodniej jedynie na północy, tam około 20-21. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura w Radiu Z. Na tę porę roku czekaliśmy dość długo, mowa oczywiście o lecie, ale jak przyszło, to, o pani, to już nie ma czego zbierać. To jest temat, o którym będziemy mówić i ostrzegać, bo przed nami uderzenie ekstremalnej fali upałów, która z każdym dniem będzie nabierać na sile. W niedzielę, w najbliższą niedzielę, w najcieplejszym momencie dnia, temperatura maksymalna może poszybować do trochę szokujących 41 stopni. Cały czas mówimy o Polsce. Tak ma być w rejonie Zgorzelca.
1: Tak, to w cieniu. 41.
0: Tak ma być w rejonie Zgorzelca, Bolesławca, Legnicy, zachodnich obrzeży Wrocławia. Te 41 stopni jest bardzo możliwe.
1: To w niedzielę. Póki co mamy poniedziałek. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby się jeszcze przygotować. Kupić dużo ogórków, botwiny, śmietany, jogurtów. Wlać to wszystko w weekend do wanny i po prostu się w tym kąpać.
0: Niedziela chłodnikowa. Taki plan. 12 po 15. Alesso. I like it w Radiu Z.

0: Katy Perry i Roar w Radiu Z, 18 minut po godzinie 15. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz dzieciaki w przedszkolu uczą się bardzo dużo o emocjach i uczą się z takich specjalnych wykresów i map, ale tego, co czuje się, jak się wygrywa wielką kasę w rządzie pieniądza, to nikt nie jest w stanie przewidzieć. Gabrysia z Cieszyna jakiś czas temu zgarnęła 17 tysięcy. Gabi, no i jak się czujesz?
1: Jeszcze nie wiem, bo mi się to pierwszy raz zdarzyło, także nie wiem jeszcze. Super!
2: No i właśnie o to chodzi. Ma być super. Weźcie sami się przekonajcie, co poczujecie, wygrywając 500 000 złotych, a o taką kasę dzisiaj gramy. Finał już po 16:00, to miejcie wtedy telefon pod ręką, a teraz z tego telefonu wyślijcie jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369, to do 16:00 pomnożymy go 10 tysięcy razy. Czajcie, w ogóle wysyłacie jeden SMS, a tu jak taka liczarka, takie będzie aż doliczy się 10 tysięcy. Takie i to za każdą jedną sztukę. 10 tysięcy razy.
0: To nie wszystko, mamy coś jeszcze, bo też ten SMS, który najpierw zrobi fu, to jeszcze zagra w piątek w wielkim finale czerwca o cały 1 000 000 złotych. No żal nie skorzystać. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.

co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
6: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
12: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
14: Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach 15:30, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
15: Sąd aresztował 22-letniego Kolumbijczyka podejrzanego o napad na kantor w Łodzi. W piątek steroryzował pracownicę pistoletem gazowym i ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali mężczyznę kilkanaście godzin później w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim. Grozi mu do 15 lat więzienia. Warszawski Szpital Południowy z nową radą nadzorczą. To po aferze związanej z przyjmowaniem na SOR-ze polityków poza kolejnością i ogromnych zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji. Nowy skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach, napisał na X-ie prezydent Rafał Trzaskowski. W związku z aferą w czwartek odbędzie się też specjalna sesja Rady Warszawy. Świadectwo szkolne otworzy uczniom młyn Hilberta w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. W najbliższy piątek oficjalne zakończenie roku szkolnego. Muzeum chce nagrodzić uczniów za miesiące ciężkiej pracy i tego dnia będzie można zwiedzać je za darmo, mówi Karolina Osińska-Marcinczyk.
16: Każdy uczeń, obojętnie z której klasy szkoły podstawowej i szkoły średniej, będzie mógł wejść do młyna pod warunkiem, że pokażą nam świadectwo.
15: Co ważne, nie musi to być świadectwo z czerwonym paskiem. Młyn Hilberta będzie otwarty w piątek od 10 10 do 18. A już teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: 17 km ma korek na A8 we Wrocławiu. Ciągnie się od węzła Łozina aż do węzła Północ. Po zderzeniu dwóch osobówek zablokowane są dwa pasy w kierunku południowym. 6-kilometrowy korek na A1 na Pomorzu. Na wysokości Tczewa zablokowany jeden pas w stronę Gdańska. Powodem pożar ciężarówki. Na ekspresowej Trójce w zachodniopomorskim trwa protest rolników przy węźle Gryfino. Traktory zablokowały trasę w kierunku Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Wahadło i 5-kilometrowe zatory w obie strony na Krajowej 12 w Łódzkiem. We wsi Korytnica, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, zderzyły się dwie osobówki i dwa tiry. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie 321-321-100.
17: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Kolejna ciepła noc, nawet do 16-17 stopni tyle zobaczymy na Podkarpaciu. Mogą tam się pojawić też przelotne opady deszczu, podobnie w Małopolsce, a jutro rozgrzewka przed tym, co będzie w sam weekend, ale 27-28 tyle
20: to
19: zobaczymy na południowym wschodzie. Tak, to jest rozgrzewka.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: A w weekend nawet 40 stopni. Co pić w upały? My już to wiemy i za chwilę opowiemy wam o tym.

0: jakby. Sprawdziliśmy najpierw, jak brzmi człowiek, który w upały pił kawę.
1: Ale gorąco.
0: A teraz sprawdźmy, jak brzmi człowiek, który kawy nie pił.
2: Ale gorąco.
0: Wszystko jasne.
3: Reklama.
4: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
5: Rządzę pieniądza.
4: Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Daigo i Tina Turner, What's Love Got To Do With It w Radiu Z. Zbliża się godzina 16, a po 16, tak jak się umówiliśmy, będziemy dzwonić do szczęśliwca, którego numer zostanie wylosowany. Dzisiaj gramy o 500 000 złotych.
1: I tylko do godziny 16 przez niecałe 3 minuty każdy wasz SMS to 10 tysięcy szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Dochodzi 16, jest poniedziałek, 22 czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
14: Niebezpieczne burze nad Małopolską, obowiązuje najwyższy czerwony alert. 4 poszkodowanych i kilka godzin utrudnień po wypadku tramwaju z autobusem w Poznaniu. Miliony od resortu obrony na renowację ważnego dla Ślązaków pomnika na Górze Świętej Anny.
0: 16.
14: Południe Małopolski z najwyższymi ostrzeżeniami przed burzami. Od rana nad regionem przechodzą intensywne nawałnice. Łączymy się od razu z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Przemku, nad Krakowem taka burza przeszła przed południem. Powiedz, jakie wyrządziła szkody?
15: Na ulicach momentalnie powstały wielkie rozlewiska. Woda zalała też torowiska tramwajowe. MPK wstrzymało kursowanie tramwajów i autobusów, m.in. w Alei Jana Pawła II na Czyżynach. Dopiero przed 15 udało się udrożnić tory w Alei Solidarności. W mieście wszystko powoli wraca do normy, ale na południu Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Może tam spaść od 60 do 90 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami obowiązują w Małopolsce do 20. Jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po zderzeniu autokaru z tramwajem w Poznaniu. Jak wiecie z Radia Z, 4 osoby zostały ranne. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu na Ramowickiej i Serbskiej. Według wstępnych ustaleń winę za wypadek ponosi kierowca autokaru, mówi Radiu Z Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
16: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
14: W wypadku cierpieli kierowca autokaru, motornicza, także dwóch pasażerów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Byli prezydenci Ukrainy i wysocy urzędnicy masowo zwracają polskie odznaczenia państwowe. To wyraz solidarności z Wołodymyrem Załańskim, któremu Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego. To jakby przekreślać dziesiątki lat budowy relacji polsko-ukraińskich, komentuje gość Radia Z Tomasz Siemoniak. Zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych to eskalowanie budujące bardzo duże emocje, o czym więcej reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
17: Po nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nic już nie będzie takie samo jak przed tą decyzją, uważa Tomasz Siemoniak. Jak ocenia, zła atmosfera może przełożyć się na bieżącą współpracę między krajami, ale polska pomoc dla Ukrainy powinna być utrzymana.
18: Nie możemy sprowadzać wszystkich spraw polsko-ukraińskich do tego konfliktu. To jest ważne, emocjonalne, moralne, historyczne. Natomiast są jeszcze inne sprawy, inne rzeczy.
17: Zdaniem ministra ministra. Po tej historii trudno będzie jednak przyznawać ordery między Polakami a Ukraińcami. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
14: O relacjach Polski z Ukrainą także w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Kryzys demograficzny może zniweczyć polskie sukcesy gospodarcze, ostrzega Karol Nawrocki. Prezydent ocenił, że program 800+ nie rozwiąże problemów z dzietnością. Jednocześnie jego zdaniem Polska nie powinna, wzorem Europy Zachodniej, rozwiązywać kryzysu demograficznego poprzez zwiększoną migrację.
7: My nie będziemy kryzysu demograficznego zastępować uleganiu presji migracyjnej. Presja migracyjna w Europie Zachodniej problemu nie rozwiązała, tylko przyniosła getoizację życia, problemy asymilacyjne, pewne zamieszki społeczne i to, z czym dzisiaj zmaga się Europa Zachodnia. To nie jest i to nie będzie polska droga.
14: Karol Nawrocki zauważył też, że problem z demografią jest związany także z kryzysem męskości. Jeden z najważniejszych pomników na Górnym Śląsku przejdzie długo wyczekiwaną renowację. Chodzi o pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Jego odnowienie zapowiedział dziś wicepremier i szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Monument powstał w latach 50. jako hołd dla ofiar powstań śląskich w miejscu dawnego niemieckiego mauzoleum. Kiedy rozpoczną się prace, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
19: Trwa jeszcze przygotowanie dokumentacji, ale wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że remont pomnika zakończy się w przyszłym roku, najlepiej przed Narodowym Dniem Powstań Śląskich.
20: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba.
19: Za modernizację odpowiedzialny będzie Regionalny Zarząd Infrastruktury Wojskowej we Wrocławiu. Góra Świętej Anny, Szymon Kastelik, Radio Z.
14: W drugim etapie modernizacja obejmie sąsiadujący z pomnikiem amfiteatr. A już teraz magazyn mundialowy Radia Z i Mateusz Ligaza.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Na mundialu znów zachwycili piłkarze Republiki Zielonego Przylądka po remisie z Hiszpanią, ponownie starcie wagi ciężkiej z Urugwajem i znów faworyt nie dał rady. Remis 2-2 i czapki z głów dla Kopciuszka. W naszym magazynie mundialowym czas na gościa specjalnego. Prosto z USA wrócił sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, który przyznaje, że jesteśmy coraz bliżej organizacji kongresu FIFA w 2029 roku.
23: Rok jubileuszowy, no bo 110. rocznica powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej mógłby być zwieńczony takim właśnie oto wydarzeniem. I te dyskusje toczą się zarówno na poziomie FIFA, jak i też na poziomie UEFA, bo tam też zgłosiliśmy oczywiście akces do możliwości zorganizowania kongresu UEFA. Szanse uważam, że są duże. Nasza kandydatura mocno rozpatrywana.
22: Nas na mundialu nie ma, ale marzymy o kolejnych wielkich turniejach w Polsce. Co jest w grze?
23: Na pewno o te Mistrzostwa Europy Kobiet będziemy się dalej starać. W 2033 roku ta decyzja już jakby formalnie zapadła. To jeszcze perspektywa pewnie 2-3 lat, kiedy UEFA ogłosi zbieranie ofert. Na męskie euro spokojnie. Na pewno musi być łączona oferta samemu. Wydaje mi się, że będzie nam ciężko te wymagania spełnić.
22: A dziś na Mistrzostwach Świata ponownie w akcji Leo Messi i spółka. Argentyna zmierzy się z Austrią o 19.00 na otwarcie kolejnych spotkań grupowych.
21: Na program zaprasza sponsor. Właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
24: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
25: Dzisiaj wychodząc z domu popatrzyłam na swój samochód i pomyślałam, a przydałoby się, żeby trochę popadało, bo tak dużo mam listków na dachu, więc przepraszam, to moja wina, ale już w tym tygodniu powinno być spokojnie. Od wtorku bez opadów, mnóstwo słońca, w weekend nawet 40 stopni, ale póki co nieco skromniej, jutro od 26 do 21.
21: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
24: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
0: 6 minut po 16 i za chwilę pierwszy w tym tygodniu finał Rządzę Pieniądze. Gramy o 500 000 złotych. Bądźcie z Radiem Z.

0: Radio Z.
1: W poniedziałek walizki zapakowane czekają w jednej z nich 500 000 zł. My teraz dzwonimy już do kogoś, kto zgłosił się do nas i wysłał SMS. I tak się zastanawiam, czy jak się odbiera telefon od Radia Z w sprawie takiej kasy, to robi się gorąco, czy raczej chłodno z nerwów? Nie wiem, ale mam nadzieję...
2: Dowiemy.
1: No właśnie, zapytamy. Jak tylko ktoś odbierze od nas telefon w trakcie tych 5 regulaminowych sygnałów... Mhm. Halo?
2: Halo, dzień dobry, tu Radio Z. Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
1: Cześć.
2: Rządza pieniądza.
3: To?
2: Halo, halo.
3: No?
2: No, to my. To Kasia i Robert z Radia Z, czyli rządza pieniądza. A z kim mamy przyjemność? Kto z drugiej strony?
3: Max Michaluk.
1: Max.
2: Max, powiedz mi, czy ty masz 18 lat?
3: Zaraz już.
2: Mhm. No to Max. Jest ważne, Max. Czy masz 18 lat?
1: Albo czy masz mamę, tatę w pobliżu?
2: Bo z głosu słyszę, że nie bardzo, a tylko osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w naszej zabawie. Max, halo.
1: Jesteś z nami?
2: Max, musimy z tobą porozmawiać. Znaczy to zabrzmiało teraz, jakbym tatą był, nie?
1: Trochę tak. I się Max
2: musimy porozmawiać.
1: Być może.
2: halo.
1: Już...
2: Czy Max z nami jest, czy też nie ma?
1: Halo, jesteś? Maxa już nie ma.
2: Aha. No właśnie.
1: Dzwonimy jeszcze raz. I pytanie, czy tym razem Max się odezwie.
2: Musimy się upewnić.
1: I czy potwierdzi swój wiek.
2: Tak, właścicielem numeru telefonu może być osoba pełnoletnia, bo to są duże pieniądze. Mówimy tutaj o 500 000 zł.
1: I uwaga, zaraz będzie piąty sygnał.
2: No niestety.
1: Piąty, niestety.
2: Niestety mamy 1000 zł nagrody pocieszenia i to jest ten Max, który możemy w tym momencie wręczyć. Nomen omen. No ale nie ma wyjścia. Zasady i regulamin jest dostępny na radioz.pl. Zachęcamy wszystkich pełnoletnich do zabawy. I wtedy
1: tak
2: możemy
1: jest.
2: Grać o naprawdę wielką kasę.
1: A my się dopiero rozpędzamy. No Max, myślę, że jak się pochwali rodzicom, co zmalował, to będą zdziwieni. Pamiętajcie, że jutro kolejny finał i od teraz w grze 600 000 zł.
2: O, to lubimy.
1: I to nie wszystko, bo każdy wasz SMS gra również w tym finale, który w piątek, a w piątek ktoś z was będzie mógł wygrać 1 000 000 i zostać milionerem.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.
2: A jak wejść do gry? SMS-em o treści Radio Z pod 7353 z dowodem osobistym gdzieś tam w kieszeni. SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Alex Warren w Radiu Z. Przestrzegaliśmy Was przed upałami. W kolejny weekend na termometrach nawet 40 stopni.
1: Tak, taka 40 może pojawić się na południowym zachodzie naszego kraju. Ale takie upały są już też w Europie. Co się z tym wiąże? Powiemy szczegółowo w wiadomościach Radia Z o 16.30, to za moment.
2: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
3: Polityka to jest gra zespołowa.
4: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
5: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
6: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
5: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
10: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
16: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
17: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
20: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
19: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
21: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
22: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
23: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
0: Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na zegarach już 16.30. Najnowsze informacje ma dla nas Rafał Piech.
1: Rekordowe upały we Francji. W ponad połowie kraju obowiązuje najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu dziś i jutro 38 stopni, a w Bordeaux nawet 42. W ponad 800 szkołach odwołano lekcje, a w blisko 2000 zmieniono godziny zajęć. W aglomeracji paryskiej anulowano część kursów pociągów podmiejskich. Do Polski także zawitało upalne lato. Wiele osób szuka ochłody w wodzie. Niestety nie wszyscy robią to z głową. W miniony weekend utonęło 9 osób. Główną przyczyną alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
1: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło już 60 osób. Policjanci rozbili gang złodziei samochodów działający w okolicach Skierniewic w Łódzkiem. Przejęto 2 skradzione auta, części samochodowe, sprzęt do zagłuszania sygnału GPS i ponad 4 kg narkotyków. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 31 do 45 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, 3 z nich trafiło do aresztu. Za kratkami mogą spędzić 15 lat. A w Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: 3-kilometrowy korek w stronę Poznania na A2 w Łódzkiem. Przed węzłem Wartkowice ciężarówka zderzyła się z busem, zablokowany jeden pas. 5 kilometrów ma korek na ekspresowej 8 na Mazowszu. Przed węzłem Mszczonów osobówka najechała na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Zablokowany jeden pas w stronę Katowic. Wciąż jest zator na A8 we Wrocławiu. Stoicie od węzła Łozina aż do węzła Północ. Po zderzeniu 2 osobówek zablokowane są 2 pasy w kierunku południowym. Stoicie także na A4 na Dolnym Śląsku. Korek na trasie z Katowic zaczyna się przed węzłem Brzezimierz i ciągnie aż do węzła Bielany Wrocławskie. Widzicie utrudnienia na waszej drodze? Dzwońcie.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Późnym popołudniem i w nocy wciąż jeszcze będą pojawiały się lokalnie przelotne opady deszczu, ale także burze w Małopolsce i na Podkarpaciu. To będzie ciepła noc w tych regionach. Zobaczymy tam nawet 16 stopni. O wiele chłodniej na północy, gdzie zobaczymy maksymalnie 10. Jutro od 20 stopni w Kołobrzegu do 28 w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To poniedziałek, 22 dzień czerwca i podobno wyjątkowa data. Już za moment wyjaśnimy wam, dlaczego właśnie dzisiaj osoby w związkach powinny bardzo uważać na słowa. Zanim porozmawiacie z drugą połówką w domu, to warto się wstrzymać, zostać z nami. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Bonnie Tyler w Radiu Z.

0: Repeat It. To jest Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu Z za 17 minut 17. I to jest bardzo ważny dzień. No tak przynajmniej twierdzi pani Aida Kosojan-Przybysz. Pewnie ją znacie z telewizji. Pani Aida twierdzi, że potrafi przewidywać przyszłość, zazdroszczę. Nagrywa też piosenki dla dzieci.
1: Tego ja to znam, kojarzyć. Jest Mucha w Mucholocie i moje ulubione ćwiczy Baba Jaga jogę.
0: Jogę, też tak, jest coś takiego, dokładnie tak. No i pani Aida mówi, że dzisiaj, 22 czerwca, to warto rozmawiać z drugą połówką o uczuciach, że można zobaczyć swoje odbicie w oczach drugiego człowieka i sprawdzić, w jakim stanie jest ta relacja, że to widać tam w tym odbiciu.
1: No wszystko fajnie, tylko tak dla waszego bezpieczeństwa wolę uprzedzić. Jeżeli właśnie wracacie do domu marząc o tych długich, intensywnych dysputach, o emocjach, o uniesieniach, to nie zaczynajcie od słów musimy porozmawiać, bo to może pójść w zupełnie innym kierunku. Sprawdzałam. Radio Z i już.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Remo

0: 55-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
3: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się godzina 17, mamy poniedziałek, 22 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
19: Są dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. USA zawieszają sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Spalona fabryka, ludzie bez pracy, koszmar mieszkańców w Harnowie na Pomorzu.
18: Siedemnasta.
19: Ruszają prokuratorskie śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował młody lekarz milioner, który koordynował SOR-em, na którym miał funkcjonować salonik dla politycznych VIP-ów. Przed siedzibą prokuratury jest reporter Radia Z Michał Dzieneński.
7: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Michale. Zdecydowano o wszczęciu dwóch odrębnych postępowań. Czego konkretnie dotyczą?
0: Pierwsze śledztwo dotyczy pracy lekarza milionera i możliwości oszustwa, czyli przedłożenia szpitalowi nierzetelnych faktur dotyczących m.in. czasu pracy. W drugim śledztwie chodzi o niegospodarność i brak prawidłowego nadzoru. W sumie śledczych chcą przesłuchać ponad 50 osób, od pracowników szpitala po dyrekcję, a także władze stolicy, mówił prokurator Piotr Skiwa.
9: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
0: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje, będąc lekarzem bez żadnej specjalizacji. Warszawa, Michał Wieliński, Radio Z.
19: Do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstw. Jeden ze Szpitala Południowego, pozostałe 3 zgłosili posłowie. Obrońca Marcina Romanowskiego chce uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego, były wiceminister sprawiedliwości, nie przebywa na terenie Unii, stąd wniosek o uchylenie nakazu. Według prawnika sąd nie powinien się też zajmować sprawą Ena wobec Zbigniewa Ziobry. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
17: W sprawie Zbigniewa Ziobry sąd nie zdecydował jeszcze o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania. Jak mówi mecenas Bartosz Lewandowski, Ziobro, podobnie jak Marcin Romanowski, nie przebywa w Europie, dlatego wniosek o Ena jest zbędny.
20: Tutaj mogę potwierdzić, że zostało złożone oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę, że przebywa on na terenie Stanów Zjednoczonych.
17: Lewandowski nie chce zdradzać, gdzie dokładnie przebywa Romanowski. Europejski nakaz aresztowania wydano za nim 4 miesiące temu.
19: Według informacji Radia Z, Romanowski po wyjeździe z Węgier miał być m.in. w Serbii i Chorwacji. Stany Zjednoczone na 2 miesiące zawieszają sankcje na Iran. Chodzi o wydobycie, sprzedaż i transport tamtejszej ropy naftowej, przekazał szef resortu finansów Scott Bessent. Podczas trwających rozmów w Szwajcarii Iran zgodził się też na otwarcie tranzytu przez cieśninę Ormuz oraz na wpuszczenie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zawieszenie sankcji na czas negocjacji było jednym z elementów podpisanego w ubiegłym tygodniu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. Trwa impas w sprawie przekazania polskich MiG-29 Ukrainie w zamian za technologię dronową. O zawieszeniu rozmów tydzień temu w Radiu Z mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Dziś szef resortu Władysław Kośniak-Kamysz potwierdził, że stanowisko się nie zmienia. Polska oczekuje technologii w zamian za samoloty. W wiadomościach teraz nasz reporter Szymon Kastelik. Szymon, pytałeś wicepremiera o tę wymianę. Jaka jest szansa, że w końcu do niej dojdzie?
21: Na razie szanse są niewielkie. Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi wprost, że Ukraina musi odwdzięczyć się Polsce za wsparcie od początku wojny. Jak dodaje, ukraiński przemysł zbrojeniowy jest już na tyle rozwinięty, że ma się czym dzielić.
22: I to nie jest nieuczciwe, to nie jest niemoralne.
21: I podkreśla, że solidarność powinna działać w obie strony. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Sprawie nie sprzyja też decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu mu orderu Orła Białego przez prezydenta. A ten temat także w programie 3 pytania. Na koniec dnia o 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Ponad połowa fabryki spalona, 250 osób bez pracy, a mieszkańcy przeżyli prawdziwy koszmar. W niedzielę w Harnowie koło Ustki zaczęła się rozbiórka zakładu, w którym wybuchł potężny pożar. Co chwila wybuchały składowane w nim chemikalia i dezodoranty. Niektóre lądowały ludziom w ogródkach. Jeden z sąsiadów zakładu opowiada naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi, że pożar z niewielkiego ognia błyskawicznie rozrósł się do ogromnych rozmiarów.
23: I my już swoich domów nie widzieliśmy. Dym na nas wali. I ja mówię, Boże, po domu. Po 5 minutach, bo jestem wierzący, mówię, Panie Boże, to już po nas, po domu, ale
24: to
23: trudno, mam swój drugi.
24: To spadało na okrągło, leciało.
25: A to są co, kawałki tych dezodorantów?
23: Tak, to są popuszka.
25: Aluminium. To spadało jak meteoryty.
23: Tak, to w Bydlinie spadało nawet, w Machowinie. To, a puszkę, ja mogę panu pokazać, jaka puszka za mną spadła.
19: Prokuratura w Słupsku wszczęła już śledztwo w sprawie pożaru, jednak biegli będą mogli wejść na pożarisko, do pokorzelisko dopiero w środę.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
29: Burze i nawałnice dzisiaj dały się we znaki mieszkańcom południa kraju. Na Podhalu, między innymi w okolicach Białego Dunajca, niektóre drogi mogą być nieprzejezdne, więc jeżeli tam się dzisiaj wybieracie, to warto sprawdzić nawigację i ostrzeżenia. Na szczęście wtorek przyniesie trochę spokoju, przynajmniej od tych opadów, bo gorąco będzie w dalszym ciągu od 26 stopni na zachodzie po 21 na północy.
28: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
27: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: to dobry kawałek dla tych wszystkich, którzy właśnie wyszli z pracy. Jest 5 minut po 17, już można poczuć wolne popołudnie poniedziałkowe. I Sandra, I'll never be Maria Magdalena.
29: Robert Karpowicz
18: i Kasia Wilk.
29: Dzień dobry raz jeszcze.

0: Ależ pędzicie.
1: Do domu z pracy i ten numer razem z wami Nobody to Love Sigma w Radiu Z. 12 minut po godzinie 17. Oj, padało dzisiaj w wielu miejscach, w niektórych dalej pada, trwają nawałnice. Ja dzisiaj musiałam gdzieś podjechać samochodem. W samochodzie nie miałam samochodu. No
2: nie
1: i musiałam
2: czego?
1: Wyjść.
2: W samochodzie nie miałaś samochodu?
1: Parasola nie miałam.
2: To zmienia postać rzeczy.
1: Tak, tak. Musiałam wyjść z samochodu bez parasola, ale znalazłam na to sposób, bo miałam w samochodzie paczkę. W paczce była folia bąbelkowa. Owinęłam się nią cała i wyszłam w ten deszcz.
2: Czyli byłaś po prostu babą z reklamówką na głowie.
1: O nie, nie, nie, nie. Nie. Babą z folią bąbelkową.
2: Z folią, to jest, nie, to lepiej.
1: To jest różnica.
2: Nie, nie, to lepiej. To można nazwać rzeczywiście sukcesem tego poniedziałku.
1: Nie zmokłam, taki był efekt.
2: Do moich rzeczy, które mogę zaliczyć do sukcesów w poniedziałek, to... O, dzisiaj pierwsze leczo w sezonie było.
1: Ugotowałeś?
2: No.
1: I nie przyniosłeś? Nie podzieliłeś się?
2: No, bo mało miałem.
1: No, taki połowiczny sukces, niech ci będzie.
2: Co wam się dzisiaj udało, dajcie znać, pochwalcie się. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Doskonałe są te dźwięki Save Tonight, Eagle Eye Cherry, Radio Z, 20 minut po godzinie 17. W wielu listach pytacie, co tam na mundialu? Odpowiadamy. W Meksyku zamiast chipsów do meczu jedzą prażone owady.
1: Och, mniam.
0: Najpierw się je oczyszcza, a potem praży na rozgrzanej patelni, doprawia czosnkiem, chili, solą, sokiem z limonki, jeśli ktoś lubi.
1: To tylko takie pytanie kluczowe i zadam je jako potencjalny kibic meksykański.
0: Jasne.
1: Czy takiego zjedzonego robaka to trzeba czymś zalać? Tak tylko

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
10: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
9: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Mamy poniedziałkowe popołudnie, na zegarach już 17.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
12: W Późnikach rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Specjaliści szukają szczątków około 90 ofiar na terenie dawnego cmentarza. Prace potrwają tydzień i są kontynuacją zeszłorocznych ekshumacji, podczas których odnaleziono szczątki ponad 40 osób. Polska Grupa Górnicza uruchomiła specjalną platformę dla odchodzących z zawodu górników. Ma ułatwić szukanie nowej pracy osobom, które korzystają z urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw.
13: Taki potencjalny pracodawca może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
12: Mówi Ewa Grudniok z PGG. Z programu dobrowolnych odejść w spółce skorzystało do tej pory już blisko 2000 osób. Dobre informacje dla kierowców. Jutro około południa drogowcy otworzą dwie łącznice na małopolskiej S7 na węźle Książ. Kierowcy zyskają dzięki temu wygodny zjazd z drogi ekspresowej od strony Krakowa oraz wjazd na nią dla jadących w kierunku Warszawy. No to teraz sprawdzamy, co dzieje się na innych drogach.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: 10-kilometrowy korek na południowej obwodnicy Warszawy przed węzłem Puławska. Osobówka zderzyła się z tirem. Zablokowane dwa pasy w stronę lotniska. Niezmiennie duży zator na A8 we Wrocławiu. Po wypadku wolne tempo od węzła Łozina aż do węzła Północ. 3-kilometrowy zator w stronę Radomia na ekspresowej 7 przed Białobrzegami są prace drogowe. Także przez pracę jest 4-kilometrowy korek na A1. Stoicie za węzłem Toruń południe w kierunku Gdańska. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Wieczorem i w nocy jeszcze będą pojawiały się te przelotne, lokalnie występujące burze, nawałnice w Małopolsce i na Podkarpaciu. W okolicach Bieszczad późno w nocy będzie grzmiało. Jutro na szczęście już bez deszczu i od 20 stopni w Kołobrzegu do 28 w Rzeszowie.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Radio Z
7: i już. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: 27 minut do godziny 18. Jeżeli ten poniedziałek wam tak zleciał, że nie usłyszeliście nic miłego od kogoś bliskiego, to oni to teraz zrobią. Jak oni wam ich chleb posmarują, coś pięknego, strachy na lach.
16: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czy

0: Jest ogień, jest energia. Za 18 minut 18, tu Radio Z. To sprawdźmy, co wam się dzisiaj udało w poniedziałek.
1: Na 50. urodziny dostałem voucher na tatuaż. Dzisiaj sobie go wydziarałem.
2: Moim dzisiejszym sukcesem jest to, że udało mi się przejść z klimatyzowanego mieszkania do klimatyzowanego samochodu, do klimatyzowanej pracy, ani razu nie wychodząc na ten żar, który leje się z nieba.
3: Udało mi się zbudować jedną ścianę szczytową po tym, jak moja ekipa budowlana dała po prostu dyla, bo coś im się nie spodobało.
4: Gratulujemy oczywiście, tylko może być tak, że potem wpadnie kolejny fachowiec i zapyta, a kto to panu tak zepsuł?
0: Zepsuł. Radio Z i
5: już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 000 zł. Walizki podróżne.

0: I przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I like it.
1: Jam.
2: Gefällt mir.
1: Me gusta. Jak świat długi i szeroki, wszyscy lubią ciekawostki i najnowszą muzykę, którą codziennie w Radiu Z od 19 prezentuje Mateusz Ptaszyński.
3: A już dziś w Radiu Z jedyny radiowy wywiad z Janem Borysowiczem, prosto z planu filmu biograficznego o legendarnym liderze Lady Punk. Zapraszam dziś po 20. Mateusz Ptaszyński.
1: Lubię to. Lubię to, czyli wszystko to, co lubisz, bo jest najciekawsze i najnowsze w świecie i w internecie. Bądź na bieżąco i słuchaj każdego wieczoru w Radiu Z.
2: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Po reklamie.
20: Wszystko, co najważniejsze w poniedziałek, 22 czerwca, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
21: Były policjant przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej. To Ukraina odwołała zaplanowane rozmowy, tak słowa Zełenskiego, kontrują urzędnicy prezydenta. A gościem programu Trzy Pytania na koniec dnia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050.
20: 18.
21: 49-latek podejrzany o zbrodnie w świętokrzyskiej Mierzawie przyznał się do winy. Były policjant Dariusz R. miał zabić teścia i ciężko ranić teściową. Następnie przez 4 dni ukrywał się na podmokłych i zalesionych terenach. Dziś po południu wpadł w ręce służb niedaleko własnego domu dzięki zgłoszeniom od mieszkańców. Był wyraźnie osłabiony i nie stawiał oporu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu dożywocie. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym szef ludowców apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Władysław Kośniak-Kamysz jako lekarz zwrócił się do swojego samorządu zawodowego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji. Lekarze w Polsce zarabiają dobrze, a łapczywość bywa silniejsza niż zdrowy rozsądek, tłumaczy szef MON.
0: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
21: W sprawie działania szpitala trwają kontrole NIK i NFZ. Prokuratura zdecydowała o wszczęciu dwóch odrębnych śledztw. Urzędnicy kancelarii Karola Nawrockiego odpowiadają na zarzuty Kijowa. Wołodymyr Zełenski tłumaczył dziś, że chciał rozmawiać z polskim prezydentem, ale nie było takiej chęci po stronie polskiej. W tle oczywiście spór i problemy, jakie narosły po nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. A w studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak to jest komentowane w Pałacu Prezydenckim?
6: Że wersja Wołodymyra Zełenskiego nie ma pokrycia w faktach, bo ukraiński prezydent najpierw wycofał się z ustalonej rozmowy telefonicznej, a potem także z ustalonego osobistego spotkania z Karolem Nawrockim, proponując inną odległą datę. To wszystko według urzędników prezydenckiej kancelarii wskazuje na to, że Kijów tylko grał na czas. Ich zdaniem najnowsze wypowiedzi płynące ze wschodu wskazują na to, że cała głośna sprawa to tylko chęć odwrócenia uwagi od problemów korupcyjnych wewnątrz państwa ukraińskiego i że niepotrzebnie eskalują one złe emocje.
21: Przypomnijmy, Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. W odpowiedzi tego odznaczenia zrzekli się byli prezydenci Ukrainy Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Więcej o relacjach z Ukrainą już teraz w trzech pytaniach na koniec dnia. Zapraszam, Beata Lubecka.
12: Dzień dobry, z nami jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęczy, ministra funduszy i polityki regionalnej, liderka przewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
12: Pani minister, czy jest pani zaskoczona skalą reakcji ze strony Ukrainy po decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
22: Zełenski zrobił źle, nazywając imieniem UPA oddział ukraiński. Nasz prezydent zrobił źle, odbierając order, dlatego że najwyższe odznaczenie państwowe odbierane to jest niegodne traktowanie orderu Orła Białego. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak nie należało odbierać polskiego najwyższego odznaczenia ze względu na szacunek dla tego odznaczenia. I teraz mamy eskalację zwracania naszego najwyższego odznaczenia i to jest niegodne, niegodne dla nas, dla naszego właśnie odznaczenia. Nie należało tego robić. Z szacunku dla orderu Orła Białego, ja już nie mówię, że poprzedni prezydent wręczył, obecny odbiera, są inne sposoby, żeby twardo pokazać Ukraińcom, że mają szanować prawdę historyczną.
12: Pytanie numer dwa. Czy prezydent Zełenski przyleci na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy? Być może pani coś więcej wie. A jeśli nie, to co to by oznaczało? Katastrofa dyplomatyczna?
22: Wiemy wszyscy to samo, że jest zawahanie w tej sprawie i nie ma pewności, czy przyleci. I teraz tak naprawdę to jest interes wszystkich stron, także Ukraińców. To nikt tutaj nie robi jakiejś łaski. Przecież to są pieniądze zbierane na odbudowę Ukrainy i pierwszy prezydent Ukrainy powinien być zainteresowany, żeby wszystkie delegacje, jest kilkadziesiąt delegacji międzynarodowych, poczuły tutaj, że jest zainteresowanie strony ukraińskiej, żeby te pieniądze zebrać i Ukrainę odbudowywać. Więc nieprzyjechanie prezydenta Zełenskiego będzie strzałem w kolano własne przede wszystkim. Oczywiście dla Polski to też będzie niezręczna sytuacja, ale naprawdę będzie to przede wszystkim strzał we własne kolano.
12: I pytanie numer trzy. Rafał Trzaskowski w imieniu Składu Rady Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. No nie ma tam już działaczy partyjnych i to co już po sprawie?
22: Dobrze, że wymienia, dobrze, że są podjęte działania, natomiast absolutnie nie po sprawie. Muszą być ukarani winni tych wszystkich nadużyć.
12: Czyli kto?
22: No ja nie będę wymieniała nazwisk, od tego są stosowne gremia, rozumiem, że wkracza prokuratura, żeby nie było tak, że jest chwilę afery, a potem wszystko pod dywan i nic się nie dzieje. Widzę, że kroki są podejmowane, ale najważniejszy wniosek z tego jest taki, my mamy periodycznie kryzys wokół patologii w systemie ochrony zdrowia, a potem znowu wszystko pod dywan i jedziemy dalej, bo wiele rządów, w tym rząd PiSu, tego systemu ochrony zdrowia nie chce poprawiać, bo to jest trudne politycznie oraz naraża się wielu wpływowym grupom interesu. a ta zmiana systemowa musi być, bo są patologie systemowe i one rodzą takie patologiczne cwaniactwo. Póki się nie zmieni tych patologii systemowych, to po jednym patologicznym cwaniaku przyjdą kolejni i będzie się na tym żywiła korupcja polityczna i wszelkie nadużycia.
12: No tak, ale Adrian Zandberg w ubiegłym tygodniu w jednym z wywiadów mówił, że dlatego partia Razem nie weszła do rządu, ponieważ przedstawiciele tej partii, liderzy usłyszeli, że nie będzie żadnych zmian w służbie zdrowia, koniec, kropka. I o tym jeszcze porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy, ale nie tylko, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ostrzeżenia przed silnymi ulewami, przed burzami cały czas są aktualne, to dla południa kraju. W nocy ciepło i lokalnie gdzieś już wyłącznie pokropi na Podkarpaciu czy w okolicy Krakowa. Wtorek za to słoneczny, już powinno być sucho i bardzo gorąco, nawet 26 stopni na zachodzie kraju.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
20: Wiem, że rano mówiliście, że to jest niemożliwe, że gdzie ta po 18 w poniedziałek to ja padnę, a tu proszę bardzo, pełni werwy, pełni energii, tak jak Silver, Lay All Your Love On Me w Radiu Z.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. To orkiestra męskiego grania w Radiu Z Kwadrans po godzinie 18. A macie już plany na wakacje? Jeśli nie, to świetnie się składa, bo my was chcemy wysłać do luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu, a wystarczy, że zgłosicie się do konkursu Chorwackie Wakacje w Radiu Z.
2: Ja byłem kilkanaście razy w Chorwacji i uważam, że warto tam jechać, bo to jest wyjątkowy kraj. Po pierwszym konkursie do rywalizacji przychodzi Magda, która przekonała nas swoim opisem tego, jakie macie plany na rodzinne chorwackie wakacje, no i do tego wygrała quiz.
1: A ten, kto wygra w piątek, pojedzie z całą rodziną na pięciodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym chorwackim hotelu Falkensteiner w Punta Escala i nawet na spasie załapiecie, więc nie czekajcie, kliknijcie na radioz.pl.
2: To jest Sabrina Carpenter, Espresso. O, jak tam smakuje na tych Bałkanach. Szaleństwo.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
20: Po reklamie.
21: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już 18.30. Najnowsze informacje ma dla nas Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Tragiczne upały we Francji. Dziś zmarło tam 2 dzieci. 2- i 4-latek byli zamknięci w aucie na parkingu, przekazuje francuska prokuratura. Połowa Francji objęta jest najwyższym alertem przed upałem, a najgoręcej było dzisiaj w Bordeaux, 43 stopnie. W Polsce też bardzo ciepło, ale i burzowo. Po południu potężna nawałnica przeszła nad Białym Dunajcem w powiecie tatrzańskim i pozalewała ulice, piwnice i gospodarstwa. Pod wodą też Stalowa Wola. Zalane są pomieszczenia huty, ZUS-u i ulice, przekazał Lucjusz Nadbareżny, prezydent Stalowej Woli. Agresywny 20-latek z Zabrza aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wcześniej pobił innego młodego mężczyznę. Zadawał mu ciosy i strzelił do niego z broni pneumatycznej. Jeden z pocisków trafił pokrzywdzonego zaledwie centymetr od oka. Nie można na razie korzystać ze szlaku w rejonie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach. Trwa tam remont i jak przekazuje rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego, trudno powiedzieć, kiedy prace się zakończą. Dlatego turyści muszą na razie omijać tę trasę. A kierowcy, które trasy powinni minąć? Wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Po przejściu nawałnicy zalana jest część Zakopianki na wysokości Białego Dunajca. Tam jest teraz ruch wahadłowy, bo strażacy oczyszczają ulice i korki są w obie strony. 4 kilometry ma zator na A2 w Wielkopolsce. W pobliżu węzła Bóg między Nowym Tomyślem a Poznaniem trwa wyciąganie tira przez Holownik. Jeden pas w stronę Poznania jest nieprzejezdny. Dzwonicie do nas z A4 na Dolnym Śląsku.
1: Bardzo duży korek jest na autostradzie A4 do Wrocławia.
22: Na trasie z Katowic jest 10-kilometrowy korek od węzła Brzezimierz i zakorkowana w obie strony krajowa 92 na Mazowszu we wsi Nowe Osiny. To obok Mińska Mazowieckiego zderzyły się dwie osobówki. Tam jest ruch wahadłowy, a zatory mają około kilometra. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: Tej nocy jeszcze będą się pojawiały grzmoty i burze na Podkarpaciu i w Małopolsce. No i to też będzie wyjątkowo ciepła noc. Jutro upalnie, głównie właśnie na południowym wschodzie, 27-28 stopni. Im bliżej wybrzeża, tym chłodniej, bo w Kołobrzegu będziemy mieli 20, w Trójmieście 21.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Lionel Richie, Angel w Radio Z. Ile było tych aniołków Charlie'ego? 3 chyba, prawda?
1: Nie wiem, bo ja zawsze myślałem, że to jest piosenka o Andrzeju, a nie jednak o Angel. Ale
0: też
1: dobra,
0: może być, ale ja tak aniołka naszego Mateusza Ptaszyńskiego chciałam serdecznie przywitać. Chyba woli być aniołkiem niż Andrzejem, ale niech sam zdecyduje.
2: Tak,
0: cześć,
2: to słuchajcie, to od razu przyszedł mi do głowy taki żart, jak nazywałby się Jay-Z po roku w Polsce.
0: No.
2: Andrzej Z.
0: Słuchałabym.
1: Lubię takie, dobrze.
2: Przepraszam. A u mnie Jan Bo, to też brzmi zagranicznie dzisiaj.
1: Tak. A tak naprawdę mowa o Janku Borysewiczu, absolutnej legendzie, jednym z najlepszych gitarzystów, wokalistów i w ogóle kompozytorów i w ogóle naj.
2: No nie dziwi mnie to, bo doczeka się filmu o sobie na streamingach w październiku.
0: I więcej na ten temat będziecie mogli usłyszeć po 20 na antenie Radia Z u Mateusza, a my pięknie dziękujemy, kłaniamy się nisko, Robert Karpowicz
1: i Kasia Wilk, zostawiamy was z ptakiem, także do usłyszenia.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają.

0: MediaExpert.pl.
1: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
2: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
1: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Marian?
5: Mhm.
4: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I like it.
1: Jam.
2: Gefällt mir.
1: Me gusta. Jak świat długi i szeroki, wszyscy lubią ciekawostki i najnowszą muzykę, którą codziennie w Radiu Z od 19 prezentuje Mateusz Ptaszyński.
3: A już dziś w Radiu Z jedyny radiowy wywiad z Janem Borysowiczem, prosto z planu filmu biograficznego o legendarnym liderze Lady Punk. Zapraszam dziś po 20. Mateusz Ptaszyński. Lubię to.

0: tu Radio Z. Dobry wieczór, w poniedziałek 22 czerwca. Najnowsze wiadomości, Jola Wojciechowska, posłuchajmy.
1: Zgrzyt przed konferencją o odbudowie Ukrainy, nie będzie na niej polskiego prezydenta. Kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii, Keir Starmer podał się do dymisji. Wiemy, gdzie zagra nasza kadra w Lidze Narodów, pierwszy raz w dywizji B. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, więc nie wybiera się na imprezę, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Informację przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Wciąż nie wiadomo też, czy do Gdańska przyjedzie prezydent Ukrainy. To przez aktualne relacje na linii Warszawa-Kijów po odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Obecność Zełenskiego jest w interesie wszystkich stron, także Ukraińców. Nikt tutaj nie robi jakiejś łaski. Komentuje w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ze mną w studiu Beata Lubecka już po tej rozmowie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kogo Pełczyńska-Nałęcz wini za obecne napięcie między Polską i Ukrainą?
2: Pełczyńska-Nałęcz mówi wprost. Zełenski zrobił źle, nazywając imieniem bohaterów UPA oddział wojska, ale prezydent Nawrocki też zrobił źle, odbierając prezydentowi Ukrainy order Orła Białego. Bo to niegodne traktowanie najwyższego polskiego odznaczenia.
3: I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak nie należało odbierać polskiego najwyższego odznaczenia ze względu na szacunek dla tego odznaczenia. I teraz mamy eskalację zwracania naszego najwyższego odznaczenia i to jest niegodne, niegodne dla nas.
2: Szefowa Polski 2050 podkreśliła, że mamy inne narzędzia i sposoby, żeby, i tu cytat, docisnąć Ukraińców. Są to sposoby wojskowe, logistyczne. Pełczyńska-Nałęcz zastrzegła, że nie chodzi tu o szantaż, lecz o twarde położenie naszych argumentów na stół, które pokazują Ukrainie, że potrzebują naszej współpracy i jeżeli nie będą się liczyć z naszym zdaniem, to my te argumenty krok za krokiem będziemy uruchamiać. A ewentualną nieobecność Zełenskiego na konferencji w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy, minister Pełczyńska-Nałęcz określa jako strzał we własne kolano ze strony Ukrainy.
1: A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Niespełna dwa lata po miażdżącym zwycięstwie w wyborach premier Keir Starmer odchodzi ze stanowiska. Przyznaje, że decyzję o rezygnacji podjął po sygnałach, jakie otrzymał ze strony ministrów i doradców. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić uporządkowanie przekazania władzy. Udzielę również mojemu następcy pełnego i jednoznacznego poparcia, wiedząc, że odziedziczy Wielką Brytanię o wiele silniejszą i sprawiedliwszą niż ta, którą odziedziczyliśmy dwa lata temu. Lepiej przygotowanie na nadchodzące wyzwania i bardziej zdolni zapewnić partii pracy drugą kadencję. Nominacje kandydatów na nowego lidera partii pracy rozpoczną się 9 lipca. Nowy premier ma być wybrany po letniej przerwie w obradach parlamentu. Będzie to już siódmy premier w ciągu nieco ponad dekady. To ma być najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Dziś oficjalnie podpisano kontrakt na budowę portu Polska, dawniej znanego jako CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. O tym, kiedy ruszą pierwsze prace ziemne, reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
4: Pierwsza łopata zostanie wbita w połowie września. Roboty rozpocznie Budimex od tak zwanego fundamentowania, tłumaczy nowy rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Polska, Piotr Malepszak.
5: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości, to jest 146 milionów złotych.
4: To dużo mniej niż 1% kosztów całej inwestycji, które szacuje się na ponad 100 miliardów złotych.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze samoloty z portu Polska odlecą w 2032 roku, to lotnisko ma obsługiwać około 44 milionów pasażerów rocznie. Wiemy, w jakich miastach swoje domowe mecze w Lidze Narodów rozegra piłkarska reprezentacja Polski. Po spadku z elity po raz pierwszy w historii będą walczyć w dywizji B. Ich rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza spotkał się dzisiaj z sekretarzem generalnym PZPN-u Łukaszem Wachowskim i rozmawiał o planach związku. Zapytał też, co z Robertem Lewandowskim.
6: Ruszacie ze Stadionu Narodowego w Polskę?
7: Na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją.
6: Z Robertem Lewandowskim w składzie?
7: Ja nie zakładam innego scenariusza. Mam taką nadzieję. Oczywiście wszystko będzie zależało od trenera i od zawodnika. Jestem dobrej myśli, tak? W tych rozmowach, które prowadziliśmy, jak widzę podejście Roberta, no to wierzę w to, że jeszcze ten turniej z nami.
1: Pierwszy mecz 25 września w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. A teraz w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę z czasów PRL-u gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
9: Żebyśmy mogli nałożyć na twarze Jacka i Gajki, na twarze dla mnie Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. swoje twarze, bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
1: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film do kin wejdzie 11 listopada. Koncerty, spektakle, kino i spotkania. Ponad 100 wydarzeń odbędzie się podczas festiwalu Malta w Poznaniu. Wśród nich budzący sporo emocji 24-godzinny spektakl The Second Woman z udziałem Magdaleny Cieleckiej, do której na scenie dołączy 100 pojawiających się kolejno mężczyzn. Malta Festiwal potrwa do 28 czerwca. I na koniec smutna wiadomość. Zmarł Krzysztof Dowgiało, autor słów do utworu Ballada o Janku Wiśniewskim. Tekst do tego utworu napisał wieczorem 17 grudnia 1970 roku, po tym jak zobaczył na Świętojańskiej w Gdyni pochód z ciałem zabitego Zbigniewa Godlewskiego. Krzysztof Dowgiało miał 87 lat.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Co w pogodzie dziś wieczorem? Deszcz możliwy w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem. W Zakopanem jeszcze może zagrzmieć i błysnąć, więc tam szczególnie na siebie uważajcie. I ciepło wieczorem od 15 stopni w Koszalinie do nawet 21. Tyle na przykład we Wrocławiu czy w Opolu.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
8: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
0: 6 minut po 19. Lista Lubię to w poniedziałek. Mateusz Ptaszyński melduje się. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym, dowiemy się za jakiś czas. A w tej godzinie będę miał dla was podwójny karnet na tegoroczną edycję Openera, który startuje już 1 lipca w Gdyni. Słuchajcie uważnie i wyłapujcie piosenki artystów Openera.

co siadło na błysk. No mam nadzieję, że na koncertach też jest na błysk. Czekają nas te stadionowe w Warszawie, sobota i niedziela w tym tygodniu. Oj, będzie się działo, coś czuję. Chciałem ciebie więcej, to Roxy White 2115. Propozycja do listy, proszę bardzo. Oni jeszcze nie pojawili się w notowaniu. Możecie to zmienić, zapraszam na radio.z.pl.

miejsce 9 listy. Lubię to w Radiu Z. No i tym razem wyjątkowo nie mogę wam powiedzieć, jaki to artysta, jaki tytuł, bo to wy musicie powiedzieć to właśnie mnie i innym. Zapraszam. Kto śpiewał tę piosenkę, jak się nazywa i jak się nazywa ten utwór? Jeśli chcecie podwójny karnet na openera, który w Gdyni startuje już za, no, półtora tygodnia, to zapraszam 321-321-321. Powiedzcie, co przed chwilą leciało na antenie i uwaga, zróbcie dźwięk mewy. Nie będę wam podpowiadał, bo sam nie wiem, jakbym zrobił. Więc zapraszam bardzo gorąco. Marisa na 8 dzisiaj, odkochaj.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. A wy polujecie na podwójny karnet na Openera na wszystkie 4 dni. Czyli możecie jeszcze kogoś zabrać ze sobą. Dzwonicie pod 321-321-321 i mówicie, jaką piosenkę i jakiego wykonawcy zagrałem z Openera, bo to jest pierwsza przepustka do tego, żeby dostać się i walczyć o te bilety. A poza tym, no poproszę, żebyście zrobili dźwięk mewy. Ja wam nie podpowiem, mimo że mam na nazwisko Ptaszyński i po części jestem ptakiem, to musicie się jednak wykazać. Nie chcę tutaj nikogo inspirować. 321-321-321, Olivia Rodrigo za chwilę na 7. Drop Dead. A zwycięzcę poznamy przed miejscem pierwszym.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
10: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt.

0: jak dom, nie ma miejsca jak dom, Mrozu w Radiu Z. To już miejsce szóste dzisiejszego notowania listy. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Mrozu był wyżej. A teraz propozycja do listy. Premierowo gramy Viral z sieci. To jest prawdziwy hit internetu. Piosenka, w której pojawia się David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run, River. Tak nazywa się ten utwór, jak piszą twórcy. Trzech producentów i wszyscy mieli tę samą wizję. Dzięki temu powstała piosenka idealna na start lata. Posłuchajcie.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Kuba, stygnie lato w Radiu Z, za chwilę Another 54 Ultra, Talk to You. A wy cały czas możecie dzwonić, naśladować Mewę. O, jest bramka w meczu Argentyny z Austrią, 1-0. I chyba Messi strzelił bramkę. No tak, wokół niego wszyscy są, więc pewnie tak.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
6: Po reklamie.
7: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Starcy, będziemy się pamiętać, to Starca, propozycja do listy lubię, to w Radiu Z. Myślę, że ten utwór za chwilę wejdzie do notowania dzięki waszym głosom. A teraz Bledka, która otwiera podium 2 dni od niej. Proszę bardzo.

0: Remix na miejscu drugim. Teraz propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Wzruszający kawałek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Propozycja do listy, lubię to. A kto był artystą openerowym, jaki utwór graliśmy i kto najpiękniej naśladuje mewę? Wszystko się teraz wyjaśnia. Witamy Kasię na antenie. To kto śpiewał?
1: Teddy Swim, Mr. No, Iro
2: i mewa.
0: Ja bym słyszał prawdziwą mewę. Gratulacje, podwójny karnet na openera jest twój. A to Kaigo na miejscu pierwszym, który równo 10 lat temu grał na openerze w 16.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH 538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
6: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
7: Polska na burzowym froncie. Nawałnice demolują południe kraju. Kierowcy, dajcie głośniej. Trasa w Lubuskiem zablokowana po śmiertelnym wypadku. Leo Messi znów czaruje. Został najlepszym strzelcem w historii mundialu.
6: 20.
7: Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach, setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Tak jest.
7: Po rozmowie ze służbami. Michał, gdzie była i jest najtrudniejsza sytuacja?
8: Kraków, Biały Dunajec, na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody w wielu miejscach zalanych posesji. Jak mówi Radiu Z, Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
9: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
8: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni.
7: To jest ogromna różnica. Mhm. A co nas czeka w kolejnych dniach?
8: Ten front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Dzień, może dwa odetchniemy od upałów. Pod koniec tygodnia czekają nas jednak tropiki i w dzień i w nocy. I to w zasadzie w całym kraju.
7: A w weekend upały na zachodzie kraju mogą dojść nawet do 40 stopni. Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia na S3 w Lubuskiem, pomiędzy węzłami Zielona Góra Południowa a Niedoradz. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
10: W kierunku miejscowości Niedoradz jest wypadek drogowy, lądował helikopter, zablokowana cała trasa.
7: W Raculi osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Ominiecie te utrudnienia jadąc starą drogą numer 3. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszyła sprawa posła PiS Dariusza Mateckiego. Jest oskarżony między innymi o malwersacje finansowe, wyłudzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Matecki twierdzi, że jest niewinny i w sądzie chce to udowodnić.
11: Chcę pokazać, że miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych w Lasach Państwowych, że pracowałem w tych Lasach Państwowych, wykonywałem swoje obowiązki zapisane w zakresie czynności i jednocześnie później przejdziemy do Funduszu Sprawiedliwości.
7: Polityk dzisiaj nie skończył składać wyjaśnień. Kolejna rozprawa już w środę. Bez ratowników na krakowskich kąpieliskach w tym sezonie. Będzie tak, bo WOPR-owcy nie dostali od gminy żadnych pieniędzy na ten cel, czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia. WOPR nie wystartowało w przetargu organizowanym przez władze miasta, przyznaje wiceprezes krakowskiego WOPR-u Adrian Ptak.
12: W tamtym roku startowaliśmy, ale wiemy, jak to jest z przetargami. Wygrywa jednostka, która złoży najlepszą ofertę, czyli tutaj patrzmy najtańszą. Znamy swoją wartość, nie oceniamy tu też innych podmiotów, ale po prostu nie wygraliśmy ze względu na konkurencyjność na tym rynku.
7: Jednocześnie wiceprezes Ptak zapewnia, że WOPR działa pod numerem alarmowym 984 i zgodnie z ustawą bierze udział w akcjach ratowniczych. Poznań oddaje hołd ofiarom wielkiego robotniczego buntu sprzed 70 lat. Choć rocznica poznańskiego czerwca 1956 roku przypada dopiero w najbliższą niedzielę, w mieście już odbywają się wydarzenia upamiętniające. Jakie dokładnie? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Wystawy uliczne, spektakle teatralne i koncerty. Przechadzając się ulicami
4: Poznania na chodnikach można znaleźć liczne biało-czerwone malunki. Symbolizują one ofiary strajku robotników przeciwko władzy komunistycznej.
13: To była regularna bitwa, szczelanina, to były czołgi na ulicach i to różni Poznań od Gdańska, Radomia, gdzie szczelano, ale tak naprawdę tylko padali zabici robotnicy w Poznaniu.
4: Mówił Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Najmłodszą ofiarą tych wydarzeń był 13-letni Romek Strzałkowski. Jego ubranie wyjątkowo można oglądać w Muzeum Powstania Poznańskiego. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Na główne niedzielne uroczystości wybiera się do Poznania Karol Nawrocki. Będą też prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. A w Radiu Z teraz czas na wiadomości sportowe, które ma dla Was
14: tak jest.
7: Mateusz Ligenza.
14: Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Leo Messi został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Boski Leo zdobył swoją 17. bramkę i w klasyfikacji wszechczasów wyprzedził Miro Klose. Argentyna prowadzi w dal nas z Austrią 1-0. Wkrótce rozpocznie się druga połowa tego pojedynku. Messi powinien mieć na swoim koncie dziś już 2 trafienia, ale w 9. minucie fatalnie przestrzelił z 11 metra. Uderzył tuż obok prawego słupka i był to jego 3. w karierze zmarnowany rzut karny na Mistrzostwach Świata. Przed nami jeszcze 3 inne spotkania. O 23.00 Francja zagra z Irakiem. Nad ranem czasu polskiego Norwegia zmierzy się z Senegalem, a Jordania z Algierią. Już tylko tydzień pozostał do rozpoczęcia wielkosztomowego Wimbledonu. Na słynnej londyńskiej trawie tytułu wśród singlistek bronić będzie Iga Świątek. W drabince głównej od organizatorów dzikie karty otrzymały m.in. wracająca do rywalizacji po 4-letniej przerwie Serena Williams, a także, co nas cieszy, finalistka French Open Maja Chwalińska. Ostatnio nasza tenisistka ładowała baterie na krótkim urlopie.
16: Bardzo się cieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka. Jest na pewno bardzo intensywnie, ale już za niedługo wylatuję do Londynu.
14: W singlu kobiet zobaczymy także Magdalenę i Magdalenę Fręch, w turnieju mężczyzn Kamila Majchrzeka i Huberta Hurkacza.
6: A co w pogodzie jutro? No lepiej i chłodniej, 24 stopnie to na przykład Zakopane, 19 w Koszalinie, 23 Suwałki, Warszawa 26, maksymalnie 27 Zielona Góra i deszczyk w Zakopanem i Rzeszowie tylko. Tu Radio Z, 6 minut po 20, czekamy na premierę filmu Mniej Obcy. To o Janie Borysowiczu i o Lady Punk. Premiera w październiku w streamingach, ale ja już pogadałem z panem Janem na planie tego filmu za chwilę. W Radiu Z. Posłuchajcie tego wywiadu. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

0: Ace of Base, Beautiful Life w Radiu Z, 13 minut po 20. Piękne życie to ma Jan Borysewicz, tak można sobie pomyśleć, patrząc na to, od ilu lat na topie jest zespół Lady Punk, którego jest liderem. No i to jest na tyle barwna postać, że doczekała się filmu o sobie, który będzie miał premierę w streamingu 7 października tego roku. Tytuł Mniej obcy przewrotnie nawiązuje do utworu Wciąż bardziej obcy, który też słyszycie w wersji instrumentalnej w tle, w którym to nie Janusz Panasewicz, tak jak to bywa zazwyczaj w przypadku Lady Punk, a właśnie Jan Borysewicz śpiewa. To jest bardzo rzadkie i mógłby śpiewać częściej, trzeba przyznać. Tę piosenkę też dziś zagram w tej oryginalnej wersji. To jest specjalna godzina z Janem Borysewiczem w Radiu Z, z którym udało mi się spotkać na planie filmu o nim. To było na początku października zeszłego roku i byłem jedynym dziennikarzem radiowym, który pojawił się na planie tego filmu, więc to tym większy zaszczyt. A Jana Borysewicza na początek rozmowy musiałem spytać o to, jaką miał rolę przy tworzeniu tego filmu.
1: Byłem konsultantem przy tym filmie, tak, i w zasadzie wszystko było konsultowane razem wspólnie ze mną i z reżyserem, z ludźmi, którzy pisali scenariusz, także to były spotkania, to nie było tak, że to ten film powstał, nagle ja wyraziłem zgodę i koniec. Nie, to był taki dosyć żmudny okres, bo to trwało ponad 2 lata w ogóle, to przygotowania. Najpierw byłem, że tak powiem, strasznie męczony przez Marcina Prokopa, który pisał książkę Wciąż mniej obcy, z którą wydaliśmy razem z Marcinem Prokopem, też o mnie. I zaraz potem dostałem propozycję od firmy Netflix, żeby nie zrobić właśnie filmu o sobie. I, no i przedyskutowałem to z najbliższymi. I się okazało, że chyba warto by było to zrobić. A ja myślę, że to jest kawałek historii. No i myślę, że ten film będzie bardzo dobrze pokazany, bo widzę, jak ludzie się tutaj bardzo mocno angażują w to. Świetna ekipa jest, jest świetny reżyser, któremu ufam, tak samo jak ufałem Marcinowi Prokopowi przy pisaniu wspólnie naszej książki, więc to jest dla mnie bardzo ważne, w czyje ręce się oddaje w ogóle jakby swoje życie, tak? I jestem pełen, że tak powiem, takiej satysfakcji w ogóle, że to powstanie. No nie mam jakby jakichś tam stresów z tego powodu. A jak on zostanie pokazany i jak zostanie odebrany, no to już zależy od Państwa.
0: No to tutaj nasuwa się pytanie, czy jest jakaś cenzura w tym filmie?
1: Nie ma. Myślę, wydaje, że ja mówiłem o wszystkich rzeczach i nie wiem, ile oni z tego powybierają, tak, bo rzeczy, które były pisane na przykład do scenariusza, to ja je wszystkie znam, tak, natomiast tych takich na boku rzeczy było mnóstwo, więc zobaczymy, co oni wybiorą do tego filmu, ale dużo jest naprawdę takich rzeczy. Ja siebie na przykład nie wybielałem w tym filmie, nie chcę się jej wybierać, chcę, żeby to było pokazane tak, jak było naprawdę, tak, i sam się muszę z tym zmierzyć, no ale chyba nie mam z tym problemu.
0: To czekamy w takim razie na sceny z wyrzucaniem telewizorów przez okna, bo takie rzeczy działy się w złotych czasach Lady Punk. Zamki na piasku od Lady Punk z ich pierwszej płyty już teraz w Radiu Z. A za chwilę wracamy do rozmowy z Janem Borysewiczem.

0: Andy Daskaris z Okaria w Radiu Z, 23 minuty po 20. Za chwilę wracamy do rozmowy z Janem Borysowiczem, którą zarejestrowałem na planie filmu o nim, filmu Mniej Obcy, którego premiera w październiku tego roku. Jeśli chodzi o spotkanie na Mundialu, Argentyna, Austria, cały czas 1-0 po bramce Leo Messiego, który został absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o bramki na Mistrzostwach Świata właśnie.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na chybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 centymetrów krupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Star, Milky, David Guetta w Radiu Z, 28 minut do 21, a my wracamy do rozmowy z Janem Borysewiczem, z którym spotkałem się w październiku zeszłego roku na planie filmu o nim, który jesienią trafi na streamingi. Jak słyszeliście chwilę temu, spytałem m.in. o cenzurę. Czy była jakaś cenzura odnośnie historii z życia lidera Lady Punk i usłyszeliśmy, że nie było żadnej cenzury. No to w takim razie wypadało też spytać, czy jest coś, czego Jan Borysewicz żałuje z dawnych lat może?
1: Mimo tego, co się wydarzyło, że tak powiem, na mojej drodze w ogóle przez te wiele lat, były świetne okresy, były takie okresy upadku, ale wydaje mi się, że te takie okresy upadku, one strasznie wzmacniają w ogóle, jeżeli człowiek potrafi z tego wyciągnąć wnioski, to one strasznie potem motywują w ogóle do dalszego działania. I u mnie się tak stało. Więc wydaje mi się, że nie mam co żałować. No, życie jest, czasami się człowiek potnie nawet na ulicy, w ogóle niechcący, bo coś wystaje, tak? I u mnie w życiu tak było.
0: No a jak to jest w ogóle zobaczyć siebie granego przez kogoś innego i siebie sprzed lat? To też ciekawe.
1: Trochę dziwne. Znaczy największy szok dla mnie był dzisiaj, jak byłem w garderobie z lat 80. i przygotowano dla mnie różnego rodzaju ciuchy, czyli buty, spodnie, koszule, kurtki, w takich, w których my chodziliśmy w latach 80. Od razu mi się przypomniało, że w latach 80. w ogóle my sami jakby szukaliśmy ciuchów dla siebie. Ja głównie jeździłem do Rembertowa. Tam był taki bazar i przypomniała mi się taka sytuacja, bo taką kurtkę mi pani pokazała, garderobiana, i tak sobie przypomniałem, że chodziłem z moim kolegą po tym bazarku. On chodził pierwszy zawsze i pytał, ile kosztuje na przykład dana rzecz, tak? I na przykład jemu mówili 1000 złotych. Jak ja przychodziłem po nim, to mówili 3000 złotych. Więc wiesz, to było trochę dziwne, bo no dziwne, no już więcej pieniędzy żądano po prostu za moje nazwisko, tak? To czasami też nie jest dobrze, no, być znanym.
0: Za bycie legendą się płaci, jak słyszycie. Przypomnijmy sobie utwór Mała Lady Punk. To w zasadzie jest pierwszy singiel w historii zespołu Lady Punk. Piosenka nagrana jeszcze, kiedy nie było wokalisty tak naprawdę, stałego wokalisty. Więc zaśpiewał sam Jan Borysewicz i od tej małej Lady Punk wzięła się sama nazwa zespołu. Tak, gramy teraz w Radiu Z, a niebawem, jeszcze w tej godzinie, kolejne fragmenty rozmowy z Janem Borysewiczem z planu filmu Mniej obcy, o nim samym właśnie.

0: Cezra i Shotgun w Radiu Z. 77 minuta spotkania Argentyna-Austria. Cały czas 1-0, no ale widać, że to grają mistrzowie świata. Jeśli nie oglądacie tego meczu, to na pewno więcej o tym też w wiadomościach sportowych o 21:00, a wcześniej już za chwilę kolejne spotkanie z Janem Borysowiczem i piosenka Lady Punk, w której on śpiewał.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie
6: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.

0: Gibbs i Go For Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z, a z kolei jesienią na streamingach film Mniej obcy o Janie Borysowiczu z Lady Punk, który Radio Z jako jedynej stacji radiowej w Polsce udzielił wywiadu na planie filmu o sobie. Byłem tam na początku października zeszłego roku. No i spytałem między innymi o to, czy możemy liczyć na jakąś muzyczną współpracę z Mikołajem Bukrewiczem. To jest aktor, który będzie grał właśnie Jana Borysowicza.
1: Zobaczymy, no, jeżeli ten film będzie miał jakiś sukces, to i będzie taka potrzeba, to ja nie wykluczam tego. Na pewno będę chciał spotkać się z Michałem i chcę mu coś zaproponować. To na razie jest jakby taka tajemnica moja, on też jeszcze nic o tym nie wie, ale mam pewien pomysł na to, jeżeli naprawdę ten film, tak jak mówię, okaże się sukcesem, to wydaje mi się, że jeszcze będę w stanie pomóc Mikołajowi, żeby go w jakiś sposób wypromować jako muzyka.
0: A pytanie, czy Jan Borysowicz dawał mu jakieś lekcje grania na gitarze w takim razie?
1: Telefonicznie mu trochę wskazówek dawałem. On sam gra na gitarze, więc nie trzeba było aż takiego spotkania, żeby dawać mu jakiekolwiek lekcje. Natomiast dużo dawałem mu takich wskazówek, jak zagrać, jak, prawda, i tak dalej. Myślę, że on sobie świetnie radzi. Dzisiaj go widziałem pierwszy raz na tym planie i wydaje mi się, że wygląda, no, że bardzo dobrze jest zrobiony na Janka.
0: No, świetnie zrobiony, można to zobaczyć na zdjęciach w sieci. Czekamy na ten film, który jesienią w streamingach. Mniej obcy to w nawiązaniu do piosenki Lady Punk, Wciąż bardziej obcy, w której Jan Borysowicz zarówno gra na gitarze, jak i śpiewa.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
18: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości, również te sportowe w Radiu Z. Ola Wojciechowska.
19: Są dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego i do przesłuchania kilkadziesiąt osób. Tajwański gigant technologiczny zbuduje w Polsce Dolinę Krzemową. Emocje i łzy na prezentacji fragmentu filmu o miłości Jacka i Gajki Kuroniów.
18: 21.
19: Po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie prokuratura nie ma wątpliwości. Potrzebne są dwa odrębne śledztwa. Jedno w sprawie fikcyjnych dyżurów i faktur wystawionych przez lekarza milionera, byłego szefa SOR-u, i drugie pod kątem niegospodarności i braku odpowiedniego nadzoru nad szpitalem. Tutaj pod lupę idą władze placówki i urzędnicy warszawskiego ratusza. Śledczy chcą przesłuchać kilkadziesiąt osób, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
20: Mówimy tutaj o lekarzach, o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji. Mówimy tutaj o zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
19: Do prokuratury wpłynęły cztery zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jeden ze szpitala, a pozostałe trzy zgłosili posłowie. Zniesienie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast coraz mniej pewne. W Sejmie nie ma zgodności w sprawie tego kluczowego projektu PSL, który już od pół roku czeka na trzecie czytanie. Podzielonej koalicji rządzącej może zabraknąć głosów, by uchwalić zmiany. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Grządzielski.
21: Za projektem ludowców opowiada się Koalicja Obywatelska, ale to za mało, by uchwalić ustawę. Podzieleni są politycy lewicy. Projekt utknął w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji. Nie ma nad nim głosowania, bo brak w tej chwili poparcia większości w koalicji rządzącej. Członkowie PSL przekonują jednak, że nie odpuszczą sprawy, bo jeśli ustawa nie wejdzie w życie, za trzy lata ze stanowiskami pożegna się ponad 60% dotychczasowych włodarzy samorządów. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
19: W tym temacie szef ludowców zadeklarował gotowość do współpracy z Pałacem Prezydenckim, a także otwartość na rozmowy z partiami opozycyjnymi. Tajwański gigant technologiczny zamiast amerykańskiego Intela. Do Polski wchodzi koncern Tima, który w Miękini pod Wrocławiem chce wybudować swoje fabryki. W tej dolnośląskiej Dolinie Krzemowej pracę znajdzie 40 tysięcy osób. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr wie więcej o tej inwestycji. Kiedy ruszy i co dokładnie Tima będzie robić?
0: Daty budowy jeszcze nie ma, ale działka w Miękini pod Wrocławiem jest już przygotowana i uzbrojona właśnie pod niedoszłą amerykańską inwestycję. Teraz tajwański koncern zapowiada stworzenie całego parku technologicznego, stąd ta liczba 40 tysięcy miejsc pracy. Z produkcją i montażem części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Tajwan jest ważnym graczem na rynku półprzewodników, bez których nie można rozwijać tych technologii. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Ta inwestycja ma być też kluczowa dla produkcji polskich samochodów elektrycznych w Jaworznie. Prace nad Naszą rewolucją w reżyserii Piotra Domalewskiego na ukończeniu. To jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Opowiada o wielkiej miłości Jacka i Grażyny Gajki i Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Dzisiaj twórcy po raz pierwszy zaprezentowali publicznie fragmenty tej produkcji. Gośćmi specjalnymi pokazu byli członkowie rodziny Kuroniów. Były emocje i łzy, których nie kryła wnuczka legendarnej pary, Gaja.
6: Poznać swoich dziadków z perspektywy ekranu, no jest niesamowicie wzruszające. W życiu z czymś takim się nie spotkałam. No jest to niesamowita miłość, to co ich połączyło i jak ze sobą współpracowali. Szapoba, więc jakby cieszę się i najwyższa pora pokazać to światu.
19: Legenda opozycji z czasów PRL-u, Jacka Kuronia, gra Arkadiusz Jakubik, a jego żonę Gajkę Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
22: Wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza. Argentyna dołączyła do grona drużyn, które zapewniły sobie wyjście z grupy na mundialu. Obrońcy tytułu wygrali z Austrią po dwóch golach Leo Messiego. Boski Leo ma już 5 bramek na tym turnieju i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Znów był blisko skompletowania hat-tricka, ale na początku pojedynku zmarnował rzut karny. Messi może pochwalić się aż 18 trafieniami w historii Mistrzostw Świata. Wyprzedził dziś w zestawieniu wszechczasów Niemca Miro Klose. Z USA, kraju współgospodarza mundialu, niedawno wrócił sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski przekonywał światowych działaczy, że warto w Warszawie zorganizować kongres FIFA w 2029 roku. Wachowski żałuje, że naszej reprezentacji zabrakło w gronie tych 16 europejskich, którym udało się wywalczyć awans.
23: Jesteśmy dobrej myśli i trzeba po prostu robić swoje i walczyć o awans na euro, bo to jest oczywiście w naszym zasięgu. 24 drużyny, to jednak na mundial awansuje 16, 8 mniej, więc ta ścieżka jest zdecydowanie trudniejsza.
22: Jesienią Polskę czeka rywalizacja w Lidze Narodów Dywizji B. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat Czeszka Markéta Vondrousová otrzymała 4-letnią dyskwalifikację. Tak surowa kara spowodowana jest odmową poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku. Tenisistka ma jeszcze prawo odwołania się do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu w Lozannie.
15: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
18: A dziś w nocy poniżej 10 będą takie miejsca. Szczęściarze, 8 w Szczecinie, Gorzowie, a 7 nawet w Olsztynie, 10 w Gdańsku, Warszawa 13, na południu 15 i to się skończy deszczem na przykład w Zakopanem. Wow. 5 minut po 21, może powtórzymy francuski, że tak zacytuję, sparafrazuję słowa ze słowa.
24: Oui, monsieur.
18: Michał Korosiechel.
24: Tak, witam serdecznie, kochani. Najpierw będę grał po francusku. Nie ma w tym przypadku, ponieważ dzisiaj jest mecz Francja-Irak i będę o tym meczu również informował. Nie ma dzisiaj Cinka, bo on będzie na trybunach na tym meczu, wiesz?
18: Le Marcin Le Sonta.
24: Tak, i on poleciał na mundial. Indila i Dernier Dons zapraszam na... Co za wieczór, co za noc.
18: Wiesz, jak jest Big Mac po francusku?
24: No jak?
18: Le Big Mac.
24: Oh.

0: The Last Goodnight Pictures of You w Radiu Z. 15 minut po 21. To już czas, kochani.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: All right, wieczór z mundialem trochę. Michał Korościel, kłaniam się. Argentyna przed chwilą wygrała z Austrią 2-0. Oba gole strzelił Leo Messi. Facet ma 39 lat. Na mundialu w dwóch meczach strzelił 5 goli i idzie po koronę króla strzelców. Najwybitniejszy piłkarz wszechczasów. Dyskusja jest już zakończona. Przepraszamy cię, Cristiano, ale dyskusja na temat tego, kto jest najlepszym wszechczasów, została właśnie zamknięta. Leo Messi we wszystkich występach w Mistrzostwach Świata strzelił już 18 goli, co również jest rekordem wszechczasów. Drugi Miroslav Klose na emeryturze ma 16 bramek. Co nas dzisiaj jeszcze czeka? Czeka nas mecz Francji z Irakiem o godzinie 23:00, a o 2:00 w nocy coś dla fanów Holanda. Norwegia gra z Senegalem. Ta Norwegia gra naprawdę fajnie. No ale nie wiem, czy będziecie chcieli nie spać do godziny 2:00, bo ten mecz skończy się o 4:00. No to jest wasze życie, ja nie mogę waszego życia przeżyć za was. Słuchajcie, kochani. Wiktor Wali, Góra. 4 pory roku, teraz w Radiu Z.

0: Wanty Kulti, The Magic Key w Radio Z, 22 minuty po godzinie 21. Dzisiaj, proszę Państwa, jest 22 czerwca i mój producent Dawid mówi, słuchaj, to jest dzień garbusa. Podobno tego samochodu, ale ludzie, którzy mają niekoniecznie proste plecy, też chyba mogą świętować. Z nikogo się nie śmieję, ale miałem garbatego kolegę i on za każdym razem ubierał bluzy z napisem prosto. Kojarzycie tę firmę, nie? Duży dystans do siebie, to zalecamy. Roxette i Listen to Your Heart za moment w Radio Z.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo! Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

Kiss Me i Sixpence None the Richer w Radiu Z. Teraz troszeczkę zmienimy klimat muzycznie, proszę Państwa. Będzie Bad Memory. Za 24 minuty 22 to jest program Co za wieczór, co za noc.

0: Milion Culture Club w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 22. Dariusza Szpakowskiego pokazują w telewizji. Pan Dariusz nie komentuje już meczów, ale siedzi w studiu i ma bardzo poważną minę. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to w Luboniu grasuje mafia truskawkowa, która oblewa kwasem stoiska konkurencji. Dacie wiary? Właściciele utraconych domków handlowych zgłosili sprawę do mediów i na policję. Straty sięgają blisko 40 tysięcy złotych, czyli nie w kij dmuchał. Za znalezienie ananasów, którzy oblewają kwasem konkurencyjne truskawki, przewidziana jest nagroda 10 tysięcy złotych. Ananasów, czyli takich niekoniecznie kulturalnych, a niesympatycznych, powiedziałbym, wręcz nawet takich brudasów. Dokładnie o to mi chodziło, mówiąc ananasów. No znaczy, jak złapiecie tych ludzi, to dostaniecie 10 tysięcy złotych. Myślę, że opyla się szukanie ewentualne. Obejmuję noce TZ za chwilę w Radiu Z.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Talk to you w Radiu Z. Za 2 minuty, godzina 22, będą wiadomości, również te sportowe. Te sportowe przedstawi Mateusz Ligenza. Mateusz, czy w sporcie będziesz mówił o tym, że Leo Messi jest najwybitniejszym piłkarzem wszechczasów?
1: Naprawdę?
0: No jak nie naprawdę, Mateusz, to o, ja mam przygotować te wiadomości sportowe.
1: Teraz, to, ale to pierwsze słyszę, naprawdę. Nie wiesz, mam pojęcia. Nie wiem, o czym mówisz.
0: Nie chcę podważać twoich kompetencji, ale jak nie będzie...
1: Nie, wiesz co, będę mówił na pewno o siatkówce, bo siatkówka teraz jest ważna. Jak to mundial, daj spokój.
0: Jeżeli nie będzie nic o Messim, to sprawa otrze się. Sprawa otrze się o radę nadzorczą.
1: Dobra.
0: Za 3 minuty są wiadomości
1: szybko
0: sportowe.
1: Szybko piszę.
2: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
3: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
5: Nawrockiego nie będzie na konferencji o odbudowie Ukrainy, jest komentarz MONU. Proces w sprawie pedofilii w krakowskiej kurii, ważny świadek nie przyszedł do sądu. Ekstremalnie rozgrzana Francja, ale to nie koniec, będzie jeszcze goręcej.
0: 22.
5: Szef MON reaguje na brak zaproszenia dla Karola Nawrockiego na konferencję o odbudowie Ukrainy. To nie fopa ani zgrzyt, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz i wyjaśnia, że wydarzenie ma charakter praktyczny i gospodarczy. W czwartek do Gdańska przyjadą przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie i inwestorzy. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, oświadczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Proces w sprawie pedofilii w krakowskiej kurii. Na dzisiejszej rozprawie miał zeznawać kardynał Stanisław Dziwisz, ale duchowny nie stawił się w sądzie. Sprawę wytoczył kurii Janusz Szymik, który twierdzi, że w latach 80., kiedy miał 12 lat i był ministrantem, został kilkaset razy wykorzystany seksualnie przez proboszcza Jana Wodniaka. W rozmowie z naszym reporterem stwierdził wprost, że ówczesny metropolita kardynał Dziwisz tuszował sprawę.
6: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan Wodniak jeździł do Stanisława Dziwisza do Watykanu. Załatwiał wszystkie parafialne pielgrzymki za pośrednictwem księdza Stanisława Dziwisza.
7: Czyli twierdzi pan, panie Januszu, że kardynał Dziwisz celowo nie nadał tej sprawie biegu, tak?
6: Tak, tak na to patrzę i o to też chciałem dzisiaj kardynała Stanisława Dziwisza zapytać.
5: Kardynał Dziwisz nie dotarł do sądu z powodu choroby, a Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznał. Po potężnym pożarze w fabryce aerozoli sytuacja w Charnowie koło Ustki na Pomorzu powoli wraca do normy. Śledztwo prowadzi już prokuratura w Słupsku, ale dopiero po rozbiórce hali na teren pogorzeliska będą mogli wejść biegli i to może stać się w środę. Kapitan Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku mówi wprost: akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
8: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego. Zaangażowane w krytycznym momencie 54 wozy, w sumie 60 zastępów. Zagrożenie głównie polegało na groźbie wybuchu. Tutaj substancje gromadzone na terenie zakładu, czyli gazy palne, ciecze palne. Wiem, że także były kwasy i zasady.
5: I choć nie wybuchły największe zbiorniki z gazem, to w fabryce eksplodowały dezodoranty, które lądowały na posesjach sąsiadów zakładu. Relacje mieszkańców Charnowa znajdziecie na radioz.pl. Masz parę. Komunikat przyspieszający bicie serca dotrze teraz do górników, którzy chcą skończyć z wydobyciem węgla i poszukać nowej zawodowej ścieżki. Dostali narzędzie, które połączy ich z nowymi pracodawcami. Chcemy pomóc górnikom przyspieszyć szukanie nowej pracy, mówi Ewa Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej.
9: Chcemy pokazać kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników. Taki potencjalny pracodawca może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
5: Z programu dobrowolnych odejść w Polskiej Grupie Górniczej skorzystało około 2000 osób. W zamian dostają 170 tysięcy złotych odprawy lub kilkuletni pełnopłatny urlop górniczy. 43 stopnie w Bordeaux, 40 w Toulouse, 39 w Paryżu. Tak było dzisiaj we Francji. Kraj walczy z potężnym upałem, który ma szansę przebić najwyższą kiedykolwiek zanotowaną tam temperaturę. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdził, czy rekord ciepła nad Sekwaną został już pobity.
10: Jeszcze nie. Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zanotowano na terenie Francji, a w zasadzie w jej europejskiej części, to 46 stopni w cieniu, więc jeszcze kilku kresek brakuje. Ale ponieważ doszło do zjawiska zwanego kopułą ciepła, które wciąż zasysa powietrze znad Afryki, przez najbliższe dni będzie robiło się jeszcze cieplej. W czwartek historyczne rekordy mogą więc zostać pobite. Fala gorąca ogarnęła także Hiszpanię i Portugalię i tylko w nieco mniejszym stopniu Włochy, Szwajcarię, a nawet Wielką Brytanię.
5: A pod koniec tygodnia ta afrykańska spiekota dotrze do Polski. W weekend może być u nas 40 stopni. W Radiu Z teraz czas na wiadomości sportowe. Maja dla Was, Mateusz Ligenza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: Leo Messi bije kolejne rekordy. Dziś strzelił swojego 121 i 122 gola w narodowych barwach. Broniąca Mistrzostwa Świata Argentyna wygrała z Austrią 2-0 i zapewniła sobie wyjście z pierwszego miejsca w swojej grupie na mundialu. Boski Leo jest liderem klasyfikacji strzelców tej imprezy, ma już 5 trafień. Ponadto został liderem wszechczasów tego zestawienia, zdetronizowany Miro Klose. Za niespełna godzinę czas na występ aktualnych wicemistrzów, a więc Francuzów. Trójkolorowi zagrają Philadelphia z Irakiem. Teraz siatkówka. Znów ten sam schemat naszej żeńskiej kadry. Drugi turniej Ligi Narodów za nami, znów zakończony bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki. Biało-czerwone wracają z Bangkoku, bogatsze o kolejne cenne doświadczenia. Katarzyna Wenerska żałuje, że w meczu z Kanadą lepsze po tiebreaku były rywalki.
11: Mamy świadomość tego, że było dużo chaosu i takich, nie wiem, niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy.
1: Polki mają teraz kilka dni odpoczynku, co innego polscy siatkarze, którzy w środę rozpoczną zmagania w Lidze Narodów w Gliwicach. Trener Nikola Grbić ogłosił skład na nadchodzące mecze. Nowy sezon w reprezentacyjnych barwach powinien zacząć Wilfredo Leon. Niedawno zakończył urlop i dopiero od kilku dni trenował z zespołem w Spale. Polacy pojutrze zmierzą się z Belgami.
2: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
0: Jutro będzie ciepło, ale to nie będą jakieś straszliwe tropikalne upały. Od 20 stopni w Kołobrzegu, przez 21 w Trójmieście, 25 w Łodzi, do 27 na Podkarpaciu. Tam będzie najcieplej, czyli jutro przy okazji wycieczek w Bieszczady dobrze zabrać ze sobą butelkę wody, kochani. To Artur Gadowski. Ona jest ze snu, a ubrana w wiadomo co. 6 minut po 22. Michał Korościel, kłaniam się i zapraszam do konkursu, który się nazywa Państwa Miasta. Co jest do wygrania, Dawid? Kubek? I butelka Dafi Typowidon? Typowidon na pewno. Typowidon. Dzwońcie, numer 321 321 321.

0: R. Bruno Mars w Radiu Z. 16 minut po 22. Chyba gramy w Państwa Miasta, co nie?
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami Krystian ze Skoczowa. Cześć, Krystiano.
2: Dobry wieczór, witam Was.
0: Witamy Cię serdecznie. Krystian, wiesz, ile goli Leo Messi strzelił już na tych Mistrzostwach Świata?
2: Może ze 3?
0: 5 już strzelił. Dasz wiarę, już 5 strzelił. Twoim rywalem dzisiaj jest Mariusz z Gdyni. Cześć, Mariusz.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Witamy Cię serdecznie.
3: Ciebie i Krystiana.
0: No, bardzo nam miło. Słuchaj, Mariusz, oglądasz Mundial trochę, czy nie chce Ci się?
3: Nie bardzo.
0: Po prostu nie jest to twoja pasja. Wszystko jest jasne. Panowie, dzisiaj.
3: Tenis.
0: Wolisz tenis? Dobrze, ja też
3: ja
0: bardzo lubię tenis.
3: Szatówkę.
0: Słuchajcie, panowie, dzisiaj odpowiedzi na literę T jak tramwaj. Każdy dostaje swoje kategorie na odpowiedź 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Krystian, a później Mariusz. Uwaga, gramy. Krystian, twoja kategoria odpowiedzi na literę T. Można na to wyjść.
2: Na tory.
0: Na tory można, ale jak nie ma pociągu i lepiej w ogóle tam nie wchodzić. No ale technicznie można, także zaliczam. Krystian 1-0 prowadzi. Mariusz, to twoja odpowiedź. Można to włożyć do ust.
3: Tabletkę.
0: Można. Oczywiście, 1-1. Wracamy do Krystiana. Krystian, coś do pracy w polu.
2: Teczka z dokumentami.
0: W polu?
2: Tak, jak ktoś mierzy i jak on się nazywa, geodeta.
0: A, sprytnie wybrnąłeś. No, bardziej myślałem taczka, ale teczka też jest okej. Dobra, 2-1 dla ciebie, Krystian. Mariusz, twoja kategoria. Coś dźwięcznego.
3: Trąbka.
0: Trąbka jest dźwięczna. 2-2, rzutem na taśmę. Jest, proszę was, remis 2-2, w związku z czym będzie kategoria dogrywkowa. Tu zasady trochę inne. Jak przeczytam tę kategorię, to krzyczycie swoje imię. Kto pierwszy krzyknie, ten odpowiada. Jasne?
3: Tak.
0: Dobrze, na literę T, kategoria dodatkowa. Sos.
2: Krystian
0: pierwszy.
2: Krystian tatarski.
0: Sos tatarski, Krystian wygrywa. Serdeczne gratulacje.
2: Dziękuję.
0: Proszę bardzo, Krystiano, co wybierasz? Kubek Radia Z czy butelkę Duffy typu bidon?
2: Ja bym prosił kubek, jakbyś miał okulary, bo jadę do Turcji na wakacje, żeby mieć coś na oczy.
0: Jak znajdę w naszym magazynie, to wyślę, ale nie obiecuję. Dla przegranego butelka Duffy. Wszystkiego dobrego, panowie, pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Dzięki
2: was wszystkich.
3: Również pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Bledka, 2 dni teraz w Radiu Z. 19 minut po 22. Dalej.

0: To jest Radio Z, 25 minut po 22. Miałem taki pomysł, że zagram dwa najlepsze kobiece głosy w historii, jeden po drugim z króciutką przerwą i właśnie tak zrobię. Adele przed chwilą, a za chwilę Whitney Houston.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Mark Ronson i Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart w Radiu Z. Za 27 minut, godzina 23. Wakacje już się właściwie rozpoczęły. Jeszcze tam dzieci parę dni pójdą do szkoły, no ale umówmy się, już się zaczęły i mam tutaj dane, co będzie z wakacjami w wykonaniu Polaków. Ponad 20% Polaków spędzi wakacje w domu. 15% nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co będą robić. Najwięcej, bo aż 27% wybiera wakacje w Europie poza Polską. Główne kierunki to Włochy, Turcja i Hiszpania, czyli tu bez niespodzianek. Za to aż 25% respondentów wybiera przepiękny Bałtyk. Także myślę, że w miarę standardowo Bałtyk też trzyma się mocno, mimo że wszyscy krzyczą o rety, paragony, grozy, a później Polacy i tak mają sentyment do naszego pięknego morza. Ale Farben, Body Talk teraz w Radiu Z.

Co, śpiewacie z panem Staszkiem razem? Śpiewacie, nie? Jak się jedzie samochodem i to leci w radiu, wszyscy śpiewają, wszyscy to znają. Wielki numer, wspaniały, mądry, dobry. Takie staramy się grać w Radiu Z. Za 19 minut, godzina 23. Damian, no Dawid, teraz proszę uprzejmie.

0: I've had the time of my life. Teraz w Radiu Z. Za 10 minut godzina 23 to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Cinka co prawda nie ma, ale całe szczęście zostawił nam dżingielek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Dziękujemy, Cinku. Oto ona. Małe sowy śnieżne podczas zasypiania często nie mogą utrzymać równowagi w pozycji pionowej. Przewracają się i śpią na brzuchu. Głowa tych sówek jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do reszty ich ciała, dlatego ciężko zachować równowagę. A teraz będzie piosenka, przy której absolutnie nie da się spać. I love it. I don't care and I love it. Dajcie sobie głośniej.

0: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
1: Śmiertelny wypadek w kopalni w Katowicach. Górnik zginął w czasie prac pod ziemią. Odwołane rozmowy i spotkanie. Nie ma dialogu na linii Nawrocki-Załęski. Leo Messi zachwycił w meczu z Austrią, a teraz starcie Francja-Irak.
0: 23.
1: Tragiczny wypadek w kopalni na Śląsku. 45-letni górnik zginął w zakładzie Murcki Staszic w Katowicach. Został przygnieciony bryłą kamienia w trakcie prac pod ziemią, poinformowała Polska Grupa Górnicza. To trzeci śmiertelny wypadek w tym roku w polskiej kopalni węgla kamiennego. Polska swoje, Ukraina swoje. Załęski twierdzi, że po sprawie z UPA i odebraniu mu medalu Orła Białego szukał dialogu z Nawrockim, ale kancelaria polskiego prezydenta temu zaprzecza. To prezydent Ukrainy nie chciał rozmawiać przez telefon i zrezygnował w ostatniej chwili z przyjazdu do Polski, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz i dodaje, że Nawrocki był gotowy do dialogu, ale Załęski szuka tematu zastępczego.
2: No widać, że wokół prezydenta Załęskiego zgromadziła się, pytanie czy za wiedzą, czy bez wiedzy, ale zgromadziła się ogromna grupa korupcjonierów. Dzisiaj widać, że prezydent Załęski szuka metody, jak odwrócić uwagę od tych swoich problemów.
1: Prezydent Nawrocki nie weźmie udziału w gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Na razie nie wiadomo, czy przyjedzie Załęski. Prokuratura wszczyna śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego, gdzie pracował lekarz milioner Dawid Kacprzyk. Mowa o dwóch odrębnych postępowaniach. Czego dotyczą? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
3: Pierwsze śledztwo dotyczy pracy lekarza milionera i możliwości oszustwa, czyli przedłożenia szpitalowi nierzetelnych faktur i czasu pracy. W drugim śledztwie chodzi o niegospodarność i brak prawidłowego nadzoru. W sumie śledczy chcą przesłuchać ponad 50 osób. Od pracowników szpitala po dyrekcję, a także władze stolicy, mówił prokurator Piotr Skiba.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka.
3: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje.
1: Do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jeden ze szpitala południowego, pozostałe 3 zgłosili posłowie. Po policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce i śmierci 37-latka jest dochodzenie prokuratury. Dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Wczoraj funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który podczas zatrzymania stracił przytomność i zmarł w szpitalu. Jutro będzie sekcja zwłok. O szczegółach tej sprawy powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Dopiero sekcja wykaże, czy mógł być pod wpływem narkotyków. Policjantów, którzy brali udział w interwencji, ma przesłuchać Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Warszawska prokuratura czeka też na nagrania z policyjnych kamer, które mieli na sobie funkcjonariusze. Mężczyzna po przyjeździe patrolu był agresywny. Zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, użył w kierunku policjantów gazu, po czym wyskoczył z okna i ukrył się w sąsiednim budynku.
1: W trakcie interwencji dwaj policjanci zostali ranni. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Po tym, jak do dymisji podał się dziś premier Keir Starmer, jest już nowy kandydat na to stanowisko. Szefem rządu chce być były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham. Jak będzie wyglądać proces wyboru następcy, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
6: Po decyzji burmistrza Manchesteru z wyścigu o fotel premiera wycofał się były minister zdrowia. To sprawia, że wybór nowego szefa brytyjskiego rządu może przyspieszyć, a nawet może okazać się, że kandydat jest tylko jeden. Starmer zapewnia o wsparciu dla następcy. Pozostanę premierem do momentu, kiedy ukończymy procedury i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zagwarantować uporządkowane przekazanie władzy. Jak tłumaczył też premier, jego decyzja nastąpiła po sygnałach, jakie otrzymał ze strony ministrów i doradców swojej partii. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Nowego premiera Brytyjczycy poznają dopiero we wrześniu, po letniej przerwie w obradach parlamentu. Jeden z najważniejszych pomników na historycznym Górnym Śląsku do remontu. Odnowiony zostanie pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny, a także przyległy do niego plac. Ogłosił to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kiedy ruszą prace i jak będzie wyglądać renowacja? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Trwa jeszcze przygotowanie dokumentacji, ale wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że remont pomnika zakończy się w przyszłym roku, najlepiej przed Narodowym Dniem Powstań Śląskich.
8: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeb.
7: Za modernizację odpowiedzialny będzie Regionalny Zarząd Infrastruktury Wojskowej we Wrocławiu. Góra Świętej Anny, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: W drugim etapie Ministerstwo Obrony Narodowej chce zmodernizować amfiteatr sąsiadujący z pomnikiem. Leo Messi znów zachwycił cały piłkarski świat. Broniąca tytułu mistrza świata Argentyna wygrała drugi mecz z rzędu, tym razem z Austrią po dwóch trafieniach Messiego. A właśnie przed chwilą rozpoczęło się drugie spotkanie tego wieczoru. W Filadelfii Francuzi mierzą się z Irakiem i zapowiedź tego pojedynku ma dla nas dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
9: Francuzi rozpoczęli mundial od zwycięstwa nad Senegalem 3-1. Aktualni wicemistrzowie świata zaimponowali wówczas w drugiej połowie. Dubletem popisał się Kylian Mbappé, który jest w kapitalnej dyspozycji. Trener trójkolorowych Didier Deschamps przestrzega swoich graczy przed lekceważeniem przeciwnika. Nie możemy nie doceniać Iraku. On sam nie chce widzieć żadnego rozluźnienia. Może być o to ciężko, tym bardziej, że Irak na otwarcie turnieju został rozbity przez Norwegię. 1-4.
1: W nocy naszego czasu Norwegia zmierzy się z Senegalem, a Jordania z Algierią. I o wynikach tych spotkań powie wam Michał Krasucki, który przygotowuje kolejne wiadomości.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro ciepełko i sucho, ale nie przesadnie ciepło. 20 stopni w Rewalu, przez 24 w Toruniu, 26 w Warszawie, do 27 na południu. Myślę o Krakowie, Katowicach, Rzeszowie. Tam jutro będzie najcieplej, nigdzie nie będzie padało. Już 6 minut po 23. Te pierwsze bity państwo rozpoznają, co nie? Du-du-du-tum. O, teraz Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Michał Korościel, dobry wieczór.

Runaway Train w Radiu Z 1-0 dla Francji. Proszę Państwa, Francja gra z Irakiem i przed chwilą właśnie gola strzelił Kylian Mbappé. To jest bardzo interesujące, dlatego że dzisiaj zachwycaliśmy się tym, że Leo Messi strzelił 2 gole i został najlepszym strzelcem wszechczasów w historii mundiali. Ma już 18 bramek, wyprzedził Mirosława Klozego, a Kylian Mbappé w tej klasyfikacji przed tym meczem był 5. z 14 trafieniami, a teraz trafił i ma już tych trafień 15 i zajmuje 3. miejsce ex aequo z wielkim Ronaldo, z tym Brazylijczykiem Ronaldo, a nie Portugalczykiem. Także Kylian Mbappé może tego Messiego ścigać, powiem wam, zwłaszcza, że Mbappé ma 27 lat, a Leo Messi w tym roku 39, czyli nawet jeżeli po tym mundialu najlepszy będzie Messi, no to Mbappé będzie miał jeszcze z 2 mundiale spokojnie, a Messi... Ja wiem, że geniusz, ale chyba już żadnego, nie? No chyba już żadnego mundialu nie będzie miał, bo na następnym mundialu będzie miał 43 lata. No to już chyba jest gdzieś granica, co? Chociaż jak patrzę, jak Messi gra, no to dla niego jakby granic nie było. Dracula teraz w Radiu Z. Francja, Irak, 15 minuta, 1-0 dla Francuzów.

0: Are You With Me w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 23. Czytam tutaj sobie, proszę Państwa, o gałce muszkatałowej. Sami rozumiecie, po 23 to już ludzie różne rzeczy czytają. I czytam, że ta gałka muszkatałowa ma właściwości halucynogenne. Spożyta nawet w niewielkiej ilości działa jak narkotyk, a jej efekt utrzymuje się nawet do 72 godzin. Możecie mi wierzyć na słowo i proszę tego nie sprawdzać na sobie.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: Hej, tu Zalia. Radio Z, muzyka numer 1.

Dido i Hunter, czyli Łowca w Radio Z. Za 27 minut północ na Mundialu. Francja gra z Irakiem. 33 minuta. Francja prowadzi 1-0 po tym, jak gola strzelił niewiarygodny Kylian Mbappé. To już jego 15 gol w historii na Mundialach. Rekord należy od dzisiaj do Messiego. To jest 18 bramek. Dawid

0: Smash Mouth i All Star w Radiu Z. Za 17 minut będzie północ na Mundialu Francja-Irak 1-0. Strasznie pada deszcz, koniec pierwszej połowy. A w Radiu Z czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Każdy dzień w Radiu Z kończymy dowcipem dnia, tak będzie też tym razem. Nie jest jakiś porywający, no ale już trudno, słowo się rzekło. Ulubiony ocet prokuratora. Winny.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wtorek, 23 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Kierowcy, dajcie głośniej, na początek najnowsze informacje z dróg. Są utrudnienia na A4 na Podkarpaciu, w miejscowości Zaczarnie, to między węzłami Dębica Zachód i Tarnów Centrum, płonęła osobówka. Nikomu nic się nie stało, ale jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Utrudnienia wciąż na S3 w Lubuskiem, tam, jak wiecie z naszych wiadomości, w Raculi pomiędzy węzłami Zielona Góra Południowa a Niedorac dwie osobówki zderzyły się z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Wytyczono objazd węzłami Nowa Sól Zachód, Otyń, Zielona Góra Południe. Mam też dobre informacje dla kierowców. Dziś około południa drogowcy otworzą dwie łącznice na małopolskiej S7 na węźle Książ. Kierowcy zyskają dzięki temu wygodny zjazd z drogi ekspresowej od strony Krakowa oraz wjazd na nią dla jadących w kierunku Warszawy. 95 ciut droższa, diesel tańszy. Za litr benzyny maksymalnie zapłacimy dziś 5,98, a oleju napędowego 6,11. Tymczasem na światowych rynkach spadają ceny ropy. To reakcja na postęp w rozmowach pokojowych pomiędzy USA a Iranem. Jednak, żeby było stabilnie, nie tylko udrożniona musi być cieśnina Ormus. Trzeba także odbudować zniszczoną infrastrukturę, mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk rynku z epetrol.pl.
1: Proces może potrwać mniej więcej do końca lipca, jeśli chodzi o uruchamianie pełnego eksportu, natomiast przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
0: Ceny na polskich stacjach powinny spadać, choć jak zawsze wszystko zależeć będzie od rozwoju sytuacji i negocjacji pokojowych. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska. Jak przyznał, podjął decyzję po wielu miesiącach nacisków politycznych i spadku poparcia. Jak powiedział w oświadczeniu, zrobi wszystko, aby zagwarantować uporządkowane przekazanie władzy, a następcy udzieli pełnego wsparcia. Karol Nawrocki odpowiada Wołodymyrowi Zełenskiemu w sprawie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. W jednym z wywiadów ukraiński prezydent przyznał, że sprawa odznaczenia stała się dla polskiego przywódcy kwestią polityczną, a decyzję podjął mimo propozycji spotkania, wiedząc, że zbije na tym kapitał polityczny. To bzdura, odpowiada Karol Nawrocki.
2: Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
0: Strona ukraińska podejmie decyzję, czy do Gdańska w tym tygodniu przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Miał wziąć udział w konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry, stanął przed sądem. Polityk oskarżony jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia i oszustwa związane z wydatkowaniem pieniędzy z tzw. Funduszu Sprawiedliwości, a także pobieranie wynagrodzenia za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Polityk nie przyznaje się do winy, twierdzi, że cały proces to polityczna nagonka i nie byłoby żadnej afery i oskarżeń, gdyby nie to, że uwzięła się na niego partia rządząca.
4: Zdecydowanie czuję się, że jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
3: Przed sądem zamierza wszystko wyjaśnić. Dziś przez kilka godzin tłumaczył, co robił w Lasach Państwowych. Kolejna rozprawa już w środę. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Jesienią wbicie pierwszej łopaty. To wtedy ruszy budowa portu Polska, który ma się stać największym lotniskiem w kraju. Wczoraj podpisano kontrakt na rozpoczęcie pierwszych prac ziemnych. Specjalnymi betonowymi palami zostanie wzmocnionych kilkadziesiąt hektarów przyszłej inwestycji, tłumaczy w rozmowie z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem minister Piotr Malepszak, rządowy pełnomocnik do spraw realizacji projektu.
5: Pod cały terminal lotniskowy, serce całego systemu, wkładamy 8200 pali, żeby ustabilizować, zagęścić ten grunt, na którym zostanie zbudowany terminal lotniska.
6: I kiedy pierwsza łopata będzie wbita?
5: We wrześniu widzimy się na wbijaniu pierwszego pala.
6: Ile to wszystko będzie kosztowało? Ta część?
5: 146 milionów złotych.
0: Koszt budowy całej inwestycji wraz z szybką linią kolejową to ponad 100 miliardów złotych. Oddanie do użytku planowane jest za 6 lat. PKP Intercity nie będzie już monopolistą w przypadku pociągów pośpiesznych. Rozpoczęły się przygotowania do przetargów na międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, za 4 lata dużą część tego tortu mogą przejąć prywatne firmy. Zmiany wymusza unijny pakiet kolejowy. Krakowskie WOPR nie zabezpiecza w tym roku miejskich kąpielisk w tym mieście. Ratownicy wydali w tej sprawie oświadczenie. Letni sezon kąpielowy rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Kto dba o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą? Tym tematem zajmuje się nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
7: Są to ratownicy zatrudnieni przez firmy, które wygrały przetargi organizowane przez władze miasta. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w tym roku w ogóle nie złożyło oferty, przyznaje wiceprezes WOPR Adrian Ptak.
8: W tamtym roku startowaliśmy, ale wiemy, jak to jest z przetargami. Wygrywa jednostka, która złoży najlepszą ofertę, czyli tutaj patrzmy najtańszą.
7: Ptak nie podważa jednak kompetencji ratowników z prywatnych firm, o ile mają odpowiednie uprawnienia, a ich pracodawca zgodę MSWiA na wykonywanie ratownictwa wodnego. Kraków, Przemek Tarek. Radio Z.
0: Krakowskie WOPR podkreśla, że realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą i podejmuje działania ratownicze w przypadku zgłoszenia na numer alarmowy 984. Chwila stresu, ale i ogromnego wzruszenia. To dlatego uczucia każdego dnia Fundacja Albatros pomaga ptakom. Po kilku tygodniach w ośrodku rehabilitacji wypuszczony na wolność został kolejny tak zwany szponiasty, mówi prezeska fundacji Ewa Rumińska.
9: Udało się wszystko pięknie i samica bielika, 11-letnia, już naprawdę leciwa dziewczyna, która trafiła do nas w stanie mocnego wycieńczenia, bardzo chuda, po urazie skrzydła. Na szczęście ten uraz nie był związany ze złamaniem, to było silne stłuczenie i to wszystko udało się doprowadzić do pełnej kondycji.
0: Tego samego dnia na wolność wróciły także dwa łabędzie. Ptaki wypuszczono niedaleko Dobrego Miasta. To bezpieczna przestrzeń, która jest także dobrym żerowiskiem dla ptaków.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: A dzisiaj, proszę Państwa, będzie cieplutko, ale bez upałów. Bardzo przyjemna pogoda, od 20 stopni w Pobierowie, przez 21 w Sopocie, 22 w Olsztynie, 27 w Lublinie i Rzeszowie. Tam będzie najcieplej. Nigdzie nie wystąpi tak zwany opad atmosferyczny, także suchutki dzień przed nami. W ogóle w najbliższych dniach padać nie będzie, czyli mogą zacząć straszyć suszą. Tak teraz tylko mówię.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Burza przerwała mecz piłkarskich mistrzostw świata Francja-Irak rozgrywany w Filadelfii. Do przerwy Francuzi prowadzą 1-0 po galu Kyliana Mbappé. Pod koniec pierwszej połowy nad stadionem Filadelfii zaczął padać deszcz. W przerwie meczu słychać było grzmoty i w związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy. To pierwszy taki przypadek podczas mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Taką samą praktykę stosowano podczas ubiegłorocznych klubowych mistrzostw świata, które również odbywały się w USA. Ruszają prokuratorskie śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował młody lekarz milioner, który koordynował SOR-em, na którym miał funkcjonować salonik dla politycznych VIP-ów. Zdecydowano o wszczęciu dwóch odrębnych śledztw. Pierwsze dotyczy pracy lekarza milionera i możliwości oszustwa, czyli przedłożeniu szpitalowi nierzetelnych faktur i czasu pracy. W drugim śledztwie chodzi o niegospodarność i brak prawidłowego nadzoru. W sumie śledczy chcą przesłuchać ponad 50 osób, od pracowników szpitala, dyrekcję, a także władze stolicy, mówił prokurator Piotr Skiba.
1: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
0: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje, będąc lekarzem bez żadnej specjalizacji. Do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstw. 1 ze szpitala, pozostałe 3 zgłosili posłowie. Obrońca Marcina Romanowskiego chce uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego były wiceminister sprawiedliwości nie przebywa na terenie Unii, stąd wniosek o uchylenie nakazu. Według prawnika sąd nie powinien się też zajmować sprawą Ena wobec Zbigniewa Ziobry. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: W sprawie Zbigniewa Ziobry sąd nie zdecydował jeszcze o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania. Jak mówi mecenas Bartosz Lewandowski, Ziobro podobnie jak Marcin Romanowski, nie przebywa w Europie, dlatego wniosek o ENA jest zbędny.
3: Tutaj mogę potwierdzić, że zostało złożone oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę, że przebywa on na terenie Stanów Zjednoczonych.
2: Lewandowski nie chce zdradzać, gdzie dokładnie przebywa Romanowski. Europejski nakaz aresztowania wydano za nim 4 miesiące temu.
0: Według informacji Radia Z, Romanowski po wyjeździe z Węgier miał być m.in. w Serbii i Chorwacji. Donald Trump ostrzega sojuszników. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy, oświadczył prezydent USA. Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, lecz zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcję. I nie było ich przy nas, dodał. Te wszystkie pieniądze, a potem, kiedy chcemy może poprosić o pomoc w jakiejś drobnej sprawie, to jest drobnostka. To nie jest nic wielkiego, to drobiazg. Mówią, że woleliby nie pomagać. To głupia uwaga, bo my też możemy im to powiedzieć, jeśli zechcemy, i pewnie tak zrobimy. W ten sposób Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki o planowane na środę spotkanie prezydenta USA z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu oraz o zapowiedziany przez Pita Hegseta przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Szef Pentagonu poinformował, że ma on potrwać do 6 miesięcy. Stany Zjednoczone na 2 miesiące zawieszają sankcje na Iran. Chodzi o wydobycie, sprzedaż i transport tamtejszej ropy naftowej, przekazał szef resortu finansów Scott Bessent. Podczas trwających rozmów w Szwajcarii Iran zgodził się też na otwarcie tranzytu przez cieśninę Ormus oraz na wpuszczanie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zawieszenie sankcji na czas negocjacji było jednym z elementów podpisanego w ubiegłym tygodniu wstępnego porozumienia między USA i Iranem. Niektóre chińskie platformy sprzedażowe już doliczają klientom 3 euro do każdego zamówionego produktu. To nowe unijne cło do zamówień, które oficjalnie wejdzie w życie od lipca. Skąd to przyspieszenie naliczania dodatkowych opłat? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Chodzi o przypadki zamówień z Chin teraz, ale które przyjdą do Polski 1 lipca lub później, a że liczy się data odprawy celnej na granicy, to stąd to przyspieszenie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda mówi o tym, że to same platformy lub ich przedstawiciele muszą zgłosić te opłaty.
5: Tylko i wyłącznie operatorzy, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
4: A jak zobaczy te opłaty klient przy zakupie, to zależy od decyzji biznesowej platformy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Przepisy mają ograniczyć falę miliardów paczek, które zalewają Europę. Masz parę. Komunikat przyspieszający bicie serca dotrze teraz do górników, którzy chcą skończyć z wydobyciem węgla i poszukać nowej zawodowej ścieżki. Dostali narzędzie, które połączy ich z nowymi pracodawcami. Chcemy pomóc górnikom przyspieszyć szukanie nowej pracy, mówi Ewa Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej.
6: Chcemy pokazać kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników. Taki potencjalny pracodawca może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
0: Z programu dobrowolnych odejść w Polskiej Grupie Górniczej skorzystało już około 2000 osób. W zamian dostają 170 tysięcy złotych odprawy lub kilkuletny pełnopłatny urlop górniczy. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 9173 zł i 24 grosze. To wzrost o 5,8% rok do roku i spadek w ciągu miesiąca o 3,8%. Według GUS-u miesięczny spadek to efekt braku premii i dodatkowych wypłat. 43 stopnie w Bordeaux, 40 w Toulouse, 39 w Paryżu. Tak było wczoraj we Francji. Kraj walczy z potężnym upałem, który ma szansę przebić najwyższą kiedykolwiek zanotowaną tam temperaturę. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdził, czy rekord ciepła nad Sekwaną został już pobity.
7: Jeszcze nie. Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zanotowano na terenie Francji, a w zasadzie w jej europejskiej części, to 46 stopni w cieniu, więc jeszcze kilku kresek brakuje. Ale ponieważ doszło do zjawiska zwanego kopułą ciepła, które wciąż zasysa powietrze znad Afryki, przez najbliższe dni będzie robiło się jeszcze cieplej. W czwartek historyczne rekordy mogą więc zostać pobite. Fala gorąca ogarnęła także Hiszpanię i Portugalię i tylko w nieco mniejszym stopniu Włochy, Szwajcarię, a nawet Wielką Brytanię.
0: Pod koniec tygodnia ta afrykańska spiekota dotrze do Polski. W weekend może być u nas 40 stopni.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, więc nie wybiera się na imprezę, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Informację przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Wciąż nie wiadomo, czy do Gdańska przyjedzie prezydent Ukrainy. To przez aktualne relacje na linii Warszawa-Kijów po odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Obecność Zełenskiego jest w interesie wszystkich stron, także Ukraińców. Nikt tutaj nie robi jakiejś łaski. Komentuje w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Pełczyńska-Nałęcz mówi wprost: Zełenski zrobił źle, nazywając imieniem bohaterów UPA oddział wojska, ale prezydent Nawrocki też zrobił źle od